jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Sądecki sportowiec Paweł Jarzębak chce pokonać szlak słowackich partyzantów z Bratysławy do granicy polsko-słowackiej w Przełęczy Dukielskiej. Trasa liczy 770 km, a Paweł chce ją przebiec w 10 dni. Wyruszył dziś rano. Przed wyprawą udało nam się z nim porozmawiać.
2: Generalnie na pomysł wpadłem już dawno temu. Odkąd zacząłem chodzić po górach na Słowacji, mam znajomych, tak ten szlak próbowaliśmy podzielić na etapy. Niskie Tatry, szliśmy z kumplem 3-4 dni, a generalnie szlak ma cały 770 km, 30 km przewyższenia i normalnie z plecakiem idzie się go około 3 tygodnie czy 4, w zależności od kondycji. Co to za szlak? Generalnie jest to szlak na cześć powstańców na II wojny, podczas II wojny światowej, partyzantów, którzy walczyli i tak został mianowany. Przebiega przez całą Słowację, tak jak wspomniałeś, od Bratysławy, od zamku Dewin do polskiej granicy przy miejscowości Dukla, tam Przełęcz Dukielska. Ja generalnie odkąd skończyłem grać w piłkę, zacząłem biegać jakby dłuższe dystanse. Na początku było to po płaskim, później chciałem to jakoś połączyć z górami, bo w górach czuję się świetnie i tak dalej. I wpadłem na pomysł, że chciałbym to po prostu przebiec na raz. Tylko wiadomo, jest to 770 km, także rzuciłem się jakby z motyką na słońce.
1: Ale czekaj, naraz nie w sensie, że będziesz biegł 24 godziny, bo będziesz robił przerwy
2: na
1: spanie i potem znowu będziesz regenerował się i biegł dalej, tak? W kolejny dzień.
2: Tak, jasne. Wygląda to tak, że aktualny rekord trasy w formule self-support, czyli nikt nie może mi pomagać z zewnątrz, za co za wszystko jestem odpowiedzialny ja, czyli jedzenie na trasie muszę ogarniać sam. Będę zbiegał do pobliskich wiosek. Niekiedy szlak idzie dokładnie przez wioskę, no to tam będę mógł robić zaopatrzenia. Noclegi muszę sobie poogarniać jakby też ja sam. Ciężko jakby do przodu pobukować, bo jak już zabukuję sobie w jednym miejscu nocleg, no to po prostu będę musiał tam dobiec tego dnia. I chcę to podzielić, tak, no rekord trasy jest 10 dni, 59 minut. W lipcu tego roku Ewa Marekowa, taka Słowaczka, z którą miałem przyjemność rozmawiać, podpytać o szczegóły, właśnie to przebiegła. I generalnie, tak jak wspomniałem, jedzenie, noclegi ogarniam sam, wodę na trasie, która też jest ważna. Teraz ostatnio było dosyć sucho, także z tymi źródłami też jest problem. I od razu ja jestem takim jakby troszkę ekstremalnym gościem, czyli chcę to pobiec na rekord jakby. Taki był plan jeszcze, jak to sobie wymyśliłem w wakacje tego roku. Tylko jak już po prostu przemyślałem to wszystko i tak dalej, to już nie chcę jakby cisnąć, że tylko rekord, tylko znalazłem w tym jakby inny, wyższy cel. Po prostu chcę, no, będę zbierał pieniądze dla Mikołaja, który ma dystrofię mięśniową, a na niego trafiłem oglądając Jay Dąbrowski, jest to taki polski influencer i on biegał 10 dni 10 maratonów przez Kanał Zero. Trafiłem na niego i bardzo mi się ta akcja spodobała, bo widziałem, jest to coś co podobne do mnie, bo też lubię jakby przekraczać granice i tak dalej. I postanowiłem, że, bo tam kwota jest gruba, tam jest 16 milionów, trzeba wyzbierać 16 milionów, także no to nie jest, nie wiem, 10 tysięcy, ja już generalnie miałem taką akcję 2 lata temu, bo biegłem ze swojego domu, ze Stróż, z domu rodziców, do Bardejowa, do dziewczyny, przebiegłem tam 60 km, gdzie przygotowałem się tylko 2-3 miesiące, jakby kończąc z piłką, 2-3 miesiące w Holandii jeszcze po pracy przygotowałem się do tego biegu i pobiegłem poniżej 6 lat dla Wojtka. Podobna sytuacja genetyczna, też ma problem z chodzeniem i tak dalej i jakby codziennie potrzebuje wiele pieniędzy żeby z tym walczyć.
1: Okej, okay, a powiedz mi, czy ty masz w ogóle taki plan tego, ile kilometrów dziennie chcesz maksymalnie, minimalnie zrobić? Jak sobie to podzieliłeś?
2: Jasne. Generalnie wygląda to tak. Jak planowałem trasę, rozkładając na te 10 dni około, to wygląda to tak, że dziennie muszę robić, no jest 770 km, czyli dziennie muszę robić około 75-80 km średnio, plus minus. Do tego zależy, czy uda mi się na trasie idealnie zabukować nocleg, no jedzenie ogarnąć, bo zbiegając do wioski, zaczynając inaczej, od początku, będę zaczynał wcześnie rano, jeszcze po ciemku, nie wiem, 4-3 godzina. Planuję dobiec do wioski, tam gdzie będę miał zabukowany nocleg, albo po prostu na bieżąco bukować. I zanim zamkną jeszcze sklepy, potrzebuję zrobić zaopatrzenie na następny cały dzień, bo jakby całe jedzenie niosę ze sobą na plecach.
1: A ty będziesz jakieś przerwy w trakcie tego biegu w ciągu dnia robił, czy po prostu biegniesz od 4 rano, aż tam, nie wiem, do godziny 20?
2: Generalnie na pewno trzeba będzie przerwy robić, ale jakby będę się starał nie że śpieszyć, tylko co najmniej jakby takich postojów robić, żeby po prostu te kilometry ubywały. I to jest tak, że to jak są przewyższenia, to nawet to nie są zawody, że jeden dzień masz tam 3-4 godzinki odbiegać, dajesz siebie maksa, wiesz, na drugi dzień jest regeneracja. To będę musiał siły rozłożyć na całe 10 dni.
1: A ta trasa jest trudna?
2: Jest trudna. Generalnie jest też, są odcinki asfaltowe, ale jest dużo przewyższenia. Już z samej Bratysławy jak się zaczyna, tam są Karpaty. Małe Karpaty bodajże, jeśli dobrze mówię, i całość to jest chyba 110 km, około 100 km i na samej tej trasie jest chyba tam, nie wiem, około 4000 przewyższenia, czyli góra, dół, góra, dół, góra, dół, często tak będzie, przez las, wiadomo, zależy od pogody, no teraz jak patrzyłem, no to w przyszłym tygodniu ma być super, baba bie lato, się szykuje, także idealnie, no. Bo ja planowy start miałem 7 września, tak sobie planowałem wcześniej, ale złapałem po prostu mikrouraz, przeciążyłem po prostu, bo wrócę 8 sierpnia, biegałem 12 godzin na pętli w Stróżach, tam bez przerwy jakby, no jasne, coś zjeść, przegryźć na bieżąco, no ale cały czas w ruchu prawie i tam wybiegałem 133 km. Tylko o tyle łatwiej było, że wszystko miałem jakby pod ręką. Cały czas wsparcie miałem swojej dziewczyny, która mi pomagała ze wszystkim. Ludzie się dołączali, biegali ze mną i tak dalej, to było dużo łatwiej, nie? Jakby miałem całe stanowisko ze swoim jedzeniem i tak dalej, zaopatrzeniem. A tutaj po prostu wszystko niosę na własnych plecach, nie? Wszystko w plecaku i wszystko będę musiał po drodze łapać.
1: A jak ciężki ten plecak jest? Bo to jest taki standardowy plecak.
2: Ciężko, jeszcze go nie pakowałem.
1: To jest taki plecak do górskich wycieczek? Czy
2: to jest biegowy, taka jakby kamizelka biegowa, tylko troszkę powiększona. Ostatnio fajnie znalazłem. 20-litrowa. Generalnie będę chciał to zrobić minimalistycznie, że jak najmniej kilogramów, jak najwięcej wszystkiego. Jeszcze się dokładnie, mam jakieś pomysły, jakie jedzenie i tak dalej, ale nie wiem, no około do 10 kilo, 7. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko wepchać, żeby po prostu, no, czy więcej na plecach, tym później ciężej, nie? To po pierwszym dniu jeszcze spoko, ale jak 5-6 po tygodniu, no to wszystko. I każdego dnia będę jakby musiał uzupełniać te zapasy na nowo. Mhm.
1: Czyli ruszasz 28 w poniedziałek i planujesz zakończyć 7 października, chcesz się zamknąć w 10 dniach, tak?
2: Chciałbym. Wcześniej to był taki mocny fokus na to, ale teraz, czym bliżej startu, to po prostu nie chcę się tylko koncentrować jakby na statystykach, że zrobić to w 10 dni i hura. Po prostu chcę pokazać ludziom, że można przekraczać granice, że daleko są nasze granice, że można to poprzesuwać bardzo mocno, jeśli tylko się po prostu chce i z głową do czegoś zabierze. A główny cel to jest po prostu, wiem, że trochę się to wydaje może nierealny, jak sobie nawet ja o tym pomyślę. Tam właśnie jak Jay Dąbrowski wyzbierał chyba ponad 1 000 000 z chłopakami, tak zostało jeszcze, no cała zbiórka, Mikołaj potrzebuje 16 milionów, no. Ostatnia moja zbiórka 2 lata temu wyzbierałem 15 tysięcy, także nie wiem, jaki jest cel, ile uda się wyzbierać, tyle max. No biorę się znowu jakby z motyką na księżyc, ale myślę, że w jakimś stopniu na pewno pomogę, nie?
1: A czego ci życzyć?
2: Czego mi życzyć? Generalnie chyba zdrowia, bo to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że po drodze jakby no, nie złapię jakiejś kontuzji głupiej, która mnie po prostu wykluczy całkiem z gry, tylko po prostu będę w stanie każdego dnia się przesuwać bliżej celu.
1: To ja ci jeszcze do tego życzę dobrej pogody takiej, która będzie sprzyjała temu biegowi. Dziękuję ci za wizytę u nas tutaj w studiu, no i trzymamy kciuki za ten bieg.
2: Superowo, bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że to jest mój jakby pierwszy wywiad w radiu, także...
1: Zapraszamy częściej.
2: Także mam nadzieję, że będę częściej.
1: A mam taką propozycję, żebyśmy się umówili może po tym biegu. Jak już sobie odpoczniesz, zregenerujesz się, przyjdziesz opowiedzieć nam, jak było.
2: Jasne, dobra.
1: Fajnie.
2: Akceptuję.
1: Dzięki, także... do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Do zobaczenia, pozdrawiam.
1: Zaczął się przegląd filmów w ramach Filmoteki Małopolskiej. Zobaczymy w nim produkcje krótko- i pełnometrażowe, które opowiadają o naszym regionie lub których akcja tu się toczy.
3: Filmoteka Małopolska przede wszystkim może kojarzyć się słuchaczom z programem, którego celem jest tworzenie filmów bądź stwarzanie tej możliwości. My jako Małopolskie Centrum Kultury Soku jesteśmy operatorem tego programu, a program jest finansowany ze środków województwa małopolskiego. Natomiast no, takim nieodłącznym elementem tego przedsięwzięcia i takim elementem, który nie pozwala nam o Filmotece zapomnieć w zasadzie cały rok, jest przegląd Filmoteki, bo jeżeli jesteśmy koproducentami tych kilkunastu filmów corocznie, no to chcemy się z Państwem podzielić tymi produkcjami, zaprezentować się Państwu w specjalnie przygotowanym cyklu, przeglądzie. Filmy pokazujemy w ramach zestawów, więc to też nie jest tak, że te filmy dokumentalne, krótkometrażowe są przypadkowo wyświetlane, ale zawsze znajdujemy jakiś wspólny mianownik dla nich, żeby je połączyć w takie zestawy i w zestawach Państwu zaprezentować.
1: I 25 września rusza kolejna edycja tego przeglądu filmowego. Co zobaczymy?
3: Tak, 25 września o 18:30, to jest taka stała godzina, rozpoczynamy. To jest pierwszy zestaw. Zestaw nazwaliśmy, bo zawsze jest taka pokusa, żeby te zestawy jakoś nazwać. Kino superbohaterskie Made in Małopolska. No oczywiście tytuł zestawu nawiązuje do popularnego nurtu kina superbohaterskiego, no ale jest czymś zupełnie innym, chociaż jeśli chodzi o pewne wartości, przesłanie, no to być może zbliżone, a tym przesłaniem jest pokonywanie własnych słabości, ograniczeń, często naprawdę takich obciążających, które finalnie okazują się być taką trampoliną do sukcesu. Dwa filmy pokazujemy w ramach tego zestawu, Supermoce oraz Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać. Supermoce to film w reżyserii Pauliny Ibek i opowiada o grupie młodzieży, dzieci w zasadzie, ale już takiej też powiedzmy młodych nastolatkach, z pewnymi ograniczeniami, czy to ruchowymi, fizycznymi, mentalnymi, którzy jednak wspólnie w ramach warsztatów, co ciekawe, realizowanych w Gorlickim Centrum Kultury, to jest też miejsce akcji, tam realizowano te nagrania, przygotowują, realizują pewne warsztaty i realizują pewien spektakl, wydarzenie, więc można powiedzieć, że trochę taka fabuła, chociaż to jest dokument, no ale to fabuła takiego filmu, który mógłby być po prostu filmem fabularnym, natomiast jest to pięknie sfilmowane przez Paulinę Ibek, no i to, co charakteryzuje tę twórczynię, z którą, która już w ramach Filmoteki kilka filmów zrobiła, to niezwykła więź, jaką ona buduje ze swoimi bohaterami i jak zwykle jej się to udaje, jest to bardzo autentyczne, ale też estetycznie, warsztatowo jest bardzo filmowe, bardzo takie sprawnie zrealizowane. Natomiast Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać, w reżyserii Michała Króla, to opowieść o człowieku, mieszkańcu Krakowa, który cały świat doświadcza, może nawet bardziej niż te osoby, które no właśnie widzą, ponieważ Rysiek widzi te dźwięki świata, ale nie oczami, ale wszystkimi innymi zmysłami. On się zajmuje i muzyką, i jest kibicem, i my trochę tak podążamy za tym bohaterem w różnych sytuacjach. On może wzbudzać naszą sympatię, czasem złość, czasem się możemy z nim nie zgadzać, ale to też jest przykład takiego bohatera, który ze swojej słabości tak naprawdę czyni siłę. Stąd takie to odniesienie do superbohaterskości, która zresztą zawarta jest w tytule tego pierwszego filmu Supermoce, ponieważ właśnie pokonywanie swoich słabości i tworzenie z nich czegoś takiego większego, lepszego, no świadczy o superbohaterstwie. No i to jest ten pierwszy zestaw z cyklu, z przeglądu, który Państwu prezentujemy.
1: Filmoteka Małopolska to też jest taki przegląd, w którym my zobaczymy filmy nakręcone w naszym regionie, bądź opowiadające o naszym regionie, tak?
3: Tak, ponieważ no, jak sama nazwa wskazuje, musi to dotyczyć Małopolski, to musi dotyczyć bohaterów. No to jest pewien taki wymóg wręcz formalny, ale cała idea tego przedsięwzięcia już, który wieloletniego, bo to już jest dobrze ponad 10 lat, to legło jakby u podstaw stworzenia tego programu. Że te elementy tam. Natomiast zakładam, że zmierzamy do pytania o to, czy odnajdziemy coś tutaj blisko starego
1: naszego sądeckiego, tak, nowosądeckiego.
3: To nas zawsze interesuje. Zawsze taki film się trafia. No i takim filmem, który prezentujemy w ramach cyklu Genialne fantasmagorie zapomniane, gdzie słowo zapomniane jest dosyć istotne. No i w ramach tego zestawu pokazujemy Państwu film Genius Loci nad Popradem w reżyserii Krzysztofa Broszka. Może było o tym ostatnio trochę głośno, dlatego że ten film opowiada historię trochę zapomnianego przedsięwzięcia artystycznego, tak zwanego kramu, czyli takiego przedsięwzięcia ruchu artystycznego. I to wydarzenie było przez wiele lat, do 1989 roku, realizowane w Myślcu, koło Starego Sącza, więc w zasadzie między Nowym a Starym Sączem. I tam trochę przypomniano sobie o tym przedsięwzięciu, a w zasadzie nawet odkryto, kiedy szukano nowego miejsca dla innego festiwalu znanego w regionie, czyli Panonika. Już organizatorzy Panoniki i też twórcy filmu, czyli Centrum Kultury imienia Adysarii w Starym Sączu, gdzie dyrektorem jest Wojciech Knapik, szukali nowego miejsca na festiwal Panonika i w tych poszukiwaniach trafili do Myślca, gdzie cała ta infrastruktura, chociaż zarośnięta, jeśli chodzi i trochę taka zapomniana, to jednak się znajdowała i z jednej strony wydawało się, że to jest trudne miejsce do okiełznania i zorganizowania tam festiwalu, z drugiej okazało się, że już te szlaki gdzieś tam były przetarte. No i to rozpoczęło trochę takie śledztwo właśnie tych organizatorów odkrywania tego kramu i wtedy okazało się, że bardzo dużo ludzi przecież uczestniczyło w tym.
1: Jeszcze pamięta.
3: Tak, pamięta, odbyła się taka uroczysta premiera w Starym Sączu i bardzo dużo tych osób przyszło. Natomiast to nie są tylko sądeczanie, ponieważ okazało się, że mnóstwo osób, które na kramie się pojawiały w młodości, jako studenci, no w tej chwili jest często kierownikami dużych placówek kulturalnych, więc ten kram odegrał dużą rolę w kształtowaniu ich. No to było wydarzenie, na którym pojawiały się naprawdę gwiazdy dużego kalibru. Ja jestem filmoznawcą, dla mnie sensacją było to, że tam pojawiali się twórcy z amatorskiego klubu filmowego Klaps w Chybiu, słynny klub, który gdzieś tam zainspirował Krzysztofa Kieślowskiego i do stworzenia filmu Amator. Natomiast no pojawiali się na tym wydarzeniu również takie gwiazdy jak Jerzy Tryla czy Jan Nowicki, który zresztą został utrwalony na kramie i są dzięki właśnie Klapsowi. Także no jest to, myślę, duże odkrycie i dobrze, że takie filmy w ramach Filmoteki też powstają, bo one wypełniają pewne ważne zadania, czyli przypominania, nie tylko utrwalania, czy też uczczenia jakichś rocznic, ale przypominania o rzeczach, które no, z jakiegoś powodu, chociaż na wyciągnięcie ręki, to umknęły naszej uwadze.
1: A gdzie program znajdziemy?
3: Oczywiście program można znaleźć na stronie Kina Sokół, ale również MCK Sokół. Oczywiście można do nas zadzwonić, udać się do kasy, tam pozyskać taką wyjściówkę to za 2 zł na te zestawy, 2 zł na każdy zestaw, także taka kwota wręcz symboliczna. Myślę, że naprawdę warto, ponieważ można zobaczyć profesjonalnie zrobione filmy dokumentalne, no ale tak jak mówię, bardzo dużo też nauczyć się o regionie. Jest bardzo duża różnorodność od takich filmów zahaczających o reportażową formułę, po filmy również artystyczne i nie boję się tutaj stwierdzić, że takie filmy artystyczne się również w ramach Filmoteki pojawiają.
1: Mówił Filip Nowak z MCK Sokół w Nowym Sączu. Przegląd potrwa do 1 października. Jedna osoba może uratować życie nawet 3 innych. Chodzi o krwiodawców, którzy w ostatnich dniach chętnie odwiedzają centrum przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Sączu. Krew może oddawać każda zdrowa osoba, która skończyła 18 lat. Okazuje się, że poza oddaniem krwi i pomocy innym, krwiodawca może liczyć też na bezpłatne badania. O szczegółach opowiedziała nam Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału RCKiK.
4: Każda osoba, która przychodzi i oddaje krew, za każdym razem, przy każdym oddaniu krwi jest dokładnie przebadana, prawda? Badamy tutaj, za każdym razem badamy tutaj w kierunku wirusa żółtaczki typu B, typu C, HIV, kiła. Ta każdy dawca ma sprawdzoną grupę krwi i jeżeli potrzebuje, to może sobie odebrać od nas taką kartę identyfikacyjną z grupą krwi. To jest formatu dowodu osobistego, plastikowe, gdzie naprawdę zawsze może nosić przy sobie, więc jeżeli jest taka potrzeba, przedstawia jaką ma grupę, jaką posiada grupę krwi. Poza tym dawcy mogą, jeżeli chodzi o zasłużonego honorowego krwiodawcę, to jeżeli chodzi o kobiety po 5 litrach, mogą starać się po oddaniu 5 litrów krwi pełnej, mogą starać się już o legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy, natomiast mężczyźni po oddaniu minimum 6 litrów. I my wydajemy w RCKiK wydajemy takie poświadczenie o ilości oddanej krwi. I z takim poświadczeniem krwiodawca idzie do PCK, na jakiej podstawie wydają taką legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy.
5: Co ta legitymacja daje tym krwiodawcom?
4: Legitymacja przyspiesza wizyty u lekarza specjalisty. Na podstawie tej legitymacji właśnie mamy takie przyspieszenie wizyty u lekarza specjalisty. To również jest bez kolejki w przychodniach, prawda? Nie muszą stać pacjenci, dawcy w kolejce do specjalisty czy do lekarza POZ-u, ale to wszystko jest według ustaleń danej przychodni. To trzeba się dostosować do danej przychodni. Ale na tej podstawie na pewno są tutaj zmniejszony czas oczekiwania do specjalisty. Oczywiście jeszcze leki dodatkowe według wykazu Ministerstwa Zdrowia. Tam są takie leki, według którego lekarz POZ-u, czyli lekarz specjalista, może wypisać receptę i takie leki są po prostu darmowe.
5: Poza tym, że można pomagać, o czym zaraz powiemy, też ci krwiodawcy, którzy oddają krew danego dnia, oni mają wolne.
4: W dniu oddania krwi, oczywiście, w dniu oddania krwi należą się 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, tak. Tylko, że jeżeli się odda oczywiście w piątek, to i się w sobotę nie pracuje na przykład, to nie jest to, że w poniedziałek mamy wolne, prawda? To jest dzień oddania i dzień kolejny i należy się 2 dni wolnego. Oczywiście, że jeżeli z jakichś powodów krwiodawcy nie oddadzą w danym dniu krwi pełnej, czy tam osocza, to wówczas należy się 4 godziny zwolnienia, prawda? Bo są różne sytuacje, z różnych powodów można nie oddać krwi, więc tutaj jest takie zaświadczenie od lekarskie, 4 godziny, usprawiedliwiające 4 godziny nieobecności w pracy. I później można sobie wrócić ponownie do pracy. I tutaj tak, z różnych powodów można nie oddać krwi, ale lekarz zawsze, za każdym razem informuje, jaki jest czas dyskwalifikacji, prawda, jak długo należy odczekać, żeby później przyjść i można było oddać krew.
5: Dawca, który przychodzi oddać krew, oddaje 450 ml krwi, leżąc sobie tutaj wygodnie na kozetce. Ale moje pytanie jest takie, ilu osobom te 450 ml może uratować życie?
4: No na pewno wielu osobom, dlatego że z jednej jednostki krwi pełnej otrzymujemy takie 3 preparaty. Otrzymujemy krwinki czerwone, osocze oraz jeszcze korzuszek leukocytarno-płytkowy, z których wykonywane są preparaty płytek krwi. W związku z czym już jedna osoba oddając krew, to ratuje po prostu już tak naprawdę minimum 3 osobom życie, prawda? Bo tutaj już można oddać. A jeżeli też w zależności do jakich pojemników pobierana jest krew pełna, bo jeżeli jest to preparat dziecięcy, no to wiadomo, dzieci mają mniejszą porcję, dzielimy tutaj na mniejsze porcje krwinek czerwonych, w związku z czym tutaj już mu podaje się większej ilości pacjentów. Także mówię, minimum 3 osoby na pewno się uratuje.
5: To powiedzmy jeszcze, jak to wszystko przebiega, jeżeli ktoś na przykład nas słucha, chciałby pomóc, chciałby przyjść pierwszy raz, oddać krew, co robi? Przychodzi do Was tutaj na ulicę Sienkiewicza, wchodzi i co się dzieje?
4: I rejestruje się, w rejestracji uzupełniamy takie dane osobowe, na podstawie których my możemy Państwa zarejestrować w systemie do oddania krwi. Po zarejestrowaniu się i pobraniu próbek krwi prawda? Pobieramy próbki krwi, jeżeli to jest dawca pierwszorazowy, na morfologię, grupę krwi i następnie uzupełnia sobie taki bardzo szczegółowy kwestionariusz zdrowia. I jak już uzupełni tutaj każda osoba taki kwestionariusz stanu zdrowia, to następnie jest kwalifikowany przez lekarza. I tutaj oprócz tego kwestionariusza lekarz jeszcze wykonuje bardzo dokładne badanie tutaj dawcy, dodatkowe pytania jeszcze zadaje, sprawdza, czy na pewno się taka osoba kwalifikuje do oddania krwi, czy raczej trzeba odczekać jakiś czas, prawda, czy jest jakiś powód, który na przykład może dyskwalifikować na pewien czas takiego dawcy, czy przypadkiem nie zażywa jakichś leków, czy ma innych jakichś problemów zdrowotnych. Jeżeli lekarz to jest, stwierdzi i potwierdzi, że wszystko jest w porządku, że może taka osoba pójść do oddania krwi, wówczas pobierana jest od takiej osoby 450 ml krwi pełnej. Trwa to zazwyczaj, samo oddanie trwa zazwyczaj 5 minut, 6 minut, więc nie jest to długo, nie trwa to długo. Natomiast wiadomo, same przygotowanie, no to troszkę dłużej tutaj trwa. I po oddaniu krwi, jak już oddamy 450 ml, później otrzymujemy taki ekwiwalent w postaci 9 czekolad, kawa, herbata, oczywiście dobre słowo i zaproszenie na następny raz do oddania krwi, czyli za minimum 2 miesiące, aby przyjść i wesprzeć nas znowu w tą krew pełną, bo tutaj jednak pacjentów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo oczekujących i potrzebujących i tak naprawdę krwi pełnej, krwi nigdy po prostu zawsze brakuje, a nigdy nie ma za dużo, może w ten sposób powiem, prawda? Więc tutaj zawsze czekamy i naprawdę zapraszamy wszystkich do oddania krwi, bo to jest bezcenny lek i naprawdę pacjenci potrzebują tego bezcennego leku bardzo, bardzo dużo.
1: Tu warto dodać, że honorowi dawcy krwi mogą także liczyć na bezpłatne leki czy przejazdy komunikacją publiczną. A o tym, dlaczego warto zostać krwiodawcą, mówiła nam Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jakie zbiory Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu straciło po II wojnie światowej, a jakie udało się uratować? Tego można dowiedzieć się z katalogu, który muzeum wydało jakiś czas temu. Znajdziemy w nim m.in. opisy, zdjęcia i inne materiały. Praca nad katalogiem nie była łatwa ani krótka, mówi Beata Wierzbicka z muzeum.
6: Wydawnictwa, które zostało przygotowane w ramach projektu ministerialnego Historia powstania i rozpadu Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy muzeum w Nowym Sączu. Dostaliśmy dofinansowanie z programu Badanie Polskich Strat Wojennych. Projekt miał na celu oszacowanie wartości strat i określenie ilości tych strat poniesionych ze zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej. Określenie również, ile tych zbiorów obecnie znajduje się w zbiorach działów merytorycznych oraz określenie pochodzenia i losów eksponatów do 1945 roku.
7: Jesteśmy w ogóle w stanie określić, jakie to były straty?
6: Ilościowo w tym momencie, w tej części etapu projektu, nie udało nam się to jeszcze do końca ustalić. Będziemy ten projekt na pewno realizować w przyszłości jako etap drugi. Obecnie skupiliśmy się przede wszystkim na określeniu ilości obiektów, które zostały stracone

0: Są tam ujęte oprócz zbiorów muzealnych obiekty, na przykład załóżmy elementy wyposażenia muzealnego.
1: Pani Edyto, jaka była Pani rola w tworzeniu tego katalogu?
2: Ja pomagałam koleżance Beacie w wyjazdach na kwerendy i szukaliśmy materiałów dotyczących naszego muzeum. Każdy z kierowników działów merytorycznych miał swoją taką działkę sprawdzania, co w danym dziale zostało z tych rzeczy, które były nabywane przed wojną, a które zostały zniszczone. Więc tutaj w ramach tych kwerend udało nam się fajne rzeczy odnaleźć i fajne rzeczy jakby na nowo się dowiedzieć, dlatego że część eksponatów, które uważaliśmy, że są późniejsze, okazało się, że są nabyte wcześniej, że są zbiorami Muzeum Ziemi Sądeckiej, które później po wojnie zostały podarowane czy powróciły do zbiorów. No i kilka takich rzeczy, które na przykład nie wiem, fotografie archiwalne, eksponatów, które były dawniej w zamku. Dużo nam pomógł bardzo inwentarz stary, który powstał w czasie wojny i zaraz po wojnie. Tam świetnie opisane były eksponaty, które były jakby w tym dziale sztuki. No i przyznam szczerze, że no, niektóre były naprawdę interesujące rzeczy, których nie spodziewaliśmy się, nie widzieliśmy, że już przed wojną były ikony na przykład i były ikony stare, XVI-wieczne, tutaj z podsądeckich wsi ściągnięte przez szkaratka i regułę, więc no, takie smaczki wyszły, niestety szkoda, że się nie zachowały.
1: To trudna praca, tak chodzić po tych archiwach, szukać, przeglądać te papiery.
2: Pasjonująca według mnie, bo naprawdę jeżeli ktoś się tym interesuje, naprawdę chce dojść do tego, co się wydarzyło, to każda wzmianka, każda najmniejszy dokument jest bardzo, cieszy nas i jest bardzo potrzebny i zawsze się cieszymy, jak coś możemy odkryć i odkrywamy coś, co nam się naprawdę przydaje.
1: A myśli Pani, że ten katalog posłuży tak też przyszłym pokoleniom, żeby przypomnieć historię Nowosądeckiego Muzeum, powstanie muzeum i te zbiory, które tutaj były, znaczy nie tutaj, ale w zamku, jakby w placówce muzeum były przed wojną?
2: No i mam nadzieję, że tak się stanie, po to robiliśmy, żeby faktycznie sądzaczanie wiedzieli, co mamy w zbiorach, co jest z tego dawnego muzeum przedwojennego. No i poznali historię naszej placówki, bo jak wydaje mi się, większość ludzi jednak no nie wie, jak powstawało muzeum, jakie były jego losy po wojnie, w trakcie wojny, więc tam wszystko napisaliśmy i tam będzie można wszystko doczytać.
3: Dzień dobry Państwu, dr Piotr Brzezicki, współpracownik Muzeum Okręgowego w Sączu.
1: Pan tekst również znalazł się w tym katalogu, który można dostać w muzeum i zobaczyć na stronie internetowej muzeumsącz.pl.
3: Czy ja przedstawię obraz Zamku Sądeckiego w świetle badań, to jest analiza stanu badań, jaka funkcjonuje obecnie i co mamy na temat Zamku Sądeckiego, jeżeli chodzi o wydawnictwa, materiały źródłowe. No jest to tyle teraz ciekawe, że pojawiło się nowe opracowanie profesora Reimana o Zamku Sądeckim, więc to też jest jakby ten element, który tutaj jakby dodatkowo ma znaczenie. No a przede wszystkim dlatego o zamku w tym wydawnictwie, no bo to jest wydawnictwo tak naprawdę dotyczące muzeum, że przed wojną w zamku właśnie mieściła się siedziba Muzeum Ziemi Sądeckiej i dlatego też no, trzeba było jakby tą siedzibę opisać, przedstawić. No i przy okazji także pojawił się asumpt do tego, aby przynajmniej skrótowo w jakiś tam ogólny sposób ukazać dzieje, historię tego zamku, tej budowli, no, która stanowiła istotny element urbanistyczny przestrzeni miasta. No i w związku z tym ja jakby kiedyś zajmując się tą tematyką w kontekście czy to kiedyś kwerend, czy badań archiwalnych, w związku z tym też miałem jakąś tam wiedzę, umiejętność, możliwość, także popełniając kilka, że tak powiem, publikacji na ten temat, możliwość przedstawienia tego przynajmniej w sposób skrótowy. Oczywiście na kartach tego katalogu jest to jakiś zbyt długi tekst, nie jest to opracowanie, które by w pełni wyczerpywało zagadnienie związane z Zamkiem Sądeckim, natomiast ono jakby pokazuje to, co zostało napisane, stworzone, czym dysponujemy, jeżeli chodzi o możliwość przedstawienia, ukazania obrazu zamku na przestrzeni wieków. No i jakby to tu w tym wszystkim chodziło, nie o jakieś nazwy dunaukowione, choć jest tu sporo przypisów, ukazanie tego tematu, choć no te przypisy były konieczne ze względu na to, że po prostu trzeba było ten stan badań jakoś ukazać i powiedzieć, kto co zrobił i napisał i co możemy na ten temat znaleźć i gdzie. No i jak mówię, no teraz najnowsze wydawnictwo o zamku, czy inne opracowania, czy tam

0: Badania no, tutaj zostały w jakiś tam stopniu ujęte po to, żeby przeciętny zjadacz chleba mógł sobie to jakoś tam poukładać, nie wchodząc w jakieś głębsze czy poważniejsze dywagacje, czy i żeby to mógł w jakiś sposób, że tak powiem, sensowny zobaczyć, czym dysponujemy. Natomiast jest to jakby tylko, jest to tekst otwierający, pokazujący historię głównie zamku. Natomiast kolejny tekst to jest oczywiście historia zniszczenia zamku, która budzi wątpliwości doktora Golika z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. No i on tutaj jakby też pokazuje ten 18 stycznia 1945 roku w świetle badań, także archiwalnych, bo tam też znajdujemy oczywiście informacje o archiwach, skąd te informacje dotyczące właśnie tego wydarzenia czerpał, no jakby obalający pewne mity.
1: Jakie mity?
0: No przede wszystkim mity, że to miało pomóc, prawda, Sączowi ten wybuch tego zamku, no miał pomóc, no i jakby zatrzymać Niemców, no i pomóc jakby zająć szybciej zamek, aczkolwiek, czy Nowy Sącz, aczkolwiek, no to nie jest prawdą, w zasadzie no zniszczenie, wysadzenie, znaczy no przez ruch, znaczy inicjatorami byli tak naprawdę Rosjanie, znaczy zrobili to polscy partyzanci, ale problem polegał na tym, że jakby sama inicjatywa zniszczenia i wysadzenia zamku była no, chybiona, bo po pierwsze doprowadziła do poważnego spustoszenia miasta, włącznie z samym zamkiem, a przy okazji nie przyniosła oczekiwanych efektów. No jakby tutaj też z tym właśnie zmierzył się dr Golik, także warto to, ten tekst, także są tam oczywiście materiały z archiw, ale z innych archiwów, także i polskich. Podobnie tutaj jak i ten w tym moim tekście odwołuje się do materiałów związanych z archiwami w Polsce, przede wszystkim w Polsce, choć uważam, że no, tutaj mamy faktycznie sporo brak tych archiwów zagranicznych, warto było zwrócić uwagę na archiwy. Jeżeli chodzi o okres staropolski, no w Lwowie, bo tam, czy ten okres XIX-wieczny, bo zapewne, czy są tam materiały, pytanie, na ile one poszerzą wiedzę o zamku. No a przy okazji tutaj oczywiście mamy też ten materiał z niemieckich źródeł pokazujący ten obraz i sytuację zamku w okresie także i okupacji, więc to jest o tyle cenne. Natomiast pozostała część katalogu, no to już przechodzimy tutaj do zagadnień związanych z samym muzeum, no i jego powstaniem, jego poszczególnymi postaciami, które go budowały, ale także i pracownikami, dyrektorami. No i to jest ten element. No będę mówił, no te dwa pierwsze teksty, szczególnie ten mój, no to są takimi tekstami wprowadzającymi, ale jakby niewyczerpującymi, to trzeba od razu podkreślić w pełni, bo i nie mogą na 12 czy tam 13 stronach, bo nie jest człowiek w stanie
1: pełnić tego. No ale myślę, że osoby, które są zainteresowane jakby tematem, to będą szukać, będą drążyć. Dziękuję panu bardzo.
2: Bartłomiej Mieczyk, pracownik działu historyczno-archeologicznego Muzeum w Nowym Sączu. Tak, ja tutaj w tekście próbuję sklasyfikować straty wojenne poniesione przez Muzeum Nowosądeckie na podstawie inwentarzy archiwalnych i zachowanej dokumentacji. Tutaj między innymi no, próbuję zmierzyć się z tematem, jak faktycznie, jakie to były te straty wojenne. Na pewno były one poniesione w trzech etapach. No, pierwsze w grudniu 1939 roku i to było gro obiektów 2231. Kolejny etap to był moment, kiedy wysadzono siedzibę muzeum, czyli Zamek Nowosądecki, i to było aż 1329 obiektów. W ramach weryfikacji tych ocalonych obiektów udało nam się stwierdzić, że było to aż 235 eksponatów wpisanych obecnie pod 215 pozycjami inwentarzowymi.
1: To była trudna praca, szukanie tego, drążenie, zaglądanie do archiwów?
2: Tak, bo każda kwerenda jakby dawała nowy obraz zbiorów. No tak faktycznie to najtrudniejszy był aspekt taki, że nie posiadamy tego pierwszego inwentarza muzealnego przedwojennego. I nawet jest tutaj wzmianka w tej pierwszej części inwentarza, który tutaj tworzył w latach 1947-1942 profesor Romuald Reguła.
1: Pani Anno, pani dział etnograficzny również pewnie stracił coś po wybuchu zamku, ale też udało się ocalić pewne rzeczy, to wiemy z wystawy, którą mogliśmy jakiś czas temu oglądać w Domu Gotyckim. Pani również ma swój wkład w ten katalog, prawda?
3: Tak, no dział etnografii, podobnie jak inne działy, zdecydowanie więcej stracił niż odzyskał po wojnie. Skupiłam się na prześledzeniu początków kolekcji etnograficznej. jeszcze w przedwojennych czasach muzeum, przede wszystkim na podstawie zachowanego inwentarza, o którym wspominał Bartek. Wynikało z niego, że w ówczesnych zbiorach ta kolekcja związana z kulturą ludową regionu była podzielona na kilka działów, tak wtedy to określano, nie do końca odpowiadającym tej klasyfikacji, którą my stosujemy dzisiaj, bo na przykład zbiór mebli ludowych czy narzędzi rolniczych, sprzętów domowych był wtedy przyporządkowany do działu sztuki ludowej o charakterze świeckim. Obok dzieł na przykład znanego w piwnicznej artysty Józefa Broniszewskiego, więc to taka dziwna sytuacja. Oczywiście po wojnie tutaj ten zakres tematyczny został rozdzielony. Rzeczy związane z tą kulturą ludową, materialną pozostały w zbiorach działu etnografii. Sztuka ludowa, zarówno świecka, jak i o charakterze kościelnym, trafiły do działu sztuki, a potem do działu sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. Natomiast z tych rzeczy, które no bezpowrotnie straciliśmy, to przede wszystkim pokaźny zbiór ceramiki, głównie pochodzącej z ośrodka garcerskiego w Starym Sączu. Tutaj z eksponatów no ponad 100 nie przetrwało nic, natomiast szybko po wojnie udało się odbudować tą kolekcję ceramiki, głównie w oparciu o pracę Ludwika Wilusza i Józefa Bilińskiego ze Starego Sącza. No i też bezpowrotnie przepadła kolekcja obrzędów ludowych, tak wtedy się nazywała, czyli cała plastyka obrzędowa, szopki, czy plastyka obrzędowa przekazana do muzeum przez Stefanię Siatkowską, regionalistkę ze Starego Sącza.
1: A co dla Was muzealników oznaczają takie straty?
3: No jest to zawsze wielki żal, świadomość tego, co było, przy tym, co zostało, czy to, co udało się na nowo pozyskiwać. Wiemy, że przepadły no, te rzeczy najstarsze, być może bardzo cenne, więc no, zawsze chyba pozostaje tutaj przede wszystkim żal.
1: W katalogu również znajdziemy taką, można powiedzieć, nowożytną historię muzeum, historię, która zaczyna się w latach 70. i co ona opisuje.
4: To są czasy, które w większości sama pamiętam, bo od lat 80. pracowałam w muzeum, więc w większości wydarzeń, które opisuję, brałam bezpośrednio udział. W wielu wystawach, imprezach, konferencjach, no mnóstwo tego było od 75. roku i też trudno było wybrać to, o czym by się chciało napisać. Ponieważ o wystawach pisałam oddzielnie, o wystawach muzealnych, więc postanowiłam wybrać tylko takie ważniejsze, takie sztandarowe działania naszego muzeum w tym czasie. Zupełnie nie piszę w swoim tekście o wieczorach w muzeum, które też były bardzo ważne, koncerty, które się odbywały w Domu Gotyckim w głównej siedzibie. Myślę, że to trzeba opracować oddzielnie, bo tak wielu wykonawców brało udział w tych wydarzeniach, że po prostu zabrakłoby miejsca w tym katalogu na dodatkowe treści o wieczorach w muzeum. Ale oczywiście jest mowa o tym, jakie powstawały oddziały muzealne, powstawały, znikały, bo przecież różne były koleje tych oddziałów. Jakie wiodące kolekcje posiada muzeum, jakie kupowane były przez te lata do zbiorów kolejne eksponaty, kolejne muzealia i też darowane przez wielu ludzi w tym czasie. Myślę, że tak wiele rzeczy się wydarzyło łącznie z realizacją różnych projektów, które właściwie od momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, były realizowane w dość dużym zakresie przez muzeum, projekty inwestycyjne i tak zwane projekty miękkie, mnóstwo publikacji też, o których wypadałoby może zupełnie oddzielnie napisać jako o działalności muzealnej, publikacji popularno-naukowych i nawet takich stricte naukowych. Jest tak dużo tematów, że musiałam po prostu dokonać jakiegoś wyboru. No i powstał taki tekst, który dotyczy historii muzeum od 75 roku po współczesność.
1: A mówiła Pani o tym, że tam też znajdziemy w tym tekście takie informacje o tych oddziałach, których już nie ma. co to były za miejsca i gdzie one się znajdowały?
4: Razem z Sądeckim Parkiem Etnograficznym równolegle budowano oddział budownictwa ludowego w Szymbarku. Ten skansen funkcjonował przez kilka lat, kilkanaście lat w strukturach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ale kiedy zostało utworzone muzeum w Gorlicach, dwory Karwacjanów i Gładyszów, wtedy ten skansen, ten obiekt przeszedł jako oddział właśnie tamtejszego muzeum. Przez kilka lat, bodajże 9, funkcjonował w strukturach muzealnych oddział Zamek w Wiśniczu. Ten oddział też po paru latach przejęła gmina w Nowym Wiśniczu i zawiaduje tym zamkiem obecnie. Wiadomo, że nie funkcjonuje w tym momencie Galeria Dawna Synagoga, która od 2015 roku przestała pełnić funkcję głównej galerii muzealnej na wystawy czasowe. Wróciła do właściciela, do gminy żydowskiej krakowskiej. No i zmieniły się struktury muzealne, przybyły nowe oddziały, przybyło miasteczko galicyjskie od 2010 roku. Oczywiście nowa siedziba, najnowszy gmach główny od 2018 roku przy ulicy Jagiellońskiej 56, w którym jesteśmy. No, jak żywa tkanka. Coś przybywa, coś się rodzi, coś znika. I też no, taki znamienity tytuł tej wystawy i katalogu. Utracone, ocalone, więc coś tracimy, coś przybywa. Muzeum cały czas żyje i cały czas działa.
5: Od samego początku, oczywiście bardzo krótko i syntetycznie, od samego początku, czyli no, od takiej można powiedzieć genezy, którą możemy gdzieś tam, ta geneza sięga swoimi gdzieś tam drugiej połowy XIX wieku, od tego trzeba byłoby momentu wyjść. No to są oczywiście starania związane w ogóle, to są rzeczy, które wywodzą się od Szczęsnego Moraskiego, bo właściwie już w 1866 roku Szczęsny Moraski sformułował taką pierwszą myśl, ażeby no, utworzyć w regionie sądeckim muzeum. To oczywiście była luźna myśl, nie podjęta, można powiedzieć, do końca praktycznie do końca XIX wieku. No i dopiero można powiedzieć, że zrealizowała się w jakiś sposób w 1909 roku, kiedy Towarzystwo Szkoły Ludowej podjęło uchwałę o utworzeniu Muzeum Ziemi Sądeckiej. Także gdyby szukać jakieś osoby takie, które szczególnie zasłużone w tym momencie do utworzenia tej placówki kulturalnej w Nowym Sączu, no to przede wszystkim Władysław Mazur, czyli nauczyciel szkół wydziałowych, ściśle mówiąc szkoły imienia Konarskiego, która mieściła się tam, gdzie jest dzisiaj Ciuciu Babka. No i oczywiście muzeum było taką instytucją zalążkową wtedy, bo przecież nie miało ani swojego lokalu, ani nie miało jakichś wielkich zasobów. To wszystko, te zasoby dopiero się tworzyły i było, można powiedzieć, jakby afiliowaną przy Bibliotece Miejskiej imienia Józefa Szyjskiego. Początkowo wtedy, w tym 1909 roku, biblioteka jeszcze była w ratuszu. W związku z tym to Muzeum Ziemi Sądeckiej było w ratuszu, potem przeniosło się w 1911 roku na ulicę Pierską.
1: Historię można bliżej poznać właśnie w tym katalogu, ale ja mam takie pytanie do pana jako historyka i też współautora tego albumu. Dla kogo to jest publikacja? Kto powinien ją mieć na swojej półce w domu?
5: Pierwszej kolejności dla muzeum. Muzeum nie ma dotychczas opisanej własnej historii. Oczywiście, że tak. Bo jeżeli popatrzymy na to, co jest, jeżeli mówimy o historii muzealnictwa sądeckiego, no to mamy właściwie bardzo skromne artykuły. I to też nie w jakiejś, powiedzmy sobie, ogromnej liczbie. Także moim zdaniem muzeum stoi przed zadaniem napisania monografii, a jeżeli nie monografii, to publikacji, która by w sposób całościowy i bardziej, że tak powiem, dogłębny wyjaśniła pewne rzeczy, naprawdę tych wątków, począwszy od samej daty powstania muzeum, która jest teraz wiem, że to jest 1909, ale do niedawna różne daty krążyły. I potem wielki oczywiście ten temat związany z utratą zbiorów muzealnych, ale nie tylko muzealnych, bo również i archiwaliów.
1: Tak, ale poza tym, że to muzeum powinno mieć na półce ten katalog, to kto jeszcze? Czy młodzi sądeczanie, czy starsi, czy ci, którzy się interesują historią?
5: To każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie. Jeżeli muzeum jest jakimś fragmentem, wielkim fragmentem, jedną z podstawowych instytucji kulturalnych w Nowym Sączu i na Sądeczyźnie, no to musi w pierwszej kolejności poznać własną historię. No nie można badać, można oczywiście badać inne obszary i w działalności społecznej, kulturalnej, politycznej na Sądeczyźnie, ale jak nie znać własnego, że tak powiem, życiorysu, no to jest nielogiczne.
6: Mówił historyk Leszek Migrała. Katalog można znaleźć m.in. na stronie muzeumsacz.pl. Działa od kilku lat i można tu zobaczyć ciekawe filmy, ambitne i takie, które wybierają młodzi ludzie. Mowa o młodzieżowym klubie filmowym Leżak, który działa w kinie Sokół w Nowym Sączu. O tym, co można tam zobaczyć, opowiedzieli mi koordynatorzy Leżaka Filip Nowak oraz Antek Pomorski.
7: W 2019 pierwszy raz pojawił się Leżak i tak jak powiedziałeś, można poleżakować na Leżaku, chociaż nie jest to jedyna ani najważniejsza atrakcja. Najważniejsze są filmy. Chyba nie mniej ważna jest rozmowa po tych filmach. O, dla mnie to jest zawsze najbardziej atrakcyjna część naszych spotkań. Natomiast tak, w 2019 roku ta inicjatywa się zrodziła. To miała być taka inicjatywa młodsza względem dyskusyjnego klubu filmowego KOT, bo też jednym z pomysłodawców był Karol Szafraniec, który jest prezesem dyskusyjnego klubu filmowego KOT w małopolskim kinie Sokół, w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. Oprócz niego również Marta Witek i Aleksandra Sebald jakby wykuwały tę inicjatywę. Ja wtedy zacząłem współpracować z kinem Sokół. To były takie moje początki współpracy z tą instytucją i od samego początku byłem przy tym projekcie. Natomiast chyba najważniejszymi takimi twórcami tej inicjatywy byli sami uczniowie.
1: No właśnie, bo to jest stricte skierowane do uczniów i studentów, czyli do tego młodszego pokolenia, tak?
7: Tak, no stąd to słowo kluczowe, czyli młodzieżowy klub filmowy. Oczywiście rozumiemy to możliwie szeroko, ale najważniejsi tutaj, co się chyba potwierdza, to są uczniowie szkół średnich i studenci. I studenci właśnie szkół wyższych, którzy no, czasem opuszczają Nowy Sącz, czasem wracają do niego, czasem studiują w innym mieście, ale też się na Leżaku pojawiają. Natomiast no, oni tutaj są najważniejsi. I to trochę wyszło z inicjatywy właśnie tych uczniów, którym brakowało jakiegoś takiego może miejsca dla siebie. Oni uczęszczali zazwyczaj na MAF, czyli Młodzieżową Akademię Filmową. Też wieloletni program edukacyjny realizowany w kinie Sokół. Natomiast no, to miało bardziej taki formalny charakter, no bo to oczywiście było wyjście ze szkoły, ale również obfitujące w taką możliwość okazji do wypowiadania się, do uczestniczenia. Natomiast Leżak miał być taki mniej formalny, taki bardziej bezpośredni. Tam zazwyczaj, w zasadzie zawsze od razu porozumiewamy się między sobą, no po imieniu staramy się w taki naturalny sposób przechodzić na taką stopę koleżeńską.
1: Ale ja też wiem, że jakby ty jako filmoznawca i koordynator tego konsultujesz też z młodzieżą, między innymi z Antkiem, dobór repertuaru filmowego. Jak to jest?
7: Tak, jakby też odgórnie zakładaliśmy, że oni, wy, ty Antek i twoi koledzy starsi, młodsi, będziecie to współtworzyć. Nie ukrywam, że czasem jest to dla mnie problem, bo wydaje mi się, że moglibyśmy pokazać coś takiego, to może więcej osób by przyszło, ale na przykład tutaj gremium młodzieżowe uznało, że chce zobaczyć tego twórcę, co mnie bardzo cieszy, bo często to są dużo bardziej takie ambitne rzeczy, tytuły, które niż to, co nam oferuje ten mainstream.
1: A o te,
7: zawsze ciekawe.
1: O te tytuły właśnie Antka zapytam. Powiedz mi, po co najczęściej sięgacie, co najczęściej można obejrzeć na leżaku?
8: Wydaje mi się, że najczęściej będziemy sięgać po jakieś dramaty, mimo wszystko te odchodzące od głównego nurtu w kinie, czyli raczej unikamy blockbusterów, jakichś większych produkcji i ja bardzo sympatyzuję jakby z kinem wschodnim, z kinem Azji, więc na przykład takich twórców jak Koreda można zobaczyć. Oglądaliśmy też różne animacje, takie bardziej niszowe, francuskie i hiszpańskie, więc no nie jest to najbardziej oczywiste kino, z jakim można się spotkać na co dzień w repertuarach tych większych multiplexów.
1: A to jest tak, że ty jakby tam jesteś głównodowodzącym i ty podejmujesz ostatnie zdanie, czy konsultujesz razem ze swoimi kolegami, koleżankami, którzy również się na leżaku pojawiają te filmy? Jak to wygląda? Czy wy robicie sobie na przykład jakąś burzę mózgów?
8: Znaczy na pewno nie jestem tym, który ostatecznie podejmuje decyzję, bo to aż tak ode mnie nie zależy i dobrze, całe szczęście. Ale no, staram się rozmawiać z ludźmi, którzy też tam przychodzą i wymieniamy się jakimiś poglądami, staramy się dojść do jakiegoś konsensusu, co będzie najlepsze w tym miesiącu, na przykład czy odbijamy od tego, co było miesiąc temu, czy kontynuujemy ten trend, więc tak, to na pewno jest jednak decyzja większej ilości osób.
1: A są takie filmy, które twoim zdaniem w ogóle na leżaku nie powinny się pojawić, a takie, które konkretnie trzeba zobaczyć?
8: Znaczy takich, które się nie powinny pojawić, to uważam, że nie ma, bo wszystko można oglądać i im więcej i im ciekawsze rzeczy, tym lepiej. A takie, które konkretnie muszą się pojawić, no nie robimy jakichś retrospekcji jeszcze, więc nie mam takich propozycji, a na przyszłość to na czas pokażę, myślę.
1: Spotykacie się raz w miesiącu.
7: Tak, to taka jest częstotliwość. Tak. Zawsze jest to wybrana środa miesiąca, nie ma takiego stałego terminu, że pierwsza środa, czy też ostatnia, ale zawsze jest to środa, zazwyczaj 16:15, czasem 16. Często też spotykamy się poza leżakiem, czy też komunikujemy się, wymieniając się jakimiś swoimi takimi spostrzeżeniami. Czasem spotykamy się przy jakichś innych projektach, przedsięwzięciach, ale zawsze to jest okazja do takiej właśnie wymiany swoich jakichś doświadczeń filmowych, co też składa się później na ten proces decyzyjny, jaki film pokazujemy. Antek tutaj ma bardzo takie wyszukane poczucie, jeśli chodzi o film. Zawsze wybiera to kino artystyczne i bardzo dobrze. Chociaż nasze pierwsze spotkanie było przy filmie Top Gun Maverick, co jest jednym z największych blockbusterów ostatnich lat. Natomiast Antka faktycznie i taką grupę uczestników zawsze ciągnie do tego kina artystycznego i bardzo dobrze. Na przykład propozycją Antka było pokazanie filmu Monster, wspomnianego Koredy, co było według mnie znakomitym pomysłem, ale to tylko jest przykład na to, że nie ma czegoś takiego jak film, który na przykład nie zasługuje na to, żeby go gdzieś pokazać, czy nie.
1: Wiesz, bo zadałem to pytanie dlatego,
7: nie,
1: że jest mnóstwo takich filmów, które
7: tak,
1: nic do nas, nam do życia nie wnoszą. My idziemy do kina i potem wychodzimy po tym filmie i mamy jakiś taki niesmak. I właśnie, czy takie filmy powinny się znaleźć, czy raczej nie sięgacie po takie? Bo być może ja tak odbieram niektóre filmy.
7: Patrz ale na Antka i się zastanawiam.
1: Ja nie chcę tutaj, wiesz, konkretnych tytułów też podawać.
7: Czy nie podajemy konkretnych tytułów?
1: Nie podajemy.
7: Podaję się, że moglibyśmy podać konkretne tytuły. Tak, zdarzają się takie filmy, ale często to jest na drodze takiego eksperymentu. Oczywiście jest...
1: Bo wiesz, to co tobie się podoba, może na przykład się Antkowi nie podobać i na odwrót, bo każdy jakby z nas ma inny odbiór.
7: Tak, i to jest często też takim problemem przy tym ustalaniu repertuaru, bo jakby innymi priorytetami kierujemy się, czyli innymi wyznacznikami, kiedy chcemy ściągnąć jak najwięcej publiczności, Nie ukrywam, że kiedyś pokazaliśmy film super bohaterski i bardzo dużo osób przyszło. A kiedy pokazujemy kino artystyczne, to bywa różnie, ale nie powiem, żebym nie miał pełnej sali też na takim kinie trudniejszym, artystycznym. Więc to jest troszkę nieprzewidywalne. Natomiast wydaje mi się, że nawet te filmy mniej udane, bo takie też się pojawiały, obiektywnie oceniając je po prostu mniej udane, nawet takie powiedziałbym niezbyt mądre, stwarzają okazję do niesamowitych dyskusji. Wydaje mi się, że najlepszą dyskusję mieliśmy po filmie, który według mnie był jednym z najsłabszych filmów, jaki pojawił się na leżaku. Także film to jest jedno i my dostajemy go na tym ekranie, widzimy go, a co z nim potem robimy?
1: No właśnie, macie dyskusję potem. Tak. I też chciałem o tą dyskusję zapytać, jak to wszystko wygląda? Jest jeden moderator, czy wy rozmawiacie ze sobą, wymieniacie swoje poglądy?
8: No, całą dyskusję jakby zaczyna Filip jako najbardziej doświadczony i jako organizator całego projektu, ale w trakcie już każdy wymienia się swoimi poglądami, każdy, nie każdy chce mówić, bo niektórzy są speszeli z początku, ale zazwyczaj otwierają się albo w trakcie, jakby im dłużej trwa rozmowa, tym bardziej są chętni do zabrania głosu, albo decydują się przyjść po raz kolejny i wtedy zaczynają się otwierać bardziej ze swoimi gdzieś tam przemyśleniami.
1: Rozumiem, że pojawiają się różne zdania.
8: Tak, tak, to na pewno nie jesteśmy jednomyślni w tym wszystkim, ale myślę, że na tym to polega, żeby każdy się wypowiedział, każdy jakieś skonfrontował swoje wizje na temat filmu.
1: Informacje o Młodzieżowym Klubie Filmowym Leżak znajdziecie oczywiście na stronie mckasokół.pl. Warto tam zaglądać.
9: SK2. Magazyn lokalny.
6: Michał Rejduch, zapraszam. Nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy powstanie przy szpitalu w Nowym Sączu. Znajdzie się w nim miejsce dla ponad setki pacjentów.
10: W szpitalu planowane jest budowanie zakładu opiekuńczo-leczniczego, który został zaprojektowany na 5 kondygnacji. Będą to 3 piętra, parter i piwnica. Piwnica to będzie przeznaczona na miejsce doraźnego schronienia na około 206 miejsc. Powierzchnia to około 2990 m². Będą tamże szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Parter przeznaczony będzie na ogród zimowy dla pacjentów, to jest około 126 m² oraz gabinety lekarski, pielęgniarski, psychologa, a także część rehabilitacyjną, kuchenną, magazyny, łazienki. To jest około 718 m². Pierwsze, drugie, trzecie piętro przeznaczone będą na sale dla pacjentów. Będą to sale jedno-, dwu- i czterołóżkowe. Budowany zakład będzie posiadał 120 łóżek. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku to będzie, tak planujemy, około 4451 m². Nowy budynek zostanie połączony łącznikiem z budynkiem B na poziomie drugiego piętra. To jest oddział internistyczno-kardiologiczny. Planowana rozpoczęcie inwestycji to jest pierwszy kwartał 2027, to jest ogłoszenie przetargu, a zakończenie całej inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2029. Planowany koszt to jest 63 116 tysięcy. Znaczy, będziemy się starać pozyskiwać środki z budżetu województwa małopolskiego. Będziemy próbować pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej oraz z PFRON-u. Każdy, który będzie zakwalifikowany do pobycia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Myślę, że zapotrzebowanie jest bardzo duże. Widzimy to po oddziałach geriatrii, oddziału internistyczno-kardiologicznym. Jak wiemy, mamy społeczeństwo starzejące się, w związku z tym to zapotrzebowanie jest bardzo duże w obecnej chwili.
6: Mówiła rzeczniczka prasowa szpitala w Nowym Sączu Agnieszka Zelek. ZOL ma być gotowy za 3 lata. W sezonie grzewczym są prawdziwą plagą. Chodzi o pożary sadzy w kominach. Dlatego przed sezonem grzewczym warto sprawdzić nasze kominy, radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
11: Jeśli chodzi o sezon grzewczy, na początku na pewno trzeba zauważyć, że sam sposób ogrzewania budynków, zarówno czy jest on na paliwo stałe, czy na paliwo gazowe, o czym warto zwrócić uwagę, wymaga pewnego rodzaju konserwacji, także urządzeń grzewczych, a także i przewodów kominowych. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie wyszło, czy zostało opublikowane, nowelizacja rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Ona weszła w życie 23 grudnia 2024 roku i właśnie na jej mocy wprowadzono obowiązek montażu autonomicznych czujek dymu oraz tlenku węgla. Oczywiście w tych istniejących już budynkach sukcesywnie te budynki są wyposażane, te czujki, ale jest to bardzo ważne ze względu na to, że po pierwsze zagrożeniem jest sam gaz i proces spalania w komorze takiego pieca, zarówno też na paliwo stałe, czyli klasycznego ogrzewania, jak wiele budynków jest jeszcze do dzisiaj wyposażonych, ale również też co idzie za tym, jeśli chodzi o ogrzewanie na paliwo stałe, to też często brak konserwacji przewodów kominowych, tak pospolicie zwany czyszczenia komina, powoduje to, że często dochodzi do pożarów sady w tychże przewodach kominowych. A często o tym dowiadujemy się od sąsiadów, bo ludzie nie są świadomi, że w ich przewodzie kominowym właśnie zaszedł proces spalania, czy też aż tak intensywnego pożaru wręcz sadzy. No i tak naprawdę zagrożenie wynika też z tego, że taki komin, który jest objęty procesem spalania, często pęka. Do mieszkania przedostają się właśnie toksyczne gazy, m.in. tlenek węgla, który, jak wiemy, jest bezwonny. Nie można jego zapachu stwierdzić, nie można go zobaczyć. Więc tak naprawdę pierwsze negatywne objawy zdrowotne świadczą o tym, że gdzieś mieliśmy kontakt z tym, jakże dzisiaj, zabójczym gazem, jakim jest tlenek węgla. Czujka, jeśli jest, są różne oczywiście dostępne na rynku czujki. Można wyposażać się w czujki często dwugazowe. Są to czujki ewentualnie, które badają obecność, czy wskazują obecność tlenku węgla. Oczywiście jest to, są tam różne mechanizmy zadziałania tej czujki. Najczęściej są to jakieś tam mechanizmy spalania katalitycznego, natomiast to już są jakby zbyt skomplikowane, uważam, rzeczy, o których warto tutaj mówić. Natomiast dla każdego wiedza jest najważniejsza taka, że po zamontowaniu tej czujki, oczywiście co bardzo ważne, sprawdzeniu poprawności jej działania, a każda czujka wyposażona jest w taki test, który pokazuje, że czujka działa prawidłowo. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na zasilanie tejże czujki. Pamiętajmy, że baterie, jakimi są wyposażone, też się rozładowują, co też jest bardzo częstą przyczyną zadziałania tych czujek. I oczywiście taka czujka po uruchomieniu, zawieszeniu w miejscu newralgicznym, czyli w bezpośrednim otoczeniu, można taką czujkę też zamontować w łazience, czy po prostu tam, gdzie przebywamy. Taka czujka po stwierdzeniu obecności tlenku węgla, jeśli mówimy tu o czujce na obecność tlenku węgla, po uruchomieniu wydaje bardzo głośny, akustyczny dźwięk. Wtedy należy upewnić się, czy aby na pewno przeprowadzaliśmy w ogóle w domu proces ogrzewania, czy zaistniały zdarzenie, które może powodować wytworzenie się tlenku węgla. Oczywiście z takiego mieszkania należy wyjść i powiadomić służby. Wtedy na miejsce przyjedziemy my, jako funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, bądź też na terenach wiejskich są to często ochotnicy, którzy już dzisiaj wszyscy posiadamy mierniki wielogazowe. Jesteśmy wtedy w stanie dokładnie stwierdzić, czy aby na pewno jest ten gaz, czy jakiś inny, czy jest jakieś inne zagrożenie, czy po prostu zdarzenie wynika z rozładowanej baterii. I wtedy takie mieszkanie jest przewietrzane, no i często wymaga to już wizyty kominiarza, bądź też serwisu. W skali roku trudno mi powiedzieć, bo na chwilę obecną nie dysponuję aż taką statystyką, ile zdarzeń jest potwierdzonych z czujek. Natomiast z doświadczenia można stwierdzić, że na pewno połowa zdarzeń wynikających z zadziałania takiej czujki to jest zdarzenie wymagające interwencji. Natomiast niestety, no tak jak każdy gaz, jak każda trucizna, czad, czy tlenek węgla, pospolicie czad nazywany, działa tak, iż w małych ilościach dopiero po dłuższym okresie ekspozycji my odczuwamy skutki zdrowotne. Natomiast bardzo często trafiają nam się zdarzenia, gdzie dochodzi już do zasłabnień w łazienkach, gdzie stężenie tego tlenku jest tak duże, że wystarczy dosłownie parę minut, parę sekund, żeby to skutki zdrowotne były poważne. Zakup czujki na dzień dzisiejszy uważam, że jest taką koniecznością. To może nam uratować życie, a naprawdę nie kosztuje dużo. Zwłaszcza, że taką czujkę można nabyć zarówno przez internet, jak też w sklepach stacjonarnych. Oczywiście tych producentów jest mnóstwo. Warto też przed zakupem takiej czujki poczytać opinie, komentarze, jakby szerzej zasięgnąć, no bo nie zawsze każdy, jak to z każdym dostępnym na rynku produktem, wszystkie są dobre. Natomiast myślę, że tutaj jakby szersza literatura we własnym zakresie gdzieś na internecie, czy poczytania, bądź też opinie sąsiadów, myślę, że to tutaj pozwoli dokonać słusznego wyboru.
6: Jeżeli zauważymy, że w kominie palą się sadze, należy szybko zadzwonić pod numer alarmowy 112. Warto też w domach montować czujki dymu oraz tlenku węgla. Pierwszy w historii uczelni kierunek doktorski uruchamia Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu. Od października ruszą tu studia na specjalności nauki o zarządzaniu i jakości.
5: Przyznanie praw do nadawania stopni naukowych to jedna z najważniejszych, przełomowych można powiedzieć, wydarzeń, które spotkają nas w tych 35 latach. No i w lipcu pod koniec otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu tak zwanej kategorii naukowej, uprawniającej właśnie do podjęcia studiów doktorskich na naszej uczelni. No i taki program uruchomiliśmy od 1 października. Na razie jest 24 miejsca. Już mogę powiedzieć, że po tygodniu tak naprawdę promowania tego programu mamy już te miejsca zapewnione, ale można się zgłaszać jeszcze przez ponad tydzień. Wybierzemy po prostu najlepsze osoby, 24 miejsca mamy na do pierwszej edycji.
1: Na jakim kierunku?
5: Doktoraty czy stopnie prowadzi się w dyscyplinach naukowych, jest to troszeczkę inaczej, no ale ta dyscyplina, która nazywa się nauki o zarządzaniu i jakości, jest związana z naszym najstarszym kierunkiem, czyli zarządzaniem.
1: Czy to jest tak, że osoby, które przyjdą na ten kierunek, które zdecydują się na takie studia, będą musiały, nie wiem, zrezygnować z pracy, czy te studia będą organizowane w taki sposób, że nie będą wpływały na karierę?
5: Znaczy, oprócz ogólnego uświadomienia sobie, że taki doktorat to zabiera sporo czasu i to na pewno będzie wywierało wpływ na życie rodzinne i życie zawodowe studentów, no bo dzień ma tylko 24 godziny, a tu jest dosyć dużo pracy, no to jeżeli chodzi o takie zajęcia, gdzie się spotykają, to zaprojektowaliśmy te zajęcia weekendami, czyli tak, żeby było jak najwygodniej. Jest duża część programu jest w trybie online, więc też nie wymaga aż tak częstego pobytu w Nowym Sączu, no ale są też inne obowiązki, studenci muszą być przygotowani, że wezmą udział na dalszych latach w konferencjach naukowych, to też jest czasochłonne, tak? Trzeba się do tego przygotować, wystąpić, więc na pewno jest to duży wysiłek. Jest to duży wysiłek od strony studenta i ten wysiłek oczywiście intelektualny, ale też taki logistyczno-czasowy. Dla nas oznacza, że weszliśmy, można powiedzieć, do grupy uczelni, które ładnie nazywają się uczelniami akademickimi. No i więcej wysiłku, więcej energii skierujemy w badania naukowe. No bo te doktoraty, które tutaj, miejmy nadzieję, w ciągu tych 3 lat i następnych będą powstawały, będą wspierały nasze programy badawcze, które mamy, a te programy badawcze z drugiej strony są oczywiście silnie związane z praktycznym aspektem zarządzania. Ja osobiście mam nadzieję, że do tych programów badawczych i do tych doktoratów włączą się aktywnie nasze firmy, znaczy nasze regionalne firmy, no bo one będą miały możliwość, żeby ktoś dogłębnie zbadał jakiś problem, z którym się spotykają, albo coś nowego wymyślił.
1: Czy w związku z tym, że uczelnia staje się teraz poprzez ten kierunek doktorski uczelnią akademicką, planujecie zmienić nazwę?
5: Tak, mamy plany. Oczywiście to nie jest łatwe, bo nie chcemy zapomnieć o 35-letniej historii, więc ta nazwa musi wskazywać na historię, no i też pokazywać, że jesteśmy tą uczelnią akademicką, więc w tym momencie pracujemy intensywnie nad tym, jaka ta nazwa, jaki ten, można powiedzieć, cały branding powinien być.
1: Kiedy będziemy mogli poznać tę nową nazwę?
5: Ja myślę, że w najbliższych dniach przed 1 października
12: może się uda, tak?
5: No to remont, tak wprost powiem, no nie jest bezpośrednio z tym związany, bo remont trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować, a wtedy jak je planowaliśmy, to nie widzieliśmy, że spotka nas to wyróżnienie. No ale oczywiście studiowało się będzie wygodniej dla wszystkich, również dla studentów, dla doktorantów.
1: Jakie to zmiany będą?
5: To są nowe, oprócz odświeżenia wyglądu całej uczelni, to są nowe laboratoria, nowe możliwości, które właśnie będzie można wykorzystywać przy doktoratach. Wiadomo, że te laboratoria są związane i z technikami elektronicznymi, cyfrowymi, tymi najbardziej na topie, jak i też takimi bardziej tradycyjnymi. Także myślę, że będą one służyły właśnie między innymi nie tylko studentom tradycyjnym, ale też doktorantom.
1: Panie rektorze, jeszcze chciałem zapytać o nowy rok akademicki, bo to już można powiedzieć zapasem za 2 tygodnie, 1 października rusza. Jak nabór w tym roku?
5: Jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to ten nabór jest dosyć podobny jak w ubiegłych latach, więc utrzymamy liczbę studentów, zainteresowanie jest bardzo duże i cieszymy się, że możemy tak ze spokojem patrzeć w przyszłość, bo wiemy, że uczelnie w Polsce generalnie stoją przed obliczem zmian demograficznych, zmian strukturalnych. No i nie jest tak wcale łatwo przetrwać.
1: Na pierwszy rok to są studentów?
5: To będzie kilka tysięcy studentów, około 3,5 do 4 tysięcy studentów. No my też trzeba pamiętać, mamy dużo krótszych programów, więc ta rotacja u nas jest dosyć duża.
1: Taki kierunek, który cieszy się najbardziej zainteresowanie podczas tych rotacji, to?
5: No w tym momencie chyba największym zainteresowaniem cieszy się, no jak w całym kraju, psychologia i specjalności, które oferujemy. Przygotowujemy się do takiego, można powiedzieć, w przyszłym roku do takiej specjalności mocno wiążącej informatykę i psychologię. Myślimy, że to będzie przebój, a w tym roku inżynier AI to jest bardzo dużym zainteresowaniem, ale też na zarządzaniu te tradycyjne rzeczy wzbogacone, bo niekoniecznie musi się tak specjalność nazywać, nie wiem, sztuczna inteligencja albo cyberbezpieczeństwo, ale patrząc na program, co jest w środku, no to staramy się odświeżać wszystko, tak? No bo narzędzia, których używamy na co dzień, czy będziemy używać w pracy, jeżeli ktoś jest trochę młodszy, no one się zmieniają, więc my też musimy przewidywać, a co najmniej nadążać za trendami.
6: Mówił rektor WSB Dariusz Woźniak. Mamy gościa w studio. Chciałbym zacząć tak trochę inaczej niż zwykle, jak zaczynam z tobą rozmowę, od cytatu posta, którego wrzuciłaś na Facebooka. Po kilku programach telewizyjnych, szansach, wzlotach i upadkach dopiero teraz wiem, jaką muzykę chcę tworzyć. Na 40 urodziny w przyszłym roku zrobię sobie prezent. Płytę wyprodukowaną przez najlepszego producenta muzycznego. Ewa Nowel jest moim i waszym gościem. No to opowiedz o tym, co to w ogóle za plan masz.
13: Tak, w przyszłym roku 40 urodziny i nawiązałam współpracę ponad 3 lata temu właśnie z BRK, z Bartkiem Kochankiem. Jeździłam do Opola ponad 3 lata, tworzyliśmy tą płytę właśnie w takim jego zaciszu w studiu Kurnik. Do współpracy zaprosiłam Jamala, który napisał tekst właśnie do tej piosenki Dobrze nam jest i ta płyta miała być w tym roku, ale po prostu się nie wyrobię. Tak, a chciałabym Państwu pokazać kilka utworów jeszcze z tej płyty, więc dopiero w przyszłym roku i akurat tak się składa, że na swoje 40 urodziny będzie ta moja płyta. Moje dziecko, debiutancka płyta po 15 latach bycia na scenie.
1: No właśnie, bo myśmy przed rozmową jeszcze raz sobie rozmawiali za kulisami, jak to jest z tym, że ty robisz teraz debiutancką płytę, jak na rynku jesteś już tyle czasu, nagrałaś tyle piosenek i nawet wręczałaś mi jedną płytę, ale to były kolędy.
13: Tak, to były kolędy, które wydaliśmy w tamtym roku z Krystianem Jaworzem. No a teraz wreszcie, do tej pory singlowałam. Singlowałam, koncertowałam i szukałam chyba swojego gatunku, szukałam swojego miejsca, aż w końcu znalazłam Bartka, który zupełnie jakby otworzył dla mnie nową ścieżkę muzyczną, inną, ale taką, którą ja bardzo lubię i w której też się dobrze czuję.
6: A jesteś tutaj też dlatego, że pojawił się w miniony piątek, 18 września, nowy singiel promujący tę płytę. Opowiedz o tym, co to jest za kawałek, co to za utwór.
13: To jest utwór Dobrze nam jest i właśnie Mioduszewski Tomasz, czyli Dżamal, napisał tekst Bartek wspólnie z Kubą Mitorajem i ze mną zrobiliśmy muzykę. I ten utwór opowiada o tym, że pomimo tego, że czasami w życiu jest różnie i mamy różne zmagania i z drugą osobą też często się kłócimy i że nie jest tak kolorowo i różowo, to jednak warto odnajdywać tą ścieżkę do siebie nawzajem i stwierdzić pod koniec dnia, że dobrze nam jest ze sobą, pomimo jakby różnych przeszkód.
6: Do tej pory sama pisałaś tekst do swoich piosenek.
13: Tak, ale też korzystałam. Na przykład z Ewą Borcz pisałyśmy wspólnie, albo napisał mi Michał Zabłocki też tekst jeden, więc tak trochę pisałam sama, trochę z kimś współpracowałam. Teraz oddałam w ręce Dżamala właśnie ten tekst.
6: Ta piosenka Dobrze nam jest w ogóle jakby zupełnie inna niż te utwory, te kawałki, które ty do tej pory grałaś, ty do tej pory pisałaś. Wchodzisz w taki mocny pop, można powiedzieć?
13: Tak.
6: W taką muzykę, która teraz jest w streamingach, teraz jest tak. Na topie. Skąd taka zmiana, Ewa?
13: Stwierdziłam, że chciałabym dotrzeć do większego grona odbiorców i tym bardziej, że pop zawsze był mi bliski, ale nie taki pop miałki, tylko pop z górnej półki, tak bym to nazwała, bo ja się wychowałam na Michaelu Jacksonie, na Whitney Houston. To są jakby moje korzenie. Britney Spears też słuchałam swego czasu. Spice Girls, Backstreet Boys, to są jakby moje milenialsowe upodobania muzyczne i na tym się wychowałam. I bardzo mi się to podobało. Potem stwierdziłam, że ja takich rzeczy chcę robić coś wyższego, więc takiego wzniosłego, więc poszłam bardziej w stronę takiej alternatywy, muzyki dla muzyków trochę. Właśnie nie wszyscy to rozumieli i nie każdy się w tym czuł dobrze i też nie wyobrażałam sobie śpiewać tych utworów, które do tej pory wypuszczałam gdzieś na przykład na Dniach Miasta, prawda? Bo to są ciężkie utwory, takie bardziej do posłuchania niż do pobawienia się na Dniach Miasta na przykład, prawda? I dlatego stwierdziłam, kurczę, no muszę dojść do tych ludzi jakąś inną drogą. Wyżyłam się artystycznie, a teraz po prostu stwierdziłam, że troszeczkę pójdę w coś lżejszego.
6: I też lżejszy jest, można powiedzieć, ten teledysk do tej piosenki. Gdzie on został nakręcony?
13: On został nakręcony w Opolu, właśnie tam u Bartka, bo Bartek Kochanek też jest odpowiedzialny za właśnie stworzenie tego teledysku. Pojechałam razem z Agatką Kmak, która jest moją wizerzystką, wymalowała mnie pięknie i pojechałyśmy razem. Ona tam bardzo dużo mi pomagała podczas tego teledysku. Pozdrawiam ją bardzo gorąco i nagrywali w Opolu, właśnie na takim starym blokowisku, ale też na placu zabaw. Ten teledysk jest taki, taki zabawowy.
6: To nie jest tak, że też chciałaś uderzyć w to nasze pokolenie, żeby przypomnieć trochę poprzez ten teledysk ludziom to, że myśmy spędzili czas na trzepaku. Ten trzepak po prostu był takim miejscem spotkań, miejscem zabaw, nie wiem, pierwszych miłości, rozterek,
13: dokładnie,
6: kłótni.
13: Tak. Ja w ogóle sama mieszkam w domu prywatnym, ale przy blokowisku i tam właśnie na trzepaku z dziećmi spotykaliśmy się, bawiliśmy się tam i to mi też przypomniało moją młodość, a teraz już jako dorosła, prawie 40-letnia, siedzę sobie na tym trzepaku, ale w szpilkach.
6: Wiemy już, że za rok, w przyszłym roku premiera twojej najnowszej płyty, dwa single już wydane, w marcu, kwietniu były Kobiety, o ile dobrze pamiętam.
13: Tak, w maju.
6: W maju. Teraz Dobrze nam jest. Jeszcze coś planujesz w tym
13: roku? Tak,
6: już
13: zdradzę Państwu w zasadzie, bo już mamy nagrany teledysk, więc mogę już to powiedzieć. Zaprosiłam Marikę do współpracy. Mamy nagrany teledysk, który był nagrywany w Warszawie, na takim jakby tarasie widokowym. Cudownie mi się współpracowało z Mariką i ona dodała do tego utworu, który uważałam, że już jest naprawdę bardzo dobry, jeszcze takiego swojego smaczka i tak zaśpiewała, że to jest mój ulubiony fragment tego utworu. I już nie mogę doczekać, kiedy Państwu go będę mogła zaprezentować, a za 6 tygodni będzie premiera, około 6 tygodni.
6: W ogóle ten rok chyba dla Ciebie jest takim dobrym rokiem, tak, jak obserwując tak, twoje media społecznościowe i
13: tak, bo też się chyba
6: to, co się dzieje w twoim zawodowym życiu.
13: Chyba bardziej po prostu się teraz skupiam też, żeby państwu pokazać to, jak wygląda na co dzień moje życie, ale też właśnie dużo pokazuję rzeczy muzycznych, tak żeby państwo mogli mnie bardziej poznać. Mhm.
6: A jak wspominasz to ostatnie spotkanie z panią Ireną Santor?
13: Och, cudownie.
6: Gdzie zabrałaś Ritę,
13: tak, zabrałam Ritkę. No to było dla chyba nas wszystkich bardzo wzruszające spotkanie. Pani Irena, przecudowna kobieta i tyle miłych słów znowu od niej usłyszałam, bo śpiewałam po raz kolejny jej utwór i to był dla mnie ogromny stres, bo przed panią Ireną śpiewać pani Ireny utwór, no to jest stres, ale drugi też śpiewałam swój Baby Blues, ten pierwszy singiel. No i to było coś niesamowite przeżycie.
6: Bo to jest też chyba taka ciekawa historia związana z panią Ireną, bo ty brałaś udział w odcinku Szansy na sukces, tak, gdzie ona była właśnie bohaterką, śpiewałaś jej piosenkę z Ritą w brzuchu jeszcze, tak?
13: Tak, i potem w finale, bo pani Irena mnie wybrała jako wygraną odcinka i potem w finale już byłam w 7 miesiącu, no i pani Irena też tak mi powiedziała wtedy, tylko Ewka, proszę cię, wyślij mi, jak urodzisz, wyślij mi zdjęcie tej dziewczynki. No i faktycznie potem skontaktowałam się z menadżerką z Szansy na sukces, która miała kontakt z panią Ireną i potem pani Irena wysłała mi gratulacje, więc to było bardzo miłe. I teraz, kiedy Vistula Sound Festiwal zaprosił mnie, żeby zrobić właśnie niespodziankę pani Irenie, to stwierdziłam, że muszę zabrać Ritę i muszą się poznać, żeby ta klamra się, tak jakby ta historia tak pięknie domkła.
6: Niesamowite spotkanie chyba.
13: Tak, bardzo, i Ritka też przeżywała, mimo tego, że ona ma 4 latka, to ona wiedziała, że jedzie spotkać się z panią Irenką i ją to też kosztowało dużo stresu. Widziałam właśnie, że też przeżywała bardzo.
6: Słuchaj, zbliżasz się do tej magicznej liczby 40. Ty już powiedziałaś, zresztą to w mediach społecznościowych napisałaś, nie jest to jakaś żadna tajemnica.
13: Oczywiście.
6: Magiczna, właśnie, czy to będzie dla ciebie magiczne? Jak ty do tego podchodzisz?
13: Myślę, że to będzie kolejny etap w życiu, już taki dojrzały, chociaż ja w duszy się ciągle czuję tak na 27, 28, nawet czasami troszkę mniej. Z jednej strony to jest tylko liczba, a z drugiej strony jednak uważam, że to już będzie takie wkroczenie w pewien nowy etap i życia, i twórczości. Może będę jeszcze bardziej pewniejsza siebie i może będę dostała takich sił jeszcze większych właśnie, że po 40 przecież życie się zaczyna podobno. Więc czekam.
6: No to poczekajmy. Razem w takim razie życzę ci dużo sukcesów, Ewa, a
13: dziękuję
6: tymczasem
13: bardzo.
6: Jeżeli chcecie posłuchać i zobaczyć najnowszy teledysk do singla, do najnowszego singla Ewy Nowel, dobrze nam jest, wskakujcie na YouTube'a i słuchajcie na Spotify, bo tam też ten utwór jest, a my czekamy oczywiście na kolejny singiel, no i w przyszłym roku na płytę.
13: Tak, dziękuję bardzo i można mnie dodawać do playlist, można komentować. To jest bardzo miłe potem, jeśli czytam takie komentarze od państwa.
6: Ewa Nowel była naszym gościem. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia.
13: Dziękuję, do zobaczenia.
6: Rok temu zorganizowali konkurs międzyszkolny, w tym roku chcą zachęcić do zabawy szkoły średnie z całej Małopolski. Mowa o Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych z Nowego Sącza, którego uczniowie organizują mistrzostwa w grze GeoGuessr. To edukacyjna gra komputerowa, w której gracze odgadują swoje położenie na podstawie obrazów z Google Street View.
12: Zgłoszenia już trwają, codziennie otrzymujemy zgłoszenia od szkół z całego województwa Małopolski. Jest bardzo duże zainteresowanie konkursem, widać to też na naszych social mediach.
6: Ja chciałbym, żebyś mi opowiedział tak ogólnie jeszcze w ogóle, skąd ta gra się u was tutaj w szkole wzięła, bo ja pamiętam, że w zeszłym roku konkurs był tutaj szkolny, ale teraz już rozrastacie się nawet na całe województwo.
12: Sam konkurs wziął się od uczniów. No, to była nasza inicjatywa. Myśmy wyszli z inicjatywą właśnie do pani Chronowskiej, do naszej nauczycielki geografii. Pomysł pani się spodobał, no i najwyraźniej uczniom po całym Nowym Sączu i już teraz po całej Małopolsce się nasz pomysł podoba. Także chętnych mamy bardzo dużo, bo u nas w szkole jest to przeważnie zawsze powyżej 100 osób.
6: A w tym roku też uderzacie w szkoły z całego województwa.
12: Tak, no, do wszystkich szkół w Małopolsce piszemy i jest bardzo duże zainteresowanie. Uczniowie po całej Małopolsce też do nas piszą, że to jest bardzo fajna inicjatywa i chętnie biorą w niej udział.
6: O co chodzi w całej grze?
12: To GeoGuessr jest to gra geograficzna, w której gracze próbują wywnioskować miejsca na podstawie zdjęcia z Google Street View. Gra oferuje różne tryby, na przykład single player, czyli tryb jednego gracza, ale także tryb wieloosobowy. Gra została opisana jako narzędzie edukacyjne do geografii. Pozwala uczyć się graczom różnych cech, nie tylko geograficznych, ale także kulturowych. Na przykład można rozpoznać państwo po tablicach rejestracyjnych pojazdu albo no po roślinności. Sam aspekt rywalizacji też wpływa na to, że uczniowie chętniej uczą się geografii przez to, że mają motywację do stawania się lepszym w tą grę.
1: Panowie, was zapytam, jak to jest z tą grą, bo ona chyba staje się coraz bardziej popularna, prawda?
14: No oczywiście, że tak, gra GeoGuessr ogólnie wśród młodzieży staje się coraz bardziej popularna ze względu na swoją może prostotę, a także na wiedzę, którą można z niej wyciągnąć.
1: Czemu ty w nią grasz?
14: Gra w nią dlatego, że chciałbym rozwijać swoje pasje, ale także po prostu dowiedzieć się coraz więcej o różnych krajach czy kulturach, a także ich...
8: Tak zacząłem niedawno grać w grę, gdyż byłem ciekawy rywalizacji na temat geograficzny.
1: Od czego trzeba zacząć, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy na przykład chciałby

0: podzielone na jakie etapy?
1: Teraz jesteśmy w trakcie etapu szkolnego. Szkoły dostały na swoje skrzynki mailowe link do rejestracji. Tam mogą zgłaszać swoją chęć udziału. I każda szkoła przeprowadza u siebie swój etap szkolny i nam zgłasza 3 kandydatów. Potem z tych 3 kandydatów przejdziemy do etapu rejonowego, gdzie powiaty zostały podzielone na 5 rejonów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Z każdego rejonu wyjdzie 3 uczniów, którzy będą reprezentować dany rejon. Potem mamy taki złoty bilet, gdzie najlepsza osoba, która się nie dostała bezpośrednio z rejonu, z etapu rejonowego, ma szansę dostać się do finału. To będzie 16. osoba, która dostanie się do wielkiego finału. No i wielki finał będzie się odbywał na auli w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Tam 16 najlepszych graczy zmierzy się ze sobą, gdzie wyłonimy mistrza Małopolski GeoGuessr 2026.
0: Pytanie jeszcze do pani jako koordynatorki. Czy podobnie jak w poprzedniej edycji też uczestnicy spotkają się z gośćmi specjalnymi, którzy no, w tę grę grają od dawna i tak naprawdę mają ją w jednym palcu?
2: Tak, będą goście specjalni, już tacy z nami zaprzyjaźnieni, czyli Graf i Swan Gambit, którzy nam towarzyszą też w promocji naszego wydarzenia. Będą też jeszcze na Wyższej Szkole Biznesu w auli zaproszeni goście podróżnicy, którzy będą propagować to wydarzenie. I będzie też jeszcze zespół, który będzie propagował cyberbezpieczeństwo, czyli takie bezpieczne korzystanie z sieci dla młodzieży.
3: Mówili uczniowie Sądeckiego Elektryka i nauczycielka Anna Chronowska. Do zawodów można się zgłaszać do połowy października. Podzielone one będą na etapy szkolne, powiatowe i finał wojewódzki, który zaplanowano w marcu w Nowym Sączu. Można już zgłaszać seniorów do programu Karty Dobra. Realizuje go Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. O szczegółach mówi Julia Sadłoń z Sursum Corda.
4: Program Karta Dobra jest programem z zakresu pomocy społecznej. Polega on na tym, że mamy 400 kart przedpłaconych do sieci sklepów. Każdy z nich doładowuje się co miesiąc kwotą 230 zł. I środki te można wykorzystywać przez 10 miesięcy, począwszy od 1 października, skończywszy na 31 lipca. Jest to program skierowany dla seniorów, organizowany i finansowany przez Fundację Biedronki z Warszawy. My jako Stowarzyszenie Sursum Corda jesteśmy partnerem Biedronki tutaj właśnie na terenie głównie Sądeczyzny, czyli miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Natomiast jeżeli chodzi o Kartę Dobra, to jesteśmy też w stanie objąć pomocą seniorów w wyjątkowych sytuacjach, nawet na terenie województwa małopolskiego. Ten program jest skierowany, tak jak już wspomniałam, głównie do seniorów powyżej 65 roku życia. Natomiast jeżeli ktoś korzysta już w poprzednim roku z karty i ma skończone 60 lat, też jesteśmy w stanie go zakwalifikować i Fundacja Biedronki pozwala na takie wyjątki. W bardzo też wyjątkowych sytuacjach jesteśmy w stanie zakwalifikować kogoś młodszego, natomiast trzeba spełnić określone warunki i musi też być wydana na to zgoda fundacji. Głównym kryterium też jest dochód, ponieważ jest to program, jak już wspomniałam, z zakresu pomocy społecznej. W pierwszej kolejności będziemy kwalifikować seniorów, których dochód netto nie przekracza 1960. Natomiast jeżeli mamy seniorów, którzy mają troszkę większe te dochody, no to też jeżeli będą nam w stanie wykazać, że ich dochód rozporządzany jest mniej więcej właśnie w granicach 1500 zł, no to jesteśmy w stanie też go zakwalifikować.
0: A ilu seniorów możecie w tym roku zakwalifikować do tego programu, w tej edycji?
4: W tej edycji, tak jak poprzedniej, możemy zakwalifikować 400 seniorów. Zgłoszenia przyjmujemy na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia Sursum Corda w zakładce Pomoc Seniorom. Nie jesteśmy w stanie określić, do kiedy potrwa rekrutacja, ze względu na to, że startujemy dzisiaj i rekrutacja potrwa, dopóki nie wydamy wszystkich 400 kart. Na pewno cały przyszły tydzień jesteśmy pewni, że ta rekrutacja będzie trwała, a później będziemy na bieżąco informować na naszych stronach internetowych i też w social mediach.
0: Na jakie zakupy seniorzy mogą przeznaczyć te pieniądze, które są na tych kartach?
4: Pieniądze z karty mogą być dedykowane w jednym z najpopularniejszych dyskontów w Polsce. Można je przeznaczyć na zakupy spożywcze, na chemię. Nie można z nich zakupywać oczywiście alkoholu, papierosów, doładowań do telefonów oraz takich tekstyliów w większości.
0: Dużym zainteresowaniem w zeszłym roku ten program się cieszył?
4: Jeżeli chodzi o nasz region, to tak. W tamtym roku wydaliśmy wszystkie

0: 400 kart. Finalnie zakończyliśmy z wynikiem 440, jeżeli żeby nie skłamać, kart, które udało nam się wydać. Zgłoszeń też mamy dość sporo, dlatego jeżeli znacie Państwo kogoś, kto mógłby takiej pomocy potrzebować, to zachęcamy do zgłoszeń.
1: Widać, że te osoby z roku na rok się powtarzają, że to są ci sami uczestnicy tego programu?
0: W dużej części są to uczestnicy, którzy są objęci programem od lat, natomiast co roku też zgłaszają się nowi, co pokazuje, że ten problem jednak nie znika i że ten program jest potrzebny.
2: Szczegóły tego, jak zgłosić seniorów, znajdziecie na stronie sk.pl. Prace uczniów małopolskich szkół ozdobiły kolejne pomieszczenia szpitala w Nowym Sączu. Tym razem kilkanaście kolorowych obrazów pojawiło się na ścianach poradni onkologicznej, mówi zastępca dyrektora Bogusław Latacz.
3: Witam Państwa na wystawie pokonkursowej, właściwie na może już ostatecznym miejscu, gdzie te prace zawisną. Konkurs był zorganizowany pod tytułem Magia Lotu. Brały udział całe rodziny, dzieci. Tutaj mamy twórców. To są chyba osoby najważniejsze w tym momencie dla nas. Ważne jest, żeby w takich miejscach, gdzie ludzie z reguły spotykają się nie z powodów jakiejś wielkiej radości i wielkich wyobrażeń, mieli możliwość oderwania się, spojrzenia na coś zupełnie innego i przestania myśleć o chorobach, z którymi tutaj przyszli. Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa zaistniała i mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą współpracę.
4: Moi kochani, to jest już trzecia nasza wystawa taka na stałe w szpitalu. Mamy zamiar zrobić tego jeszcze bez liku, ile się da, bo mamy takich twórców wspaniałych, którzy naprawdę są nadzieją dla plastyki, dla sztuki, dla czytelnictwa, dla wszystkiego, co piękne. Mam takie skojarzenie, bo temat i główny temat to jest magia lotu. A magia lotu to jest nic innego jak odwaga i piękno. To są te same słowa, to samo tak przetworzone. I teraz w tym szpitalu pojawiła się ta odwaga i to piękno. Piękno to, co widzimy, a odwaga to, że tu ludzie przychodzą leczyć się i to, że są tu lekarze i cały zespół, który ma tą odwagę właśnie pomagać nam wszystkim, ludziom, którzy tutaj są. A ci, którzy tu przychodzą, to mają jeszcze możliwość zobaczenia tego piękna, właśnie tych obrazów i wszystkiego, co dotyczy jak gdyby zdrowia człowieka, no bo jak jest piękno, to jest i zdrowie. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim dziękuję, no przede wszystkim tutaj dyrektorom Sokoła, Andrzejowi Zarychowi, bo przecież on jest jakby głównym organizatorem tego konkursu. Tutaj mamy pilotów z Krakowa, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, który też już od paru lat z nami jest. No i oczywiście to czytelnictwo z panią dyrektor na czele, która chyba najwięcej książek przeczytała, jak fama niesie, tak? Aha, tu. No i oczywiście wszyscy pozostali, a najbardziej no to mamusie, które tutaj są. Gdzie te mamusie? A tu są mamusie. No właśnie, dzięki którym dzieci są dzisiaj mobilizowane dodatkowo, bo przecież te prace są robione w domach niejednokrotnie. I te pomysły się mieszają, dorosłych ludzi i młodych. Także że jest to taki cudowny punkt bajkowy, który zostaje przeniesiony i ta wyobraźnia, która tutaj drzemie w tych obrazach, no zostaje przekazana i rusza wręcz, bym powiedział, wyobraźnię wszystkich, którzy na to patrzą. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Media Wam bardzo dziękuję, dlatego, bo dzięki Wam to się rozprzestrzenia i patrzą na to młodzi ludzie, patrzą rodzice i zachęcają do następnych konkursów. Także otwieramy następny oddział tu z panem dyrektorem już ustaliliśmy, że tych braków już będzie coraz mniej, oczywiście na korytarzach. Jeszcze raz bardzo dziękuję i oddaję głos tutaj pani dyrektor.
5: Dziękuję bardzo. Kolegę, odkąd otrzymał, Stanisław Szarek, odkąd otrzymał Order Uśmiechu, szerzy tą dobrą energię. Dla mnie jako dyrektora Biblioteki Pedagogicznej jest niezwykle ważne to, co się wydarzyło, bo dla nas ważny jest zdrowy czytelnik. Więc bardzo dziękuję twórcom, bo przyczyniają się do tego, żeby pacjenci wrócili do zdrowia. Mam ulubioną pracę. Zapraszam Państwa do tego, żeby Państwo, dziennikarze, obejrzeli tą pracę. To praca, która pokazuje, jak wielkie możliwości dają nam książki. Najważniejsze miejsce w każdym mieście i w każdym domu to biblioteka, chociaż niewielka. I te książki to nasze skrzydła. One niosą nas, pozwalają spełniać marzenia, realizować cele, a pacjentom szpitala życzymy zdrowia, życzymy, żeby byli naszymi zdrowymi czytelnikami.
6: Szanowni Państwo, cóż można tutaj dodać? Jesteśmy wszyscy tutaj dlatego, że magia lotu łączy. Łączy wiele instytucji, wiele osób, które raz tworzą te prace, bo to są prace zespołowe. Efekty widzimy na tej fantastycznej wystawie w dość niezwykłym miejscu, możemy tak powiedzieć, bo właśnie w szpitalu. Ale lot, ta magia lotu daje nam wszystkim inną perspektywę. Dodaje nam skrzydeł, daje nam nadzieję. Więc myślę, że to miejsce jest bardzo dobre na to, żeby spojrzeć też na naszą rzeczywistość, na to, co jest wokół nas, czy tego, co sami doświadczamy, troszkę z innej perspektywy, właśnie z perspektywy takiego lotu. Jeżeli mieliśmy okazję lecieć samolotem większym lub mniejszym, to widzimy, że ten świat wygląda zupełnie inaczej. I myślę, że przez te prace właśnie trochę innego świata, innego spojrzenia tutaj zostawiamy dla tych wszystkich, którzy właśnie przychodzą do szpitala po to, żeby się leczyć. Dajemy po prostu przez to spojrzenie, przez te prace nadzieję na lepsze jutro, lepszą perspektywę. Myślę, że kończąc już właśnie, że ta magia lotu to jest kolejna edycja. Kolejna edycja ma, każda ma inny tytuł, jakąś myśl przewodnią, ale jednak spoiwem jest ten lot i ta właśnie inna perspektywa. A Muzeum Lotnictwa Polskiego, właśnie, że jesteśmy instytucją, która opowiada o historii lotnictwa, włączyła się w organizację, fundujemy nagrody, zapraszamy do muzeum po to, żeby wszyscy mogli zobaczyć nasze eksponaty związane właśnie z historią lotnictwa, lotnictwa polskiego, które jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo bogata.
7: No ja się bardzo cieszę, że mogłyśmy ozdobić te korytarze tymi pięknymi pracami. Więcej kolorów, radości na tych ścianach.
8: Faktycznie tu jest teraz więcej kolorów na tych ścianach?
7: Tak, i myślę, że też pacjenci będą się tak lepiej czuli, jak zobaczą jakieś takie rysunki.
9: No też się bardzo cieszę, że może pacjenci zrozumieją, że nie jest tutaj tak jakoś, nie wiem, jakoś szaro, ponuro, jak zobaczą te rysunki na tych ścianach, bo naprawdę są kolorowe bardzo.
2: Mówili młodzi artyści, którzy namalowali obrazy. Prace pochodzą z konkursu Magia Lotu, który zorganizowało Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. Rusza kolejna edycja kinoterapii. Takie spotkania dla nowosądeckich szkół organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza.
10: Kinoterapia to już, można powiedzieć, przećwiczony przez nas, chociaż wciąż stosunkowo nowy projekt edukacyjny, który łączy kino, bądź traktuje kino jako pewne narzędzie do takich obserwacji psychologicznych, ponieważ spotkania w ramach kinoterapii odbywają się zarówno z filmoznawcą, w tym przypadku będzie to znany sądeckiej publiczności Karol Szafraniec, prezes DKF-u KOT, Natomiast bardzo ważną osobą na tych spotkaniach jest również psycholog, który odgrywa kluczową rolę. W tym przypadku będziemy współpracować dalej już od wielu lat. Myślę, że też również znaną panią Jolantą Piesiewicz Miłek, która powiedzmy, ten zespół troszkę się powiększył, bo pojawiają się kolejne osoby, kolejni psycholodzy, psycholożki, którzy zasilają ten zespół, więc można powiedzieć, że program się rozwija. Natomiast jeśli chodzi o jego założenia, to są trzy spotkania dla różnych grup wiekowych i zachęcamy do skorzystania z wszystkich trzech wejść w ramach karnetu, dlatego że ta wiedza, te doświadczenia się osadzają, każde kolejne spotkanie uzupełnia się z innym. Natomiast przed filmem wyselekcjonowanym odpowiednio, skonsultowanym właśnie też z psychologami, odbywa się krótka prelekcja, ale najważniejsza jest dyskusja po filmie, w której młodzież konfrontuje swoje doświadczenia z tym, co zobaczyła na ekranie oraz z tym, co ma psycholog do powiedzenia przy wsparciu filmoznawcy. I myślę, że ten projekt ma bardzo duży potencjał. On może oczywiście wędrować w tych rozmowach w różne obszary i również sztuki, ale tutaj mamy bardzo ważny ten komponent psychologiczny ze względu na osoby w to zaangażowane. Więc
8: można się już zapisywać do kinoterapii?
10: Już można się zapisywać. Tak jak mówię, najlepsza jest forma karnetu, który umożliwia nam wejść na 3 zajęcia i te karnety jakby mają pierwszeństwo, ale potem, jeżeli jeszcze będą wolne miejsca, to na takie pojedyncze zajęcia też można się dopisywać, chociaż tak jak mówię, ta preferowana forma to karnetowa. Także zapisy trwają, szybko to się wypełnia, zapisy trwają do 9 października bądź do wyczerpania miejsc, dlatego
8: warto się pospieszyć.
10: Tak, żeby mieć już spokojną końcówkę września i początek października.
2: Mówił Filip Nowak z Sokoła. Informacje o zapisach są na mcksokół.pl. W całej Małopolsce jest ich około 1000 km. Mowa o trasach rowerowych Velomałopolska. Część z nich przebiega także przez region sądecki. O idei ścieżek rowerowych opowiedział nam Jarosław Tarański, ekspert do spraw trasy Velomałopolska.
11: Velomałopolska to jest cała sieć takich tras długodystansowych, które łączą tak naprawdę już w dużym stopniu wszystkie ważne ośrodki w Małopolsce, właśnie porządnie zrobionymi trasami rowerowymi, tak żeby zachęcić ludzi do takich wakacji na rowerze na dwóch kółkach, czyli takiego długodystansowego podróżowania od punktu A do B. I te trasy, które już mają w tym momencie prawie 1000 km, taka sieć już umożliwia wycieczki między niektórymi miastami.
12: Ja myślę, że nie tylko wakacje, bo trasy eurowero mają to do siebie, że je można pokonywać tak naprawdę o każdej porze roku. Zimą one są w jakiś sposób przygotowywane też do tego, żeby rowerzyści nimi jeździli?
11: W założeniach miało być tak, że sieć tras Velomałopolska to miała taki długi nazwa tego całego projektu, to jest system tras dla rowerowych oraz dla narciarstwa biegowego i biegowych. Natomiast mamy zimy, jakie mamy, i jakby te trasy zimą nie do końca spełniają swoje warunki, czy nie nadają się za bardzo na biegówki, bo nie ma śniegu najzwyczajniej w świecie. Od dekady jest niestety nie ma śniegu na nizinach, a te trasy w większości są jednak poprowadzone po nizinach lub trzymają się dolin rzecznych, gdzie tych opadów nie ma aż tyle, więc bardziej są rowerowe. Natomiast przez to, że mamy tak pięknie inne zmiany klimatu i przez to, że te trasy też są bardzo dobrze zrobione, czyli mają dobrą nawierzchnię, tak naprawdę można nimi jeździć. Ja jeżdżę w zasadzie od lutego do końca grudnia. Jedynie styczeń gdzieś tam jest na tyle zimowy, że nie jestem w stanie na przykład jechać bez jakichś specjalnych opon albo roweru całego typu fatbike.
12: Ale bez problemu jesienią i wiosną również można z nich skorzystać. Pan mówił o tym, że w Małopolsce trasy Eurovelo mają prawie 1000 km. To zacznijmy od tego, gdzie one się zaczynają i gdzie się kończą.
11: Trzeba by zobaczyć tak dokładnie na mapę, bo jakby trasy Eurovelo mamy dwie w Małopolsce, czyli Eurovelo 11, która zaczyna się tak naprawdę w Muszynie, i ciągnie się takim zawijasem wzdłuż Popradu i potem Dunajca, potem Wisły, aż na północ, na Proszowice, gdzie w tym momencie też już województwo świętokrzyskie ma bardzo fajny odcinek po wybudowany w dawnym śladzie kolejki wąskotorowej, więc to jest już taki system długiej trasy, która mam nadzieję kiedyś będzie też kontynuowana budowa na północ przez pozostałe regiony w Małopolsce, znaczy w Polsce. Natomiast no, jest też budowa, Słowacy budują swój odcinek w zasadzie z Koszyc i on też już jest całkiem nieźle zaawansowany, więc ta trasa nam się wydłuża. Długą trasą jest Eurovelo 4, ten odcinek małopolski też już jest gotowy i on jakby ciągnie się już bardziej wschód-zachód, czyli mamy od Oświęcimia do Tarnowa połączone, też w zasadzie trzyma się też Wisły, potem tego płaskiego terenu, który się nam rozciąga od Puszczy Niepołomickiej aż do Tarnowa, także ta trasa jest, to są dwie trasy, które w przyszłości zyskają kiedyś status Eurovelo, bo one nie są jeszcze certyfikowane formalnie, ale buduje się tak, żeby tą certyfikację kiedyś w przyszłości uzyskać tak naprawdę bezproblemowo. No i oprócz tego budują się pozostałe trasy, które już są jakby pomysłem tutaj naszym wewnętrznym, regionalnym, czyli Wisłana Trasa Rowerowa, Velo Dunajec, Velo Raba, Velo Skawa, Velo Rudawa, czyli trzymamy się, jak słychać, trzymamy się rzek, bo jakby no, wszyscy wiemy, że ten teren małopolski jest dość mocno powałdowany, mamy więcej górek niż płaskich terenów i jedyną opcją, żeby robić te trasy takie dla każdego, żeby mógł przejechać zarówno 8-latek, jak i 88-latek, no to jest jednak jazda po płaskim, więc musiano wykorzystać wszystkie te możliwe płaskie przebiegi, czyli kotliny, doliny rzeczne, stąd trzymanie się właśnie rzek.
12: Czyli tak naprawdę każdy może wybrać się na taką nawet całodzienną wycieczkę, nawet rodzina z dziećmi, bo te trasy są właśnie dla nich przystosowane, tak?
11: Tak, dokładnie tak. Jakby całym założeniem było to, żeby zdjąć nim, że rower to jest tylko dla młodych, silnych i umożliwić też właśnie podróżowanie takie przyjemne rowerem dla każdego. Czyli no, tu musiały być zagwarantowane tak zwane standardy, które zostały przyjęte podczas projektowania już tak naprawdę tej sieci tras rowerowych, a potem też podczas budowy, czyli właśnie dobra nawierzchnia, zazwyczaj asfaltowa i płaski przebieg, co się wiąże z tym, że nie ma wielkich podjazdów. Są dopuszczone niewielkie pagórki, natomiast one nie są też długie, zawsze można je ewentualnie podejść. Mamy taką sytuację na przykład na Velo Dunajec, słynny odcinek w Olsztynie, gdzie to nie dało się inaczej obejść, bo jest tam rezerwat, Chiński Park Narodowy nie wyraził zgody na ten nasz pomysł pierwotny, więc trzeba było zrobić po takim dość dużym przewyższeniu. Natomiast ta góra stała się też słynna, że jest używana teraz w folderach reklamowych tej trasy.
12: O, proszę bardzo. Ja też nie wiem, czy nasi słuchacze widzieli, pewnie ci, którzy jeżdżą na rowerach widzieli, a ci, którzy jeszcze się nie wybrali żadną trasą Eurovelo, można tam na trasie zatrzymać się, bo są też takie specjalne miejsca postojowe, miejsca bezpieczne, gdzie można sobie siąść, można na przykład rozpalić grilla, można schronić się też przed deszczem. One są co jakiś czas wyznaczone, między innymi w Nowym Sączu mamy chyba dwa takie miejsca postojowe. Ich na trasach oczywiście jest więcej.
11: Tak, jakby założeniem było też podczas budowy tych tras rowerowych buduje się takie miejsce odpoczynku rowerzystów. To są, Zarząd Dróg Wojewódzkich przyjął taki standardowy projekt i jakby budował około 30 tych wiat. Natomiast też gminy się też dołączyły, samorządy lokalne budują swoje miejsca odpoczynku, także tak naprawdę średnio co 20 km, 25 jest jakaś wiata, gdzie można sobie usiąść, odpocząć. Niektóre są właśnie wystandaryzowane też z stojakami serwisowymi, z grillem. Niektóre są lokalne, ale też bardzo sympatyczne, także ten ruch poszedł też oddolny na budowę tych takich miejsc odpoczynku. Także problemu nie ma. Jest też przy trasie mnóstwo, coraz więcej sklepów, coraz więcej knajpek się pojawia, bo jakby naszym paliwem, czy naszym rowerzystów jest jedzenie i picie.
12: No trzeba coś zjeść.
11: To są nasze stacje benzynowe, także to też powstaje, więc jest gdzie przyjemnie przejechać i zatrzymać się po prostu.
12: No właśnie, przyjemnie przejechać, dla zdrowia przejechać, ale też nacieszyć oczy, bo wiele tych tras jest wytyczonych naprawdę przez naprawdę malownicze miejsca. Przykładem może tu być fragment trasy Wielodunajec między Muszyną a Piwniczną. Tam trochę przejeżdżamy przez Słowację. Kolejnym takim punktem jest też trasa w okolicy Nowego Targu, w okolicy jeziora Czorsztyńskiego. W założeniu przy wytyczaniu tych tras właśnie też było ważne to, żeby pokazać te walory turystyczne, walory przyrodnicze Małopolski, naszego regionu.
11: Oczywiście, no jakby ten aspekt jeden turystyczny, żeby połączyć te główne atrakcje i miejscowości, które każdy zna tak naprawdę w Polsce, to połączyć to takimi trasami, że naprawdę stały się samoistną atrakcją, że ludzie jadą na tą trasę właśnie, żeby ją przejechać, nawet nie tylko, że jedzie się już do Zakopanego, żeby pojeździć na rowerze, bo to się nie jedzie, tylko jedzie się na Podtatrze tak naprawdę, nawet mijając Zakopane, i jedzie się nad jezioro Czorsztyńskie, traktując to już jako atrakcję. Czy trasa rowerowa stała się atrakcją najzwyczajniej w świecie, więc trochę wychodzi to w ten sposób, że ponieważ trzymamy się tych dolin rzecznych i one już to, my tam robimy małą nitkę, która umożliwia patrzenie się na krajobrazy, a nie pod koło. Jak ja to zawsze mówię i tłumaczę tym, dlaczego asfalt, to jest to, że my możemy jechać na spokojnie, nie martwiąc się, co mamy pod kołem, tylko właśnie rozglądać się po okolicy i chłonąć te widoki, które są dookoła nas. Także tutaj małe sprostowanie, tak z nad jeziorem Czorsztyńskim jest to trasa Wielodunajec, ona się ciągnie właśnie od Podhala aż do styku z Wisianą trasą rowerową za Tarnowem. I ona faktycznie przekracza, ja policzyłem chyba 7 pasm górskich dokładnie, 7 zamków, 3 jeziora, więc nad jeziorem Rożnowskim jeszcze nie mamy tej trasy, brakuje nam 30 km bardzo potrzebnych, no ale mam nadzieję, że to się w przyszłości zacznie budować. Być może trzeba poczekać na tą inwestycję z drogą krajową 75 słynną, której też brakuje. Natomiast to tutaj tą pierwszą propozycję, którą Pan mówił, czyli Eurovelo 11 w Dolinie Popradu, ja sobie to tak Velo Poprad sobie nazywam w skrócie, żeby trochę to sobie jakoś ponazywać rzekami. I to jest też fajna propozycja, nawet dla kogoś, kto jedzie Wielodunajec. Ja wszystkim mówię, żeby nie pędzić, tylko na przykład w Starym Sączu wsiąść sobie w pociąg. I to był jedną z najbardziej malowniczych linii kolejowych, jaką mamy w Polsce, czyli tą, która trzyma się do Doliny Popradu, przejechać aż do Krynicy Zdrój i potem sobie takie 60 km wzdłuż rzeki na spokojnie zjechać. Od Muszyny zaczyna się trasa Eurovelo 11, natomiast między Muszyną a Krynicą też mamy bardzo ładną trasę wzdłuż Kryniczanki i Muszynianki, także to jest też wersja na rozszerzenie tej trasy o kolejne 10 km naprawdę bezpiecznej jazdy.
12: A jak Pan sądzi, kto korzysta z tych tras? To są nasi tutaj lokalni rowerzyści, czy też być może zdarzają się osoby, które no, na wakacje przyjeżdżają z drugiego końca Polski i są tak zapalonymi fanami dwóch kółek, że chcą po prostu jak najwięcej tych tras przejechać, tych widoków obejrzeć tutaj też nawet w regionie sądeckim?
11: Tak naprawdę wszyscy, bo jakby wszystkie badania, które są prowadzone, takie profesjonalne, one się bardziej kryteriami ilościowymi jednak posiłkują. Natomiast no, się to robi oczywiście też badania takie, skąd ludzie przyjeżdżają, takie turystyczne bardziej, może już nie tylko rowerowe. Ale po moich doświadczeniach i moich obserwacjach widzę, że naprawdę przyjeżdżają wszyscy z całej Polski, nie tylko z Polski. Te trasy robią się na tyle popularne. I jak mówię, są atrakcją turystyczną, przez którą ludzie już przyjeżdżają do Małopolski. O to tak chodziło. Całym założeniem budowy tej sieci było to, żeby ściągnąć do regionu turystów, którzy przyjadą na tę trasę, a przy okazji też mieszkańcom zapewnić i fajny wypoczynek na rowerze, ale też i komunikację, bo często bywa tak, że te trasy spełniają też rolę komunikacyjną. Przykład, nie wiem, Starego i Nowego Sącza, który się połączył naprawdę genialną trasą i te 10 km można czasem szybciej zrobić na rowerze w bardziej przyjemnych okolicznościach przyrody niż niż samochodem. To samo pod Tarnowem, czy Krakowem, czy Nowym Targiem. Wszystkie te duże ośrodki, przez które przebiegają trasy Wielomałopolska, są też traktowane, znaczy mają też funkcję komunikacyjną najzwyczajniej w świecie.
12: Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do tego, żeby właśnie wsiąść na rower i przejechać jedną z tych tras. Widoki niesamowite, a być może ktoś do pracy będzie dojeżdżał. Panie Jarosławie, dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Czego życzyć rowerzystom?
11: Zawsze wiatru w plecy. I jak najprzyjemniejsze.
12: I górki.
11: Dokładnie.
12: Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
11: Również, do widzenia.
2: Trasę Eurovelo znajdziemy m.in. w Nowym Sączu. Można nią dojechać aż do Muszyny, a w przeciwną stronę do Wielogłów. I to był ostatni temat, jaki na dziś przygotowaliśmy dla Was w tym magazynie reporterów. Ja dziękuję, że byliście z nami przez ostatnią godzinę. Michał Rejduch, życzę spokojnego czasu i do usłyszenia.
13: SK2.

Ostatnia niedziela września, godzina 9. Radio SK2, które ma porcję najlepszych polskich hitów, idealnych, żeby tak dobrze się rozbudzić i zacząć ostatni dzień weekendu. Antonina Van Dessel, dzień dobry. No, zapraszam.

Kamil Bednarek i Mateo Talizman, a naszym talizmanem to chyba i szczęśliwym po prostu takim talizmanem jest nasza polska drużyna siatkówki. Dlatego, że wczoraj o 21:00 większość z nas miała chyba jeden plan na wieczór. Kanapa, telewizor, no i Polska-Francja w finale Mistrzostw Europy w siatkówce. I już pierwszy set, ja wiecie, ja nie jestem turbosportowa, ale pierwszy set zrobił na mnie zły rollercoaster. No bo Francuzi mieli nawet 4 piłki setowe, a mimo tego nasi wyciągnęli tego seta 31-29. Potem kolejne akcje, bloki, obrony, no i oczywiście emocje przy każdej piłce. Nawet ja siedziałam i krzyczałam, naprawdę. Francuzi urwali nam, co prawda, trzeciego seta, ale czwarty należał już do biało-czerwonych. Wygraliśmy 3-1 i obroniliśmy tytuł Mistrzów Europy. Czyli można powiedzieć, sobotni wieczór zaliczony, a ci, którzy mówią, że siatkówka nie podnosi ciśnienia, no to chyba wczoraj nie oglądali tego meczu. SK2. O, a teraz, żeby te emocje trochę uspokoić. 16, obudź we mnie, Wenus.

Jeżeli ktoś z Was jeszcze miał problem z obudzeniem, no to myślę, że po tym numerze, po Jadze od Virgin, no to chyba wszyscy się mocno rozbudziliście. Słuchajcie, piękna pogoda za oknem, niedziela, pierwsza niedziela jesienna, więc no warto wybrać się na spacer i grzyby, no bo sezon na grzyby trwa w najlepsze, więc jeżeli planujecie weekend w lesie, to mała uwaga. Za grzybobranie też można dostać niestety mandat i to nawet 500 zł. Na przykład za zbieranie grzybów w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz wstępu, zanieczyszczenie grzybni, śmiecenie czy na przykład rozgniatanie ściółki i takie rozgarnianie jak dziki. Dzikami nie jesteśmy. A za zebranie grzyba objętego ochroną kara może sięgnąć nawet 5000 zł. Czyli naprawdę warto to wiedzieć i warto wiedzieć, co ląduje w koszyku, no bo można wrócić z lasu nie z borowikiem i pełnym koszem grzybów, tylko no z dosyć wysokim rachunkiem. SK2. A teraz troszkę spokojniej. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja.

Bro, wychowany w Polsce, bardzo fajny numer i taki rytmiczny, że aż po prostu od razu chce się wstawać w niedzielny poranek. A za moment super dziewczyna Daria Zawiałow i numer Złamane serce jest okej. Dla wszystkich tych, którzy przeżywają jakieś rozstania i rozterki miłosne, ale mają złamane serce też

0: Zupełnie z innego powodu. No bo wiecie, tak zaczęłam się zastanawiać, że można mieć złamane serce z różnych powodów. Więc dla wszystkich tych.
1: SK2. Reklama.
2: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
3: Szalik?
2: Zimno.
4: Herbatka?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
2: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
1: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 10. No nie chce być inaczej w ten niedzielny poranek. To była Blue Cafe, czas nie będzie na nas czekał. I dzień też nie będzie na nas czekał, więc słuchajcie, wstajemy, nie śpimy, dzisiaj się bawimy. Rozpoczynamy bardzo dobrze ostatni dzień weekendu z Radiem SK2. I po 10, żeby wam było jeszcze lepiej i przyjemniej, na start Jugoton i Kazik, Sanach, elektryczne gitary. A oprócz tego będziemy sobie rozmawiać troszkę o jesieni, troszkę o naszym polskim show biznesie i o dobrym jedzonku. Także jak słyszycie, warto być z nami.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Witajcie, Michał Rejduch. Ruszyły zgłoszenia do międzyszkolnych mistrzostw w grze GeoGuessr. Organizuje je Sądecki Elektryk. Zgłaszać mogą się szkoły z całej Małopolski.
7: Na przykład można rozpoznać państwo po tablicach rejestracyjnych pojazdu albo po roślinności. Zgłoszenia już trwają. Codziennie otrzymujemy zgłoszenia od szkół z całego województwa. Jest bardzo duże zainteresowanie.
6: Mówił koordynator Filip Bodziony. Tymczasem autor powieści kryminalnych Dariusz Gazik odwiedzi Nowy Sącz. W piątek będzie on gościem Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Start spotkania o 17.
0: Godzina 10 punktualnie. Ostatnia niedziela września, pierwsza niedziela jesienna. Poranek z Radiem SK2 to jest idealne rozpoczęcie dnia. Antonina Van Dessel, witam Was serdecznie i mam nadzieję, że zostaniecie. No i razem tę niedzielę rozpoczniemy, rozkręcimy i będzie nam jakoś tak lepiej, lżej. I poniedziałek nie będzie nam straszny. Zaczynamy.
5: 100% polskich hitów.

Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz w Radiu SK2 na 10 minut po godzinie 10 w niedzielny poranek. Za moment Artur Rojek i nowość Mirafiori z najnowszego albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I słuchajcie, byliśmy na premierze tego albumu. W ogóle, co jest ciekawe, tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem z błędem. To są słowa, które wypowiedział młodszy syn Artura Rojka i tak mocno wpłynęły na niego, że postanowił, że to właśnie będzie tytuł nowego albumu. Ale jeżeli wy jesteście ciekawi czegoś więcej o tym albumie, no to zapraszam was na nasze media społecznościowe, bo tam rozmowa z Arturem Rojkiem właśnie o nowym albumie i o tej piosence, którą za chwilę usłyszycie, czyli o Mirafiori. A teraz posłuchajmy w Radiu SK2. SK2.

0: Kaja na językach, a ja mam wrażenie, że na językach wszystkich ostatnio jest zmiana czasu, bo czytam i czytam i mam wrażenie, że naprawdę wszyscy o tym już trąbią. No i zaczęłam trochę się martwić, ale spokojnie, bo to dopiero za miesiąc. Zegarki cofniemy w nocy z 24 na 25 października, no więc jeszcze na szczęście trochę czasu zostało. No to po co nas tak martwić? Ja myślałam, że to będzie jutro i że o czymś zapomnę, albo dzisiaj, że źle przyszłam na program. Ale tak myślę sobie, że może faktycznie warto już wpisać to do kalendarza, no bo znając życie, przyjdzie ten weekend i nagle będzie... Czekaj, czy to dzisiaj? No i tym bardziej, że tym razem zmiana wypada wcześniej niż rok temu, więc warto o tym pamiętać. No więc zapisujemy wszyscy w kalendarzu. 25 października to jest moment, kiedy dostajemy godzinę snu w prezencie. No i pięknie.
1: SK2.

0: Warius Manx i Kasia Stankiewicz, Kot bez ogona. I ależ to jest przewrotny tytuł, dlatego że Warius Manx oznacza dokładnie kot bez ogona. No i widzicie, cała zagadka rozwiązana. No i takie żarty, żarciki, ale no czy można wymyślić bardziej przewrotny tytuł niż kot bez ogona? No nie można, bardzo to jest dobre. No i już teraz wszyscy wiemy, co to oznacza. A za moment Zio i magiczne słowa. Magiczne słowa na niedzielę? Wstajemy powoli, nie śpimy, dzisiaj się bawimy, niedziela.
1: SK2 Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phoenix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phoenix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i

0: zanika.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
7: I po reklamie.

0: Absolutny klasyk w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 11. Kombi? Nasze rendezvous. Po godzinie 11 na początek Ignacy, Bań, Kuba i Kuba, więc bardzo różnorodnie, bardzo fajnie. No i oczywiście, że warto zostać z nami. To co, słyszymy się za chwilę?
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.
0: No dobra, jesień już jest, liście spadają, temperatura kombinuje, no a my w SC2 po godzinie 11 sprawdzamy, czy polska muzyka pasuje do tego klimatu. Ale uprzedzam, pasuje, więc zaczynamy kolejną godzinę. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Wideo wszystko jedno. Słuchajcie teraz uważnie, bo do końca 2026 roku zostało dokładnie 96 dni, czyli oficjalnie zeszliśmy już poniżej setki. I to jest chyba ostatni moment, żeby przypomnieć sobie, jakie mieliśmy postanowienia na ten rok. No bo zaraz zacznie się grudzień, potem Sylwester, no i co? I nowe postanowienia, których no też w większości pewnie nie zrealizujemy. Więc jeżeli coś było na waszej liście, zrobię to w 2026, to może właśnie teraz? No bo prawie 100 dni to jednak jeszcze sporo. No chyba, że na liście na przykład mieliście nauczyć się chińskiego, no to wtedy powodzenia, ale i tak trzymam kciuki. SK2. A u nas teraz Lanbery, co ja robię tu? Dzisiaj

Zalia, tylko mnie kochaj. Bardzo jest to ładny numer. A Zalia ma też bardzo ładne włosy, więc pomyślałam, że o włosach teraz będzie, bo lato niby już za nami, no a nasze włosy chyba jeszcze nie dostały tej informacji. No bo w wakacje słońce, słona woda, chlor, suszenie. No i nagle we wrześniu patrzymy w lustro i myślimy, co się stało z tymi włosami? I tutaj trycholog radzi, żeby teraz zadbać o nie zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. No bo wiecie, od środka trzeba brać suplementy, ale odpowiedni szampon i odżywka, serum, no to też jest bardzo ważna sprawa. Dodatkowo dieta, no i uzupełnienie ewentualnych niedoborów. Bo jesienią włosy potrafią też mocniej wypadać niestety, więc to wszystko jest mega ważne, żeby jeszcze nie były w gorszym stanie niż są po wakacjach. Czyli oficjalnie lato się skończyło, czas na rehabilitację włosów, no bo one też potrzebują, tak samo jak my, urlopu po urlopie. SK2. A teraz klasyk. Ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2.

0: Ryszard Rynkowski, wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski o piciu, a ja wam będę mówiła o jedzeniu, dlatego że no, w polskich domach powoli na pewno już zaczyna tam pyrkać rosół, kotlety się tłuką. No i właśnie, schabowy czy mielony, pomidorowa z makaronem czy z ryżem? No słuchajcie, słuchacze, teraz to wy decydujecie, co powinno trafić na talerz podczas najbardziej polskiego obiadu. Wbijajcie na stronę sk2.pl, wybierajcie swoje dwa kultowe polskie dania, czyli zupę i drugie danie, zgłaszajcie się do zabawy i napiszcie też, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym stole obiadowym VIP. Finał już 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie, a do wygrania, no do wygrania jest o co walczyć. Wyjazd dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego i udział w tym wyjątkowym obiedzie razem z ekipą Radia SK2 i z Darią Ładochą. Więc co, nie czekajcie, głosujcie, zgłaszajcie się i udowodnijcie, że to właśnie wy wiecie, jak powinien wyglądać najbardziej polski obiad. Sama jestem ciekawa.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, co mi tam, na kilka chwil przed południem w ostatnią niedzielę września. Po 12 muzycznie m.in. Dawid Kwiatkowski, formacja Nieżywych Schawów, Budka Suflera i jeszcze dużo, dużo dobrego. Będą też nowości muzyczne, także warto być z nami, więc no co? Wy powoli szykujecie niedzielny obiad, a my pod to wszystko gramy wam najlepiej jak potrafimy i oczywiście w 100% po polsku.
1: Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: To jak, gramy w ciepło-zimno?
4: Czapka?
3: Zimno.
5: Koc?
3: Cieplej.
4: Grzejnik?
3: Gorąco.
5: To nowe ogrzewanie.
3: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
6: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Michał Rejduch, witajcie. Nowy Sącz dołączy do kampanii przeciw hejtowi. Jutro w Miejskim Ośrodku Kultury na uczniów szkół czekają warsztaty pod tytułem Love Not Hate. Zabierzmy głos. Poprowadzi je Kinga Zawodnik, prezenterka telewizyjna i influencerka. Będzie też akcent muzyczny. A Kino Helios z Nowego Sącza ma dla nas dwie nowości. Dziś to thriller W sercu dziczy oraz Luna i rozgadana świnka. A w środę przedpremierowo obejrzycie Tulalkę. A po bilety możecie pisać na malopolska@sk.pl.
0: No i mamy godzinę 12, za oknem jesień, ale ta chyba postanowiła zrobić nam dzisiaj miłą niespodziankę, bo słońce świeci, temperatura całkiem przyjemna, no więc póki co możemy, to korzystamy. A my zaczynamy kolejną godzinę z polską muzyką. Antonina van Dessel, dzień dobry.
13: 100% polskich hitów. SK2.
0: Na początek Demono, Kamień i Aksamit już teraz u nas.

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

zjeść twój ląd. Są ludzie, którzy jadą rowerem po bułki, a są też tacy, którzy jadą rowerem po kawę, no i potrafią przy okazji zrobić prawie 300 tysięcy kilometrów. Tegoroczny Coffee Race połączył właśnie takie dwie rzeczy, które Polacy bardzo lubią, czyli rower i kawę. Uczestnicy jeździli między kawiarniami, a w lipcu i sierpniu wykręcili łącznie 287 tysięcy kilometrów. No ładnie. I ja mam tylko jedno pytanie. Ile kaw trzeba wypić, żeby mieć siłę na taki rower? No bo ja po jednej, no to co najwyżej, jadę palcem, ale po ekranie mojego smartfona. SK2. A muzycznie już teraz Manam, krakowski spin w SC2.

formacja nieżywych schabów i ich ławka w Radiu SK2. I mamy niedzielę, jedni już krzątają się w kuchni, rosół pyrka, schabowy czeka na swoją kolej. Ziemniaki, no już są obrane i czekają na gotowanie, czyli taka niedzielna klasyka w polskim domu. Ale są też tacy, którzy w niedzielę mówią, dzisiaj lecimy w stronę kuchni, no na przykład włoskiej. Makaron, sos pomidorowy, no i tutaj zaczynają się schody. No bo okazuje się, że nawet taki sos można nieźle zepsuć. Jeden z włoskich szefów kuchni twierdzi, że suszona bazylia, którą my dodajemy namiętnie, nie powinna do niego trafić, a z czosnkiem i cukrem też lepiej nie przesadzać. Czyli wychodzi na to, że Włosi do sosu pomidorowego podchodzą trochę tak jak Polacy do rosołu. Są rzeczy, których po prostu się nie rusza i nie zmienia. SK2. A już teraz Bledka B012 w Radiu SK2.

0: Liwka, poza tobą nic, z takim fajnym, troszkę mrocznym bicikiem i jeżeli ten numer przypadł wam do gustu, no to słuchajcie, wchodzicie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, dlatego że w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. No i w kolejny piątek, nie wiadomo co się może wydarzyć, ja widzę, że Liwka na razie jest nisko, więc no wasze głosy naprawdę mają znaczenie, więc jeżeli Liwka i poza tobą nic padło wam w ucho, no to wiecie co robić.
1: SK2. Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: I po reklamie.

0: Na zegarach powoli wybija godzina 13, to był Baim, krótka historia. Po 13 Roxana Węgiel, Oskar Cyms, Liber z Natalią Schroeder i jeszcze wiele rzeczy, ale nie będę wam zdradzać, co tam dalej będzie, bo zostawiam was w męskich rękach, rękach Kamila Kowalskiego, także ja uciekam na obiad i na spacer. Trzymajcie się, dobrej niedzieli, Antonina Van Dessel, pa.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.
15: Jedni jeszcze w piżamce, drudzy już przy rosole, ale od czego jest niedziela i to jeszcze pierwsza niedziela jesieni. A niektórzy od samego rana szukają grzybów w lesie. Ja dla was znalazłem i zebrałem same najlepsze polskie hity. Liber, Oskar Cyms, Roxana Węgiel. Grzybki, prawdziwe kozaki, ani jeden trujący. Kowalski, witajcie.

Mam nadzieję, że się podoba, no bo hej, w Radiu SK2 gramy tylko polskie hity i można ich słuchać wszędzie. Nawet na kempingu, a takiego miejsca na kemping szukał pewien mężczyzna, który przy okazji znalazł, proszę Państwa, krater sprzed 390 milionów lat. Astronom, amator zauważył taką tajemniczą dziurę i okazało się, że to efekt kosmicznego uderzenia. No ja ostatnio też odkryłem taki krater, ale to w drodze do pracy na ulicy. Amortyzator mu nadal to wspomina.

0: Monika Brodka w ST2 i miałeś być. Na obiedzie, a jeszcze cię nie ma. A co dzisiaj na obiad? Pytam, bo do naszego zespołu ST2 dołączyła Daria Ładocha ze swoim programem Ładocha na pożarcie. Jest na pożarcie w każdą sobotę, ale przez cały tydzień razem z wami szukamy, z Darią też, najbardziej polskiego obiadu. Wskakujcie na sk2.pl, tam głosujecie na swoje ulubione zupy, drugie dania również, a może to jest akurat to, które teraz leży na waszym talerzu, bo do wygrania dajemy wam jedną nockę w hotelu, 500 na własne wydatki i uwaga, wielka będzie biesiada, którą organizujemy dla was na PGE Narodowym. No to co, sk2.pl, tam głosujecie, a na Narodowym będziemy strzelać sobie do kładki.
1: Nie

0: całym jest tu.
1: Singiel z najnowszej płyty Mroza. A tam są praktycznie wszystkie radiowe. Ten z braćmi Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Mroz był ostatnio u nas w Radiu SK2, no i powiedział, że nie był tej jesieni jeszcze na grzybach, więc nie ma wszystko czego by chciał. A ja dla was mam to co najlepsze. Polskie hity, które

0: rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Lady Punk, Fest 2 i tutaj też jesteśmy. Siódme niebo nienawiści i gramy Fest numery. Tak jak Fest jest impreza w Monachium w Niemczech, Oktoberfest tutaj cały czas trwa. Impreza dopiero zakończy się na początku oktobera, czyli października, ale to naprawdę bardzo długo, ponad 2 tygodnie. No zresztą, panież, ileż można. Derki to muszą wszystko przefiltrować, tak jak przefiltrowane najważniejsze newsy. Już za chwilę o 14 w Fest 2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Witajcie, Michał Rejduch. Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza cały czas zaprasza na nowe warsztaty. Coś dla siebie znajdą tu zarówno dorośli, jak i młodzież. Są zajęcia florystyczne, ceramiczne, spotkania z architekturą czy zabawa klockami Lego. Informacje i zapisy są na bwasokol.pl. Tymczasem, jeżeli lubicie dobry humor, no to musicie wybrać się na kabaret. Neonówka wystąpi w Kalimosir w Nowym Sączu już 17 października. Komicy zaprezentują swój ostatni program pod tytułem Pokolenie DNA. Przygotujcie się na wieczór pełen zaskakujących skeczy i błyskotliwej gry aktorskiej.
7: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie na lotnisku Chopina. Czekał na nich tłum kibiców. Relacja z miejsca w kolejnych newsach. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter Eski 2 Jakub Solarz. Jakub, powiedz, jak przebiega głosowanie?
8: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
7: A to potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył na czepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
9: Gorsze podczas jesieni to grabienie. No można powiedzieć, że spoko, bo to jest jakaś forma sportu, no ale za tydzień znowu będzie powtórka z rozrywki. Liście spadną, chyba że zawieje tak wiatr, że do sąsiada polecą. Jak w SC2 latają tylko najlepsze polskie hity. Niepokonane. Ten od Perfektu już za moment. Cyrko weźmie nas na prywatny bal, a teraz kombiakiem jedziemy na Most Avignon. Kowalski, witajcie.

0: Dziewczyna, która do wszystkiego praktycznie lubi dorzucać owoce, ale mango przede wszystkim. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. A ciekawe, czy do niedzielnego obiadu dorzuciłaby mango Daria Ładocha. Tak jest. Ona ma dla Was świetne w SK2 propozycje na pożarcie. W każdą sobotę do południa gotuje razem z Wami i zdradza Wam kulinarne tajemnice. Ale także na sk2.pl razem z Darią czekamy na najbardziej polski obiad, który to wybieracie Wy. A do wyboru 10 zupek, 10 dań głównych. Wygłosujecie, a w najbliższym tygodniu, kto wie, może zadzwonimy akurat do Ciebie i dołączysz do naszej eskowej ekipy, która będzie bawić się z najlepszymi szefami kuchni na Stadionie Narodowym. Niezła biesiadka się szykuje. sk2.pl, tam głosujecie. No i pamiętajcie, nie trzeba być mistrzem kuchni, żeby wygrać. Trzeba po prostu wiedzieć, co się lubi wkładać do ust. Łyżką lub widelcem.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego

Wiktor Dyduła, Kaśka Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie. No bo dla was mamy propozycję, co wy na to? W końcu mamy w kalendarzu, bo sprawdziłem, 27 września, Dzień Turystyki i Dzień Rzek. A te dwa święta można ze sobą świetnie połączyć przecież. Wybrać się na wycieczkę nad rzekę. A kto wie, co się złowi.

0: ale on szarpie za tę gitarę. Gabriel Fleszar w Radiu SK 2 i Bilet do nieba. A skoro już bilet mamy, no to lecimy do Paryża. Czytam w kolorowym świecie internecie, że w Paryżu pod jednym ze szpitali znaleziono ślady czasów Juliusza Cezara. No u nas w Polsce w szpitalach też czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy już tak długo czekają w kolejce, że pamiętają czasy starożytności.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
4: Szalik?
3: Zimno.
5: Herbatka?
3: Cieplej.
4: Grzejnik.
3: Gorąco.
5: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
3: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
6: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Wietrzenie magazynów Valfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Za chwilę 15 i newsy w SC2. Przeglądam tak przy okazji kolorową jeszcze prasę. 20 kg w dół i zero efektu jojo. Agnieszka Chylińska zdradziła swój sposób, jak tego dokonała, i to nie jest dieta cud ani głodówka. No, jak to zrobiła królowa łez? Może jadła tyle, co kot napłakał.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
0: Jest 15, zaczynamy newsy, Marcin Procki. Zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili z Mediolanu. Skanowali kibica, a w rozmowie z naszym reporterem podkreślali:
9: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie, jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
10: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
11: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
10: No, ale ekipa fajna się zebrała.
0: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków w ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
12: SC2, jest godzina 3:00, trzecia pora też roku, jest taka bajka, złoto włosa i 3 niedźwiadki. No jak złote liście lecą z drzew, to człowiek tak jak niedźwiedź się trochę staje, bo dużo je, mało się rusza i najlepiej go nie budzić, bo inaczej to o pani. Grzegorz Chyży na dzień dobry w SC2.

I to jest weekend. Najlepszy jaki może być, bo tylko takie gramy w Radiu SK 2 hity. Polskie i najlepsze. Ten od Tila Viking. Królewskie również czytam odkrycie od u naukowców w Czarnogórze. Odkryli tam dwa maleńkie gatunki ślimaków, których muszle mają specjalne zamknięcie i to zamknięcie przypomina drzwiczki. Bardzo fajnie. W końcu ślimaki mają drzwi do swojego domku. Ciekawe, czy wolno się otwierają. Może tak, bo za drzwiami jest ktoś nieproszony. Porady na zdrady. Ania Dąbrowska w SC2.

Prawdziwa kocica w Radiu SK2 i Doda. Tymczasem naukowcy czytam odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota. To Leopardus Tiklayo. Może mieć pół metra długości i nie ma ogona. Pół metra długości, bez ogona kot, czyli natura udowodniła, że można być niezłym kocurem, nawet jeżeli czegoś brakuje. A propos zwierzątek, to teraz lombard i gołębi puch w SC2.

0: Powiem wam, że ciężko jest wybrać, bo ja z polskiej kuchni to najbardziej lubię dokładkę. Jeżeli wy również, to też wybierajcie na sk2.pl swoje ulubione dania, bo przy okazji możecie zgarnąć kulinarny wyjazd na Stadion Narodowy, na którym to imprezę będzie rozkręcać SK2. A przy okazji damy wam trochę kasiuty na własne wydatki i zapewnimy nocleg. sk2.pl. Tam zaglądajcie.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj!
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
19: I po reklamie.

0: słodkie dźwięki od Urszuli, bo to przecież Malinowy Król. No ta nazwa brzmi jak takiej gorącej herbatki, która idealnie rozgrzewa w takie chłodne wrześniowe popołudnie. Sezon kocyków mamy, ciepłych skarpet również, no to można ją pić litrami. Jak najlepsze polskie hity, do których wracamy po newsach w SC2 o 16.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Witajcie, Michał Rejduch. Ruszyły zgłoszenia do międzyszkolnych mistrzostw w grze GeoGuessr. Organizuje je Sądecki Elektryk. Zgłaszać mogą się szkoły z całej Małopolski.
13: Na przykład można rozpoznać państwo po tablicach rejestracyjnych pojazdu albo po roślinności. Zgłoszenia już trwają. Codziennie otrzymujemy zgłoszenia od szkół z całego województwa. Jest bardzo duże zainteresowanie.
12: Mówił koordynator Filip Bodziony. Tymczasem autor powieści kryminalnych Dariusz Gazik odwiedzi Nowy Sącz. W piątek będzie on gościem Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Start spotkania o 17:00.
14: Na zegarach 16:00 zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
15: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
14: Na siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. A w newsach teraz Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
16: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
14: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kierowcy mamy ogromny korek na Estrójce w Zachodniopomorskiem. W rejonie węzła Rzęśnica na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
0: 16:02, bardzo fajna pora, żeby strzelić sobie kawkę i do tego jeszcze coś słodkiego, a potem rzucimy się na kanapę, a ja was przykryję kocykiem, takim muzycznym. Na dzień dobry razem z Krzysztofem Krawczykiem sobie pomarzymy, a potem Smolasty nam jeszcze przyniesie herbatkę z imbirem, proszę bardzo. Takie cudeńka tylko w SC2. Kowalski, witajcie.

oczywiście, że o tym kawałku będziemy pamiętać, pani Sarco. Na 100%, bo w Radiu SK2 właśnie tyle. 100% gramy polskiej muzy. Tymczasem czytam, że naukowcy z Singapuru opracowali zegar atomowy o rekordowej dokładności. O rekordowej, czyli po prostu już dokładniejszego zegara nie ma. To jest idealny prezent dla PKP.

Tam, gdzie jesteście wy, no to nawet jeżeli nie ma, to i tak świeci słońce. Wiktor Dyduła w Radiu SK2. A że każda muzyka to jest jak nurt rzeki, bo ma swoje tempo, pozwólcie, że nie będę go z was wybijał. Marisa i Będzie pięknie w SK2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: akwarium z mangi, orła cienia, te orlice mogliście widzieć w Doradcy Smaku, w Azji Ekspresy, Patenciarach albo w Dzień Dobry TVN. Jest nią Daria Ładocha, kulinarna dziennikarka, która dołączyła do ekipy Radia SK2, ale także i do Was, bo razem z Wami tylko w SK2 gotuje do południa to, co najlepsze jest na Wasze pożarcie, a przy okazji czeka, jakie to Wasze kubki smakowe mają fantazję, jeżeli chodzi o najlepsze polskie danie, bo na takie możecie głosować na sk2.pl, a nagroda, moi drodzy, jest taka, że kto wie, może spotkamy się już niebawem przy ogromnym, fantastycznym, biało-czerwonym stole na Stadionie Narodowym, gdzie będą tylko narodowe potrawy podawane od mistrzów kuchni i to wszystko stawiamy my, SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone

0: lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Ona zawsze ma wszystko zaplanowane. Plan B w SC2 i jej plan awaryjny, czyli pewnie plan B, bo plan A po pracy idę na trening, a ten awaryjny plan B po pracy idę, ale poleżeć. I można do najlepszych polskich hitów, do których za chwilę wracamy po sprawdzonych, ważnych newsach w SC2. Te punktualnie o 17.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: I po reklamie.
0: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
17: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budowasz powoli ciebie na końcu turniej. Miesz to w najlepszą formę.
0: A przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska. Prawie 2 minuty po 17 to czas przygotowania już do poniedziałku pewnie, ale po co? Po co, skoro mamy pierwszą niedzielę jesieni? No i trzeba oszczędzać na energii. Dni są coraz krótsze, ciemno coraz szybciej, a prąd taki drogi. Za to nie zabraknie go w SC2 przy najlepszych polskich hitach. Nawet jeżeli będzie error na dzień dobry od Nataliny Kiel. Kowalski, witajcie.

kult w ST2 i gdy nie ma w domu dzieci, to wtedy bardzo różne rzeczy można robić. Na przykład, a co, skusić się na kilka słodkich chwil ze słodyczami? Dlaczegoż by nie? Ja tutaj czytam w internecie, że naukowcy podobno dowiedli, iż zapach czekolady może nam pomagać w treningu codziennym. No, to ja już wiem, jeżeli chodzi o te codzienne treningi i ten zapach czekolady, dlaczego tak świetnie się ćwiczy otwieranie szafki ze słodyczami. Baranowski, lubię być z nią w ST2.

Kto chce poczuć lato w domu, to wystarczy tylko otworzyć piekarnik i zaraz buchnie ciepłym powietrzem. A u nas też gorąco, w kuchni przede wszystkim S2, ponieważ dołączyła do naszego zespołu Daria Ładocha, która jest na pożarcie w każdą sobotę. Ona razem z wami wtedy gotuje i przygotowuje się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie wspólna zabawa razem z wami najlepszymi słuchaczami na Stadionie Narodowym przy ogromnym stole. Tam też będą mistrzowie kuchni, moi drodzy. Ale co trzeba zrobić, aby dołączyć do naszego stołu? Musicie wejść na sk2.pl i napisać, dlaczego chcielibyście usiąść, załóżmy, obok Wajdy, czy tam obok Jarząbka, a może chcielibyście usiąść po prostu i dobrze zjeść. A też taka możliwość będzie na Stadionie Narodowym. I do tego dorzucamy hotel i do tego jeszcze dorzucamy kilka stówek na własne wydatki. No po prostu żyć, nie umierać z głodu. sk2.pl. Tam głosujcie na najlepszy polski obiad w SC2.

0: Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
14: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek, jaki...

0: Róże Europy w SC2 i Jedwab. Pamiętajcie o tym, jak będziecie wrzucać ciuchy do prania. Najlepiej, jeżeli chodzi o Jedwab, tak do 30 stopni. No i wyłączcie wirowanie, bo powirujemy już za chwilę dalej do najlepszych polskich hitów w SC2. Po najważniejszych newsach.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: I po reklamie.
11: Dokładnie 18 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
12: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
11: A Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Czas pożegnać lato, a przywitać jesień. Nowa pora roku przyszła do nas 23 września. W tym roku ta kalendarzowa i astronomiczna wystartowała w tym samym czasie. Przyrodnicy przyznają, że pierwsze oznaki jesieni, m.in. w regionie sądeckim, w przyrodzie, ale też w świecie zwierząt i ptaków, już widać.
2: Widać jesień, ona jest strasznie szybko przyspieszona tą suszą, katastrofalną suszą. Ja ciągle o tym mówię, ale no, w Krynicy akurat nieźle byłem, to ten potok Krniczanka, Czarny Potok, to tam, żeby z tego kiedyś potoku, który był rwący, to teraz, żeby nabrać trochę wody, to tam trzeba by stać z miską z kilka minut, żeby się tej wody do niej nalało. To jest po prostu, mamy tragiczną sytuację i mógłby się o ten deszcz, bo naprawdę nic dla mnie nie zostało. W lasach zapanowała cisza. Wszystko, co miało odlecieć, to właśnie odlatuje. No, już nie pożegnaliśmy jaskółki, pożegnaliśmy jeżyki z sądeckiego nieba. Bociany, tak. W tej chwili powoli odlatują czarne bociany, odlatują też przy drogach, można zobaczyć na przykład orliki. Kilka sztuk tam gdzieś te przy drogach siedzi na padlinie, ale one lecą na południe. Takich szpaków już nie ma. Natomiast też taka ciekawostka, proszę zwrócić uwagę na czarne tak zwane ptaki, czyli gawrony, nie kruki. Gawrony, wrony i kawki to już są, powiedzmy sobie, litewsko-białoruskie. Nasze są już w okolicach, powiedzmy sobie, południe, to już będzie okolica Chorwacji. A u nas to taka płynna zmiana, ponieważ my ich nie rozpoznajemy, tak, to nam się wydaje, że są ciągle te same, nie? To są już przybysze ze wschodu. Z tym, że to się dynamicznie zmienia, bo klimat się rzeczywiście ociepla. Więc na przykład pozostają u nas duże stada tych pięknych, dużych ptaków, takich, które się nazywają żurawie. One będą w październiku takimi kluczami przelatywać przez Dolinę Popradu, ale część już w Polsce zostaje. Zostają kosy, zostają trochę drozdów, tych takich wszystkożernych, dlatego że no, opłaca się zostać na miejscu, jak jest, to jest takie ryzyko. Jak zima będzie łagodna i przeżyję, to będę pierwszy w gnieździe. Ale jak zima będzie ostra, no to w tym momencie sorry, przegrywasz życie. Tak jest. Wszystkie sikorki zostają, sowy, tak? Z ptaków drapieżnych znano orły przednie. No i taką proszę rozglądać się po niebie, bo ostatnio coraz częściej obserwujemy u nas to związane z ociepleniem klimatu sępa pyłowego. To jest taki prawie 2,5 ponad metrów rozpiętości ptak. On należy do jastrzębiowatych, ale on nie zabija. To jest gość południa, teren w Rumunii, Bułgarii i powiedzmy sobie Węgier południowych. U nas to tak zalatuje, no bo pokazuje się, kiedyś ponoć gniazdował w Tatrach i w Pieniach, ale no on będzie miał kłopot, bo musi znaleźć dużą padlinę. Tą padlinę tą podgryzają te nasze myszołowy, które też zostają.
3: Takim symbolem jesieni są chyba kolorowe liście. Na razie jeszcze ich nie ma za dużo, ale będą. Czy sprzątać, palić, wyrzucać, czy na coś nam się przydadzą?
2: W życiu bym nie palił, odradzam. To jest w ogóle zakazane, to jest bez sensu. Zakompostować. Znaczy się, możecie Państwo włożyć te brązowe worki, włożyć przed dom i modlić się, żeby nikt ich nie rozerwał, bo tam będzie strasznie, to się zaparzy, zagotuje i będzie śmierdzieć, ale to można to zakompostować. Jak ktoś ma ogródek, no to kompostownik plus pryzma kompostowa plus szczepionka kompostowa. Nie mogę powiedzieć Państwu jaka, ale są takie na rynku, które, no to bym reklamował. Ale sam mam taką szczepionkę rewelacyjną, która, no wszystkie odpady kuchenne w życiu nie wystawiłem brązowego worka. Rozkłada dosłownie w mgnieniu oka. No za to jest kompost, który można rozsypać po trawniku. No. Obieg zamknięty.
3: Zostawiamy trochę liści dla jeży na zimę?
2: Ale rzeczywiście, gdzieś w jakimś zapuszczonym kącie ogrodu, to ja bym usypał taką, przy jakimś krzaku, podstawie jakiegoś krzewu, usypałbym taką hałdę, bo tam mogą być albo jeże, albo będą tam spały inne owady. Mogą się zakopać na przykład motyle w takich suchych liściach, cytrynka, mogą się tam zakopać niektóre rusałki, tak? No, jeże też, ale no, wiele zwierząt chętnie owadów tam zazimuje. Jedyny wyjątek bym zrobił dla liści kasztanowca. One są zaatakowane przez szrotówka, w tym są larwy. Trzeba to wygrabić i nie wolno palić, trzeba to zutylizować, na przykład przykopując ziemią, żeby ten motylek nie wyszedł ze środka, bo na tego kasztana zje na przyszłym.
3: Powiedział Pan o jeżach. Jeże chyba to takie zwierzaki bardzo przyjazne na działce.
2: No ja mam takiego jeża, do mnie przychodzi jeden i on po prostu chodzi po fuka, stuka pod drzwiami i on czeka. Wszyscy mówią, nie wolno. No ale jak mu nie dać odrobiny mleka? No ja potem dodaję karmę dla kota, bo on kiedyś zajrzał do karmy do kota, to ją wyczyścił do z miseczki do spodu. No ja sobie chodzi, fuka, strasznie przyjemne. On nawet się nie zwija w tej chwili w taką kletę, bo już jest tak przyzwyczajony, że coś dostanie.
3: Ale przy okazji załatwi nam szkodniki na działce.
2: No oczywiście, że tak. No to nie ma problemu ze szkodliwymi owadami, a szczególnie są takie larwy takich bardzo nieprzyjemnych nocnych ciem rolnic, które wychodzą z ziemi na żel w nocy. To jest jeż, jest dla nich najlepszym, na nie jest najlepszym panaceum, bo on zastępuje ptaki owadożerne, które żywią w dzień.
3: No i pytanie na koniec jeszcze odnośnie jesieni, tej takiej gorszej strony, czyli smog. On pewnie do nas wróci.
2: No, jak każdego roku zrobi się zimno, zaczniemy palić. Niestety nie udało się nam zlikwidować wszystkich pieców węglowych. Ludzie boją się, ja to doskonale rozumiem, wymieniać stary piec węglowy, no bo każdy myśli, a czym ja będę, sytuacja polityczno-wojskowa jest taka, jaka jest, ja będę palił, więc najbardziej niebezpieczne spalenie śmieci. A i tutaj od razu Państwu chciałem powiedzieć, że Straż Miejska nasza zainwestowała, dostała dotację z jednego z programów na takiego drona. Ja byłem sceptycznie do niego nastawiony, on ma taką głowicę i on służy do lokalizowania miejsc nad miastem, gdzie się coś złego pali. Jeśli ktoś, to widzimy, że się dymi, nadlatuje dron, patrzy co w tym z komina wylatującym, wpada kontrol. Tak, on nam potrafi zdiagnozować, gdzie się dymi, natychmiast. I potem wiemy, że już nie szukamy na ciemno. Oczywiście ja nigdy nie namawiałam, żeby donosić, ale przepraszam, jak ktoś w sąsiedztwie brzydko pachnie, zgłoście, bo to was truje. No, nie miejcie litości Państwo. No, wdychacie smród i szczególnie jak wy nie dokładacie śmieci, macie gaz, za który płacicie, a ktoś po sąsiedzku w nocy pali te śmieci bezgłoście.
1: Mówił Grzegorz Tabasz, sądecki przyrodnik i dyrektor Wydziału Środowiska w Nowosądeckim Ratuszu, a rozmawiał z nim Darek Ryś. Zaczyna się przegląd filmów w ramach Filmoteki Małopolskiej. Zobaczymy w nim produkcje krótko- i pełnometrażowe, które opowiadają o naszym regionie lub których akcja toczy się tutaj.
4: Filmoteka Małopolska przede wszystkim może kojarzyć się słuchaczom z programem, którego celem jest tworzenie filmów bądź stwarzanie tej możliwości. My jako Małopolskie Centrum Kultury Soku jesteśmy operatorem tego programu, a program jest finansowany ze środków województwa małopolskiego. Natomiast no, takim nieodłącznym elementem tego przedsięwzięcia i takim elementem, który nie pozwala nam o Filmotece zapomnieć w zasadzie cały rok, jest przegląd Filmoteki. Bo jeżeli jesteśmy koproducentami tych kilkunastu filmów corocznie, no to chcemy się z Państwem podzielić tymi produkcjami, zaprezentować się Państwu w specjalnie przygotowanym cyklu, przeglądzie. Filmy pokazujemy w ramach zestawów, więc to też nie jest tak, że te filmy dokumentalne, krótkometrażowe są przypadkowo wyświetlane, ale zawsze znajdujemy jakiś wspólny mianownik dla nich, żeby je połączyć w takie zestawy i w zestawach Państwu zaprezentować.
1: I 25 września rusza kolejna edycja tego przeglądu filmowego. Co zobaczymy?
4: Tak, 25 września o 18:30, to jest taka stała godzina, rozpoczynamy. To jest pierwszy zestaw. Zestaw nazwaliśmy, bo zawsze jest taka pokusa, żeby te zestawy jakoś nazwać. Kino superbohaterskie Made in Małopolska. No oczywiście tytuł zestawu nawiązuje do popularnego nurtu kina superbohaterskiego, no ale jest czymś zupełnie innym, chociaż jeśli chodzi o pewne wartości, przesłanie, no to być może zbliżone, a tym przesłaniem jest pokonywanie własnych słabości, ograniczeń, często naprawdę takich obciążających, które finalnie okazują się być taką trampoliną do sukcesu. Dwa filmy pokazujemy w ramach tego zestawu, Supermoce oraz Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać. Supermoce to film w reżyserii Pauliny Ibek i opowiada o grupie młodzieży, dzieci w zasadzie, ale już takiej też powiedzmy młodych nastolatkach, z pewnymi ograniczeniami, czy to ruchowymi, fizycznymi, mentalnymi, którzy jednak wspólnie w ramach warsztatów, co ciekawe, realizowanych w Gorlickim Centrum Kultury, to jest też miejsce akcji, tam realizowano

0: widzą, ponieważ Rysiek widzi te dźwięki świata, ale nie oczami, ale wszystkimi innymi zmysłami. On się zajmuje i muzyką, i jest kibicem, i my trochę tak podążamy za tym bohaterem w różnych sytuacjach. On może wzbudzać naszą sympatię, czasem złość, czasem się możemy z nim nie zgadzać, ale to też jest przykład takiego bohatera, który ze swojej słabości tak naprawdę czyni siłę. Stąd takie to odniesienie do superbohaterskości, która zresztą zawarta jest w tytule tego pierwszego filmu Supermoce, ponieważ właśnie pokonywanie swoich słabości i tworzenie z nich czegoś takiego większego, lepszego, no świadczy o superbohaterstwie. No i to jest ten pierwszy zestaw z cyklu, z przeglądu, który Państwu prezentujemy.
1: Filmoteka Małopolska to też jest taki przegląd, w którym my zobaczymy filmy nakręcone w naszym regionie, bądź opowiadające o naszym regionie, tak?
0: Tak, ponieważ no, jak sama nazwa wskazuje, musi to dotyczyć Małopolski, to musi dotyczyć bohaterów. No to jest pewien taki wymóg wręcz formalny, ale cała idea tego przedsięwzięcia już wieloletniego, bo to już jest dobrze ponad 10 lat, to legło jakby u podstaw stworzenia tego programu. Że te elementy tam. Natomiast zakładam, że zmierzamy do pytania o to, czy odnajdziemy coś tutaj blisko starego
1: naszego sądeckiego, tak, nowosądeckiego.
0: To nas zawsze interesuje. Zawsze taki film się trafia. No i takim filmem, który prezentujemy w ramach cyklu Genialne fantasmagorie zapomniane, gdzie słowo zapomniane jest dosyć istotne. No i w ramach tego zestawu pokazujemy Państwu film Genius Loci nad Popradem w reżyserii Krzysztofa Broszka. Może było o tym ostatnio trochę głośno, dlatego że ten film opowiada historię trochę zapomnianego przedsięwzięcia artystycznego, tak zwanego kramu, czyli takiego przedsięwzięcia ruchu artystycznego. I to wydarzenie było przez wiele lat, do 1989 roku, realizowane w Myślcu, koło Starego Sącza, więc w zasadzie między Nowym a Starym Sączem. I tam trochę przypomniano sobie o tym przedsięwzięciu, a w zasadzie nawet odkryto, kiedy szukano nowego miejsca dla innego festiwalu znanego w regionie, czyli Panonika. Ponieważ organizatorzy Panoniki i też twórcy filmu, czyli Centrum Kultury imienia Adysari w Starym Sączu, gdzie dyrektorem jest Wojciech Knapik, szukali nowego miejsca na festiwal Panonika i w tych poszukiwaniach trafili do Myślca, gdzie cała ta infrastruktura, chociaż zarośnięta, jeśli chodzi i trochę taka zapomniana, to jednak się znajdowała i z jednej strony wydawało się, że to jest trudne miejsce do okiełznania i zorganizowania tam festiwalu, z drugiej okazało się, że już te szlaki gdzieś tam były przytarte. No i to rozpoczęło trochę takie śledztwo właśnie tych organizatorów odkrywania tego kramu i wtedy okazało się, że bardzo dużo ludzi przecież uczestniczyło w tym.
1: Jeszcze pamięta.
0: Tak, pamięta, odbyła się taka uroczysta premiera w Starym Sączu i bardzo dużo tych osób przyszło. Natomiast to nie są tylko sądeczanie, ponieważ okazało się, że mnóstwo osób, które na kramie się pojawiały w młodości, jako studenci, no w tej chwili jest często kierownikami dużych placówek kulturalnych, więc ten kram odegrał dużą rolę w kształtowaniu ich. No to było wydarzenie, na którym pojawiały się naprawdę gwiazdy dużego kalibru. Ja jestem filmoznawcą, dla mnie sensacją było to, że tam pojawiali się twórcy z amatorskiego klubu filmowego Klaps w Chybiu, słynny klub, który gdzieś tam zainspirował Krzysztofa Kieślowskiego i do stworzenia filmu Amator. Natomiast no, pojawiali się na tym wydarzeniu również takie gwiazdy jak Jerzy Tryla czy Jan Nowicki, który zresztą został utrwalony na kramie i są dzięki właśnie Klapsowi. Także no, jest to, myślę, duże odkrycie i dobrze, że takie filmy w ramach Filmoteki też powstają, bo one wypełniają pewne ważne zadanie, czyli przypominania, nie tylko utrwalania, czy też uczczenia jakichś rocznic, ale przypominania o rzeczach, które no, z jakiegoś powodu, chociaż na wyciągnięcie ręki, to umknęły naszej uwadze.
1: A gdzie program znajdziemy?
0: Oczywiście program można znaleźć na stronie Kina Sokół, ale również MCK Sokół. Oczywiście można do nas zadzwonić, udać się do kasy, tam pozyskać taką wyjściówkę za 2 złote na te zestawy, 2 złote na każdy zestaw, także taka kwota wręcz symboliczna. Myślę, że naprawdę warto, ponieważ można zobaczyć profesjonalnie zrobione filmy dokumentalne, no ale tak jak mówię, bardzo dużo też nauczyć się o regionie. Jest bardzo duża różnorodność od takich filmów zahaczających o reportażową formułę po

0: filmy również artystyczne i nie boję się tutaj stwierdzić, że takie filmy artystyczne się również w ramach Filmoteki pojawiają.
1: Mówił Filip Nowak z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Przegląd potrwa do 1 października. Za tydzień w Świniarsku koło Nowego Sącza odbędą się zawody biegowe z psami Skylos Twisted Trails. O co w nich chodzi? O tym opowiedzieli mi organizatorzy tej imprezy.
2: Joanna Nosal-Hojnowska.
3: Michał Hojnowski.
4: Lucja Zając-Duda.
2: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend. W Świniarsku, koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
1: Jaka trasa czeka na zawodników?
3: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
1: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
3: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jednym lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
4: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęg nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów, czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa.
1: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
3: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszam.
4: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można biegać, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warte tego.
2: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
1: Ok, Okej, okay, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
2: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi. I jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały.
3: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem. I człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień. Trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w świniarsku nie brakuje.
1: Dlaczego świniarsko wybraliście na te zawody?
3: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe. Są widowiskowe, bo można obserwować zawodników, patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych. I wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. Tu się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
1: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
4: Dystansy mamy różne w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów. I tutaj mamy...
3: 2,5 km.
4: To jest ta sama trasa, około 2,5 km.
3: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. Jeden po drugim, no jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem. Dobiegają do mety i handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa. A ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze i następnie kolejny przekazuje to rowerzyści i rowerzyści kończą ten bieg.
1: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
4: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mushing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście, więc... Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
1: Jeszcze odnośnie przygotowania psa, tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
5: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego, natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
1: W tym magazynie zaglądamy jeszcze do Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Tutaj możecie znaleźć mnóstwo ciekawych zajęć, m.in. pracownię malarstwa, rysunku, wzornictwa i tkactwa. Prowadzi ją Anna Skierska-Jurczak.
6: Myślę, że podejście do nauki i chęć przekazu wiedzy plastycznej jest taka sama. Natomiast specyfika kół może nieco się różnić z uwagi na to, że moim wykształceniem podstawowym jest tkanina artystyczna i bardzo dużo wprowadzam do swoich zajęć zadań związanych z malowaniem i zdobieniem tkanin. Oprócz tego, czyli są to techniki batiku, malowania na jedwabiu, produkowania, ozdabiania ubrań, przeróżnych dekoracji scenograficznych, czyli wszystko to, co jest jakby wytwarzane na płótnie. Oprócz tego są to także zajęcia z tkactwa. Natomiast również pracujemy w technice ikony, w technice akryli, w technice farb akwarelowych, które uwielbiam, moja ulubiona dziedzina sztuki. Myślę, że tkanina artystyczna, ale taka tkanina, którą ciężko byłoby mi teraz wytłumaczyć, bo jest to tkanina unikatowa. Tkaninę unikatową się tka, natomiast do użycia jakby całego procesu tkackiego używa się niekonwencjonalnych materiałów i mogę tutaj napomknąć, jeżeli sobie chcesz wyobrazić i znasz słowo abakan, czyli pracę pani Magdaleny Abakanowicz, która tkała swoje gobeliny z sznurka sizalowego. Czyli to są wszelkie takie przestrzenne formy tkackie, które są wytwarzane z innego materiału niż wełna.
1: To ciekawe, co pani mówi, a wiem, że też pani współpracuje z młodymi, pracuje z młodymi sądeczanami od wielu, wielu lat. Proszę powiedzieć, co sprawia pani największą frajdę w tej pracy?
6: Uśmiech dzieci, zadowolenie, to, że ich spotykam po latach i krzyczą, o, pani Ania idzie. Także myślę, że ta kontynuacja plastyki w ich życiu i to, że uczę ludzi, którzy później są plastykami, to jest dla mnie największa radość i taka realizacja zawodowa. To są zajęcia pozalekcyjne, zajęcia, w których kładziemy nacisk oczywiście na jakość, czyli uczymy profesjonalnie od podstaw, ale także uczymy w takich luźnych, pozbawionych jakichś rygorów formach. Czyli rozmawiamy, śmiejemy się, opowiadamy o tym, co się dzieje wokół nas, o problemach, o radościach, o tym, co nas dotyka, a również o tym, czego te dzieci naprawdę chcą, czyli czego ta młodzież chce, jaką ma potrzebę na dany dzień. I nawet jeżeli sobie pani Ania zakłada, że to będzie malarstwo, a uczeń mówi, nie, nie, ja dzisiaj chcę tkać bransoletkę, bo tak potrzebuje, koleżanka ma urodziny i będzie to fajny prezent, to po prostu tkamy bransoletkę. Nauka musi też wynikać nie tylko z tego, że przyswajacie wiedzę, ale że chcecie ją przyswoić. Jeżeli miałabym zacząć drugi raz swoje życie od wybrania zawodu, to jeszcze szybciej wybrałabym ten zawód, który teraz wykonuję już 20 lat. Natomiast 10 lat pracowałam gdzie indziej i szczerze mówiąc, ta praca jest faktycznie spełnieniem tego, czego potrzebuję w środku jako człowiek. Sztuka jest bardzo wielka, bardzo szeroka i sztuka wymaga podążania za nią. Sztuka to jest to, co jest w muzeum. Tam, gdzie trzeba pójść, gdzie trzeba kontemplować, trzeba przeżyć tą sztukę. I sztuka jest tam, gdzie nagle coś się dzieje.
1: Mówiła Anna Skierska-Jurczak, która w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu prowadzi zajęcia plastyczne.
7: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduchy, zapraszam. Trzy osoby zamieszane w kradzież biżuterii o wartości blisko 600 tysięcy złotych u jubilera w Limanowej z zarzutami. To dwaj mężczyźni, którzy dokonali kradzieży i jeden, który miał pomagać zacierać ślady. Do zatrzymań doszło w minioną niedzielę w jednym z mieszkań w Krakowie.
8: Prokuratura rejonowa w Limanowej prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży zuchwałej złotej biżuterii o wartości przekraczającej 550 tysięcy złotych. Na podstawie dotychczasowych ustaleń stwierdzono, że w dniu 18 września w godzinach porannych do jednego z salonów jubilerskich w Limanowej wszedł mężczyzna, który twierdził, że jest zainteresowany zakupem złotej biżuterii. Ekspedientka wyjęła rolę ze złotem, którą zostawiła na ladzie, pokazując mężczyźnie złote łańcuszki, a następnie mężczyzna, wykorzystując chwilową nieuwagę ekspedientki, zabrał tę rolę z biżuterią i zaczął biec w kierunku wyjścia. W tym czasie drugi z mężczyzn, który przebywał na zewnątrz, umożliwił sprawcy szybkie opuszczenie tego lokalu. Następnie wsiedli do zaparkowanego nieopodal samochodu i gwałtownie odjechali. Jak ustalono, na trasie mężczyźni spotkali się jeszcze z innymi osobami, którymi przekazano pozostałości po tej biżuterii, w tym tą rolę, a także zawieszki, które były uprzednio przymocowane do skradzionej biżuterii. Te przedmioty zostały następnie spalone. Dzięki intensywnym czynnościom funkcjonariuszy policji na terenie Krakowa zatrzymano cztery osoby. Finalnie trzem przedstawiono zarzuty, dwóm mężczyznom przedstawiono zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu kradzieży zuchwałej biżuterii o wartości przekraczającej 550 tysięcy złotych. Trzeci z mężczyzn usłyszał zarzuty poplecznictwa polegającego na zacieraniu śladów poprzez spalenie tych pozostałości po wyrobach jubilerskich. Natomiast 26-letnia kobieta, która również została zatrzymana wraz z mężczyznami, została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona. Mężczyźni nie przyznali się do zarzuconych im przestępstw przed prokuratorem i odmówili składania wyjaśnień. Jeden ze sprawców w toku posiedzenia aresztowego przyznał się do zarzuconego mu czynu, złożył krótkie wyjaśnienia. Te wyjaśnienia będą weryfikowane w toku prowadzonego postępowania. Jednemu z mężczyzn przedstawiono zarzuty poplecznictwa, czyli inaczej mówiąc zacierania śladów przestępstwa. Natomiast będą jeszcze ustalane inne osoby, które w tej sprawie również mogły pomagać w zacieraniu tych śladów. W tym zakresie w dalszym ciągu prowadzone są intensywne czynności śledcze. Przestępstwo kradzieży, szczególnie zuchwałej, zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. W tym momencie nie udało się jeszcze odzyskać biżuterii. W chwili zatrzymania przy jednym z mężczyzn ujawniono środki odurzające. W tym zakresie również został przedstawiony zarzut.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Na razie nie udało się odzyskać skradzionej biżuterii. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Na tę inwestycję powiat nowosądecki czekał ponad 30 lat. Ruszają prace przygotowawcze do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy-Zdroju. Ma ona połączyć istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta. Właśnie zaczęły się prace związane z przygotowaniem pasa terenu pod przyszłą trasę kolei.
9: Śmiało mogę powiedzieć, że marzenia stają się rzeczywistością, gdyż długo wyczekiwana w naszym regionie inwestycja nabiera właśnie realnego kształtu. Rozpoczynają się prace przygotowawcze związane z budową nowej kolei gondolowej Krynica Express, kolei, która połączy centrum miasta, w tym nasz ośrodek na Górze Parkowej, z ośrodkiem na Jaworzynie Krynickiej. No jest to inwestycja, na którą Krynica i cała Sądecczyzna czekały prawie 30 lat. Niewielu też wierzyło, że kiedykolwiek się wydarzy. No dzisiaj możemy powiedzieć, udało się. tak, udało się, bo nowa kolej gondolowa stworzy wygodniejszą możliwość przemieszczania się pomiędzy najważniejszymi częściami Krynicy bez konieczności wykorzystania samochodu. Sama kolej Krynica Express to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości. Te 2 km pokonamy w niecałe 8 minut. Kolej gondolowa będzie miała charakter kolei dowozowej. Jej zadaniem będzie stworzenie wygodnego i bezpiecznego połączenia pomiędzy uzdrowiskiem, górą parkową, no a naszym całorocznym ośrodkiem turystycznym na Jaworznie Krynickiej. Krynica Express stworzy też realną alternatywę dla przejazdu samochodem na tej trasie, co naturalnie przełoży się również na mniejszy ruch samochodów w całej Krynicy. Nowa kolej to rozwiązanie znane z najlepszych alpejskich destynacji turystycznych. Kolej gondolowa Krynica Express to też kolejny etap konsekwentnego rozwoju naszego ośrodka. Przypomnę tutaj, że program inwestycji rozwojowych w różnych obszarach na Jaworznie Krynickiej trwa już od 3 lat, a wisienką na tym inwestycyjnym torcie miała być właśnie kolej gondolowa do centrum, co właśnie się dzieje. Mamy więc powód do dumy, z czego się bardzo cieszymy.
1: Mówił Tomasz Pasieka z zarządu kolei gondolowej Jaworzyna Krynicka. Podróż nową koleją z centrum miasta do kolei na Jaworzynę ma trwać 8 minut. 2 miliony złotych w tym roku przekazał powiat nowosądecki na poprawę bezpieczeństwa. Pieniądze poszły m.in. dla jednostek OSP, WOPR czy GOPR, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
7: Aż do roku przekazujemy środki wspierające nasze służby oczywiście. W tej chwili, w tym roku była to kwota łącznie około 2 milionów złotych. Duże środki poszły na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Tam finansowanie było ponad 800 tysięcy, plus do tego powiat ze środków oliosłowych zakupił dla każdej jednostki torby PSPR1. Każda jednostka otrzymała. Oprócz tego zakupiliśmy też telefony satelitarne, które poszły do gmin w ramach zarządzania kryzysowego. Oprócz tego było wsparcie też dla Państwowej Straży Pożarnej do tej nowej jednostki, którą otworzyliśmy na wiosnę w tym roku. Mówię o Biegonicach. Tam też w sumie w zeszłym roku 200, w tym roku 300, czyli są pół miliona poszło na wyposażenie z powiatu jeszcze ekstra. No to są, że tak powiem, gwaranty naszego bezpieczeństwa, szybkiej pomocy, szybkiej reakcji, więc staramy się to wspierać. Zarówno też wsparcie poszło do Górskiego Ochotniczego Pogotowia, jak i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oni, Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe, mają potężny wniosek też na wymianę całego sprzętu. My też zapewniliśmy odpowiednią ilość środków na wkład własny, więc stąd też te pieniądze się skumulowały. No i oczywiście tutaj też jest kwestia wsparcia z naszej strony też policji, no gdyż też oczekujemy też takich działań, że tak powiem, szybkiej interwencji. No mamy czasy, jakie mamy, dlatego też bardzo się cieszę z tej dobrej współpracy z jednostkami mundurowymi. Tutaj na policję oczekujemy jeszcze na informacje, bo ma się rozstrzygnąć przetarg na zakup takiej łódki motorowej, takiego ścigacza na Jeziorze Żarnowskim, żeby dodatkowo jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo. Wychodzimy na razie z założenia, że ta prewencja powinna być bardziej, że tak powiem, intensywna, żeby nie dochodziło do różnego rodzaju wypadków czy wykroczeń związanych chociażby z ostatnim czasem, gdzie zginęła kobieta, też naruszenie, wjechanie w strefę ciszy bez żadnego sprzętu, bez żadnych kapoków. No, mieliśmy tragedię. No właśnie to jest to, że być może tutaj ta prewencja te tematy by w jakiś sposób rozładowała i uspokoiła niektórych bardziej emocjonująco przeżywających nasze sporty zimowe na naszym jeziorze, które jedyne mamy tutaj na terenie powiatu. Więc to się cieszę. Oczywiście zakup też furgonu i na przyszły rok też planujemy w budżecie, ale to zobaczymy, jak będą, bo prace budżetowe zaczynamy już od 5 października, więc myślę, że będziemy to spinać i również chcemy wesprzeć dużymi kwotami nasze jednostki.
1: Ale też wiem, że wspieracie uczniów, tych takich najzdolniejszych uczniów z powiatu nowosądeckiego. Będą przyznawane specjalne stypendia dla tych, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, tak?
7: Tak, oczywiście. Powiat zwiększył środki. Od ostatniego roku mamy te środki zwiększone. Jest to 1500 zł na rok, czyli 150 zł miesięcznie dla uczniów, którzy osiągnęli średnią 5.0 i w górę. Oprócz tego też są znaczne środki przeznaczone na jednorazowe stypendia materialne dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Więc tutaj z naszej strony jest wsparcie jak najbardziej rosnące, że tak powiem, w ramach oczywiście potrzeb i oczekiwania naszych uczniów w naszych szkołach. No oprócz tego też proponujemy uczniom szereg różnego rodzaju projektów, rozwiązań, różnego rodzaju branżowych tematów, między innymi też w naszych szkołach, w takich jak Technikum Weteryjne w Nabojowej, czy Technikum Budowlanym w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Tam też oferujemy kwestie przygotowania do prawa jazdy, czyli finansujemy cały kurs z teorią łącznie z jazdą, także zostaje tylko zdać egzamin.
10: Czyli taka pomoc przydatna dla tych uczniów.
7: Wydaje się bardzo przydatna, taka praktyczna, gdzie można to zrobić za tańsze znacznie pieniądze i mieć już dokumenty, a nie potem szukać rozwiązań, jeżeli chodzi nawet chociaż taką podstawową rzecz, jaką prawo jazdy są. Oprócz tego mamy szereg kursów branżowych z branży, praktycznie wszystkich branż, od budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, kosmetycznej. No, jest tych ofert bardzo dużo, uczniowie korzystają, z czego się oczywiście bardzo cieszymy. Chcemy tę ofertę jeszcze rozszerzyć i też czekamy jeszcze na pojawienie się nowego programu w Urzędzie Marszałkowskim, bo wstępnie opracowania już tam jakieś są dotyczące dodatkowych kursów. Też robiliśmy taką analizę, jeżeli chodzi o szkołę mundurową naszą, którą mamy jedyną, mówimy o Marcinkowicach, jakie dodatkowe punkty były potrzebne dla młodzieży, która kończy nasze szkoły, tam mamy profil wojskowy, policyjny, straży pożarnej, do tych jednostek, jaki kurs dodatkowy by powodował, że można łatwiej się dostać do pracy, więc to też będziemy tą bazę kursów rozszerzać o te właśnie potrzeby.
10: I wiem też, że do końca września można składać wnioski o stypendia starosty w dziedzinie kultury, w dziedzinie sportu. Do kogo te stypendia trafią?
7: To są nagrody z dziedzinie sportu i kultury. Tutaj mówimy o osobach, które zasłużyły się, są wybitne w kwestiach sportu, treningów, prowadzenia zajęć, nauczycieli, trenerów i zarówno jeżeli chodzi o szeroko rozumianą kulturę, czyli takie wybitne jednostki naszego powiatu. Oczywiście wnioski są składane przez samorządy, przez NGOsy, przez szkoły, więc do końca września zapraszamy do składania wniosków. Są to nagrody finansowe i wyróżnienia ze strony powiatu.
10: A w jakiej wysokości te nagrody?
7: No, nagrody są w wysokości około 3000, jeżeli mówimy o sporcie, więc tutaj nie jest to tak mało, więc zachęcamy, jeżeli są takie osoby i ktoś uważa, że ta osoba zasługuje, zapraszamy do składania wniosków, komisja będzie rozpatrywać te wnioski.
10: To muszą być osoby, które osiągają wysokie wyniki w sporcie, czy są zaangażowane mocno w kulturę, tak?
7: Tak, oczywiście w sporcie, ale też w trenowaniu. Tu mówimy też o trenerach, mówimy też o nauczycielach, o osobach, które gdzieś tam wspierają bardzo mocno działalność sportową, angażując się w różnego rodzaju zajęcia prowadzone, jeżeli chodzi o naszą młodzież sportową.
10: Panie starosto, a co dalej z nową podstacją pogotowia ratunkowego w Nowym Sączu? Czy są szanse na to, żeby być może w najbliższych miesiącach pojawiła się, żeby nie było tego problemu z wyjazdem karetek z ulicy Śniadeckiej?
7: Tak, temat już jest, że tak powiem, długo maglowany, natomiast już dostaliśmy informację od pana prezydenta. Działka jest w przekazaniu, w tej chwili trwają podziały, jest to ulica Głowackiego przy ulicy Tarnowskiej, tam będzie podstacja, w tej chwili przygotowujemy się do takiego prowizorycznego zbudowania tej stacji, czyli będą to albo kontenery, albo zabudowa modułowa na czas projektu i wybudowania już takiej stacji, podstacji z prawdziwego zdarzenia. Jeden zespół będzie tam przesunięty. Głównie chodzi nam o miasto, gdyż mamy doświadczenia z tego roku, ze stycznia, opady śniegu, totalna blokada. Oprócz tego no, widzimy sami, że miasto w godzinach szczytu jest już też skorkowane mocno, więc ten wyjazd na ulicę Młyńską i wyjazd dostanie się do ronda no, ograniczał bardzo mocno. Karetki pogotowe, przy tym jeszcze opady śniegu, no, spowodowało to, że jednak trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie, no i tutaj wspólnie z miastem znaleźliśmy, uważam, że jest to świetne rozwiązanie przede wszystkim dla miasta, gdyż no, będzie to dodatkowe miejsce, z którego będzie mogła karetka szybko wyjechać, by wesprzeć jakiegoś mieszkańca, który będzie potrzebował nagle pomocy.
10: Myśli pan,
7: miasta.
10: Że jeszcze w tym roku?
7: No takie są plany, my już przygotowujemy, pan dyrektor już dzisiaj nawet raportował, że przygotowane już są zabudowy te modułowe, pismo do pana wojewody o tym, że będzie podstacja w drugim miejscu już poszło, czekamy na potwierdzenie, chociaż ja już mam wstępną zgodę ustną, więc myślę, że tutaj no to nie wiąże się z żadnymi środkami i my to ze swoich środków wykonamy, cały dokument, dokumentację projektową, jak również wybudujemy tą instalację, to potrwa pewno z rok, półtorej, natomiast Natomiast docelowo w tym roku, w jesieni, planujemy już właśnie taką tymczasową podstację.
10: Czyli będą dwie stacje w Nowym Sączu wtedy?
7: Znaczy główna tam, gdzie jest, będzie, tak, to jest główna baza, tam będzie się to odbywało, natomiast w razie W, tak jak to miało miejsce w tym roku 13 stycznia, będzie jeszcze jedna opcja na terenie miasta, żeby wesprzeć mieszkańców.
10: Panie starosto, powiedzmy jeszcze o promocji Sądecczyzny na lotnisku w Balicach, bo też taki temat się przewija. O co dokładnie chodzi? Chcecie przyciągnąć turystów, którzy przylatują do Krakowa, do naszego regionu?
7: Znaczy, nie, panie dyrektorze, to powiem tak, promocja Sądecczyzny powinna być w takich miejscach, gdzie jest duży ruch turystyczny, a wiemy, jaki jest ogromny przepływ turystów na lotnisku w Balicach, to już mówimy o milionach, więc takie stoisko dostaliśmy propozycję razem z Małopolską Organizacją Turystyczną, żeby postawić, do tego chcemy włączyć nasze firmy turystyczne, które mogą zaprezentować, jakie są tutaj u nas świetne hotele, jakie są miejsca uzdrowiskowe, jakie też mamy tradycje kulinarne, więc tutaj chcemy taką współpracą wejść i oczywiście promocja będzie się odbywała na przełomie października, listopada. My chcemy też tutaj wyjść z taką inicjatywą. Chcemy też ogłaszać takie różnego konkursy. Wynikiem tych konkursów będzie na przykład tutaj voucher na lot nad powiatem w naszego lotniska aeroklubu podhalańskiego w Ososinie.
10: A jaki jest pomysł na promocję Sądecczyzny na lotnisku?
7: Na lotnisku, no to myślę, że najlepszą promocją Sądecczyzny były ostatnie pokazy jubileusz, pokazy air show, no po prostu to do dzisiaj są jeszcze zapytania, czy będzie powtórka, czy nie. Kolejnym takim dużym tematem, który też odbił się bardzo mocnym echem, było też Małopolska Odlotowa i odloty balonów. Chcemy to też tutaj utrzymać na Sądecczyźnie, bo wiemy, że to się odbywało w różnych miejscach Małopolski. Chcielibyśmy to zatrzymać. No i szereg takich imprez związanych z począwszy od agropromocji, począwszy przez Mistrzostwa Strongmanów. Mówimy też o Hubertusach, teraz oczywiście będą święto Rydza, więc te wszystkie imprezy, otwarcie zimowe, otwarcie lata, to wszystko ma wpływ, plus oczywiście imprezy, które się odbywają na terenie naszych gmin, które też świetnie organizują takie imprezy, które promują nie tylko ich gminy, ale też cały powiat, więc ten cykl chcielibyśmy bardziej jeszcze rozszerzyć i szerzej pokazywać, co będzie miało na pewno wpływ na to, że chętniej nas będą odwiedzać. No, Polska jest piękna, nie wszyscy o tym pamiętają. Nie tylko za granicą, ale w Polsce też jest pięknie.
10: I tego napływu turystów życzymy, a na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać, jak działa urzędomat, który jakiś czas temu zainstalowano przy budynku starostwa przy ulicy Kościuszki.
7: Zainstalowaliśmy dwa urzędomaty. Jeden stary w Sączu.
10: Tak,
7: w tym samym czasie praktycznie były uruchomione, natomiast ten stary w Sączu szybciej zaczął funkcjonować, gdyż myśmy musieli przerobić ogrodzenie na ulicy Kościuszki, więc tamten był z opóźnieniem tam dwutygodniowym, ale tam już mamy ponad 500 spraw załatwionych. To jest kwestia od maja, czerwca tego roku, więc no dość szybko widzę, mieszkańcy się interesują tym i zaczynamy załatwiać tam większość spraw. Czekamy jeszcze na potwierdzenie, czy takie tematy jak odbiór prawo jazdy pierwszego, czy inne dokumenty takie bardziej z danymi osobami będzie można też tych urzędomatach przekazywać, bo to uprościłoby znacznie sprawę naszym mieszkańcom. Mówię tutaj o czasie oczekiwania, no ale też tutaj muszę powiedzieć, że w tej chwili przygotowujemy się do otwarcia jeszcze jednej filii. Będzie to filia otwarta w gminie Podegrodzie. Tam w tej chwili trwają przygotowania i ustalania miejsca z uwagi na to, że Stary Sącz mamy bardzo obłożony. Tam już robi się bardzo ciasno. Tam jest praktycznie obsługa całej Doliny Popradu plus gmina Łomsko, Podegrodzie i nawet mieszkańcy Chełmca się zdarzają, gdyż do Sącza trudniej wjechać niż przejechać do Starego Sącza, więc chcielibyśmy trochę rozładować, więc ten pomysł idzie na gminę Podegrodzie.
10: Ale urzędomat czy filia?
7: Filia.
10: Filia. Kiedy będziemy mogli...
7: Urzędomaty oczywiście, tak jak mówiliśmy, czekamy. Na razie dość zaczyna się to rozwijać fajnie. Mówimy tu już w ciągu tam tych paru miesięcy ponad 500 spraw załatwionych, więc w mojej ocenie i zarządu też to nie są jakieś duże środki, żeby potwierdzać te urzędomaty w przyszłości przy wszystkich filiach.
10: Ale widać to, że te kolejki są mniejsze w starostwie?
7: Panie dyrektorze, zapraszam do starostwa zdecydowanie rano. Kiedyś wchodziło się, to ciężko było wejść. Tyle ludzi dzisiaj, to naprawdę rzadko się zdarza, żeby zobaczyć więcej jak 20 osób. Mm-hmm.
10: A tę filię w Podegrodziu kiedy planujecie uruchomić?
7: No, w październiku.
10: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
1: Przed nami Małopolska Noc Naukowców. Do akcji włączyły się m.in. uczelnie wyższe z Nowego Sącza. O tym, co będzie działo się w Akademii Nauk Stosowanych, mówi rzecznik Tomasz Zacłona.
11: To jest 20. Noc Naukowców, także to jest taka historyczna i ważna Noc Naukowców, dlatego wracamy do tradycji z lat ubiegłych, mianowicie dwie lokalizacje, krążące pomiędzy nimi bus, oczywiście bezpłatnie, oraz oczywiście też cała impreza jest otwarta dla wszystkich mieszkańców i osób zwiedzających. Jak zwykle przygotujemy i przygotowaliśmy pokazy w zakresie sześciu wydziałów. Oczywiście ten główny trzon organizacyjny i też tematyczny biorą na siebie Wydział Nauk Inżynieryjnych oraz tutaj Wydział Lekarski Nauk o Zdrowiu oraz Wydział o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie. To są wydziały, na których terenie będzie realizowana Noc Naukowców. Natomiast oczywiście jak co roku też przygotowaliśmy masę ciekawych pokazów i nowości. Z racji tego, że mamy kierunki około medyczne i medyczne, które się bardzo dobrze rozwijają, no tutaj Wydział Lekarski Nauk o Zdrowiu przygotował przede wszystkim prezentację Centrum Symulacji Medycznej, ambulansu, ale też różnego rodzaju warsztaty w zakresie ratowania życia, zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy. Między innymi będą to warsztaty, które pozwolą opatrywać osoby ranne na naszych fantomach, czyli będziecie Państwo mogli poczuć się jak studenci kierunku pielęgniarskiego, lekarskiego lub też kierunku związanego z ratownictwem medycznym. Będzie też oczywiście dużo o zdrowiu, o tym jak o to zdrowie dbać, pielęgnacja własnego ciała, będzie też troszeczkę o kuchni, jak jeść zdrowo, tak żeby ta dieta nam służyła, oraz drugi wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie. To jest wydział, który przygotowuje m.in. gry, zabawy, różnego rodzaju warsztaty związane z ruchem, ze zdrowiem i będzie tutaj wskazywał i pokazywał też, jak dbać o to, jak ćwiczyć. Będzie też możliwość skorzystania z relaksacyjnego masażu. Natomiast na Zamenhofa, głównie Wydział Nauk Inżynieryjnych, z racji tego, że my mamy energetykę i ta energetyka jest takim nowym kierunkiem, tutaj przygotowaliśmy różne pokazy i elementy gier dydaktycznych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Między innymi będziemy pozyskiwać energię z wodoru, słońca, wiatru, ale też będziemy mówić generalnie o robotyce. Jak Państwo wiecie, mamy dwa fenomenalne roboty. Humanoidalny robot oraz robot pies, więc te roboty będą też do dyspozycji. Będziemy też uczyć programowania robotów takich technologicznych, robotów, które są robotami nie humanoidalnymi, tylko robotami przemysłowymi. Będzie też dużo na temat druku 3D, prototypowania mechanizmów pojazdowych, czyli mechatroniki, elektroniki, więc naprawdę tych atrakcji jest sporo. Dodatkowo oczywiście jeszcze wydziały, które funkcjonują na naszej uczelni, Wydział Nauk Ekonomicznych, tutaj jakaś zielona matematyka, takie łamigłówki ekologiczne, Kreuj Świat 3D, to będzie też za pomocą gogli VR, będą tutaj mogli też nasi zwiedzający skorzystać z gry, którą przygotował nasz kolega. Natomiast Wydział Nauk Humanistycznych, to jest natura w przestrzeni miejskiej oraz wabank, różnego rodzaju quizy, też Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, tutaj mamy doświadczenia nauka w kuchni, książka artystyczna i niewidzialni bohaterowie, czyli no też moc atrakcji, którą przygotowaliśmy dla właściwie zwiedzających w różnym wieku.
10: W jakich godzinach będzie można odwiedzić wydziały?
11: Wydziały można odwiedzać od godziny 16 do 20. Dlaczego? Dlatego, że wtedy tak koncentrował się w latach ubiegłych ten główny ruch, później po 20 było mało zwiedzających, więc też nie chcąc robić nadziei i trzymać całej infrastruktury przez całą noc ograniczyliśmy. Zresztą tak było w latach ubiegłych, że o 20 impreza się kończyła. Zresztą w większości lokalizacji tak się kończy, więc to jest dogodny czas do tego, żeby wrócić do domu, zabrać dziecko i przyjść na nasz kampus jeden, drugi, zobaczyć tą imprezę i no, przekonać się, że nauka to jest też wyzwanie, to jest też przyjemność, to jest też ciekawość świata, to jest też rozwijanie wiedzy, którą my jako ludzkość zgromadziliśmy i którą się możemy dzielić i że tak powiem, z niej korzystać.
10: Wspominał Pan też o tym bezpłatnym transporcie. Będzie można przejechać z jednego wydziału na drugi?
11: Zdecydowanie tak. Tutaj w latach ubiegłych ograniczyliśmy tą imprezę do jednej lokalizacji, natomiast wiemy, że te dwa wydziały, one są najbardziej bogate w laboratoria, różnego rodzaju maszyny, których też przewóz jest problematyczny. Stąd jakby wracamy do tradycji. akcji. Zresztą pierwsze noce naukowców odbywały się na ulicy Zamenhofa 1 na Wydziale Nauk Inżynieryjnych, wtedy to był Instytut Techniczny. Natomiast później została ta impreza przeniesiona na kampus dydaktyczno-sportowy i po jakimś czasie połączona właśnie takim połączeniem autobusowym. Natomiast w tym roku wracamy do tej tradycji po to, żeby raz, że zróżnicować zwiedzającym ten koloryt, pokazać dwie lokalizacje, pokazać też naszą specyfikę, no i też dać możliwość takiego sprawnego przemieszczania się.
12: Przygotowywaliśmy między innymi ze współpracą na przykład z policją warsztaty kryminalne. Przygotowaliśmy również parę zajęć w naszych salach specjalnościowych, typu na przykład pokazy rozprawy prawnej, jakieś pokazy chemiczne, wiadomo, z ciekłym azotem. Można również zobaczyć nowe technologie typu gogle VR, AR i pokaz naszej aplikacji, gdzie można wybrać się w podróż po naszej uczelni, tylko że przez komputer. Oraz również przygotowaliśmy Silent Disco. Również nasi tutaj licealiści, którzy korzystają z naszego budynku, przygotowali pokaz, jak powstają gry komputerowe. I więcej nie będę zdradzał, żeby zachować też troszkę zaciekawienia przed wydarzeniem.
10: A kogo zapraszacie na Noc Naukowców?
12: Ogólnie zapraszamy dzieci, młodzież, ogólnie całe rodziny. Całe wydarzenie jest przygotowane, żeby cała rodzina miała z tego fan, więc zapraszamy, wstęp jest darmowy, więc warto wpaść i zobaczyć, co przygotowaliśmy.
13: O której zaczynacie?
12: O godzinie 19 w głównej auli naszej uczelni, to jest dokładnie teraz sala 001.
13: Do której pracowali?
12: Około do godziny 24 w to celujemy, więc czeka parę godzin fajnej zabawy.
1: Mówił Piotr Plata z Wyższej Szkoły Biznesu. Noc Naukowców już w najbliższy piątek. Patronujemy tej imprezie. Jakie tajemnice kryje Góra Zyndrama koło Łącka w powiecie nowosądeckim? To już od kilku lat sprawdzają archeolodzy. Prace były też wykonywane także w minione wakacje. Co do tej pory udało się odnaleźć, o tym mówi dr Marcin Przybyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który razem ze studentami bada Górę Zyndrama.
14: Już od 2021 roku badania, które my prowadzimy, są realizowane bardzo powoli, bardzo ostrożnie. Na Górze Zyndrama mamy do czynienia z pozostałościami kilku okresów aktywności osadniczej. Najstarszy z nich to jest właśnie osiedle z początków tak zwanej epoki brązu, z XVIII, XVII, XVI wieku przed naszą erą. I teraz jakby na jego głębokości, w jego warstwach jesteśmy. Następnie po dłuższej przerwie istniały te trzy ufortyfikowane wioski z epoki żelaza. Od VIII wieku przed naszą erą aż do I wieku przed naszą erą, do czasów celtyckich. Przez te nawarstwienia młodsze już się dawno temu przekopaliśmy, to były pierwsze sezony, schodziliśmy coraz głębiej, teraz jesteśmy w poziomach właśnie z wczesnej epoki brązu. I praktycznie już większość z tych reliktów nam znikła. Dokupujemy się powoli do tego, co jest jednym z takich najciekawszych elementów tego stanowiska, mianowicie do kamiennych fortyfikacji. To jest taka wyjątkowa cecha tego miejsca, że mamy do czynienia z kamienną architekturą obronną, absolutnie unikatową w skali europejskiej. Znaczna część tego muru została odkryta w poprzednich latach, do roku 2020. Ona jest odrestaurowana i te 50 metrów muru jest widoczne w północnej części stanowiska dla każdego odwiedzającego to miejsce. Natomiast teraz 40 metrów dalej na południe udało się nam uchwycić kolejny fragment. I to jest ciekawa informacja, myśmy wiedzieli, że on powinien tu gdzieś być, ale spodziewałem się, że może być bardzo zniszczony erozją, bo tu jest teren niezwykle stromy poniżej. Natomiast okazało się, że jest dobrze zachowany, że możemy liczyć na podobny stan zachowania jak ten, z którym mieliśmy do czynienia na północy. Kopanie tego muru to już jest plan na przyszły rok. Teraz w jednej części wykopu, tej, którą też panowie filmowali, dochodzimy do takiego miejsca, gdzie wydaje się, że mamy do czynienia z jakimś elementem konstrukcyjnym przy murze, być może z kolejnym wejściem. To na razie jest z pewnym znakiem zapytania, ale wszystko na to wskazuje, że to może być kolejna brama, trzecia brama już, którą odkryliśmy. I w jej obrębie, w takiej nietce, znajdują się cały czas nawarstwienia, które eksplorujemy. Wiemy, że ta populacja nie była bardzo liczna, mieszkańców tego miejsca w epoce brązu. To mogło być około 200 osób. Natomiast to, co tutaj miało miejsce, to jest taka sytuacja, w której mamy do czynienia z takimi początkami trochę bardziej miejskiego stylu życia. To znaczy oni cały czas oczywiście uprawiali rolę, hodowali zwierzęta, ale mamy dowody na istnienie specjalizacji wytwórczej. Mamy dowody na to, że to miejsce nie było tak jak wioska, nie składało się z szeregu rozproszonych gospodarstw, tylko miało charakter takiej zwartej, zabudowanej przestrzeni, gdzie dom stał koło domu, czy tam sąsiad koło sąsiada, na jakichś wydzielonych parcelach. I właśnie między tymi budynkami obserwujemy ślady pewnych specjalizacji. Na przykład w jednym z nich znaleźliśmy przedmioty kościane, które służyły do obróbki skóry, gdzie indziej warsztat metalurgiczny, więc widzimy, że ta ludność mogła być w jakiś sposób podzielona na pewne takie kategorie rzemieślnicze, co jest pierwszym krokiem w stronę takiego bardziej miejskiego stylu życia. Podobnie jak ślady praktyk rytualnych, które też tutaj obserwujemy. Tu od lat już jakby obserwujemy, czy zbieramy dowody wskazujące na to, że w tym przypadku możemy mówić o migracji, jakkolwiek archeologi jesteśmy dość ostrożni pod tym względem, to w przypadku tego konkretnie stanowiska wszystko na to wskazuje. Miejsce nie było wcześniej zamieszkane przez parę tysięcy lat w całej Kotlinie Łąckiej. Nie mamy żadnych śladów osadnictwa. Ci ludzie tutaj przybyli z zewnątrz, a cała ich kultura materialna, sposób w jaki wykonywali ceramikę, inne przedmioty, pochodzenie metalu, styl tej architektury również kamiennej, ona jest bardzo prosta, ale posiada pewne cechy stylistyczne. To wszystko wskazuje na południe Europy i jakby pozwala nam przyjąć, że mamy do czynienia w tym przypadku z taką zaplanowaną migracją grupy ludzi z terenów leżących w Kotlinie Karpackiej, być może dalej na południe, w stronę Adriatyku. Ona była związana z tym, że w okresie, kiedy powstało to osiedle, czyli około 1750-1725 roku przed naszą erą, my wiemy z innych danych archeologicznych, że się ukonstytuowało coś w rodzaju takiego szlaku komunikacyjnego łączącego północ i południe Europy. Mamy wtedy do czynienia po raz pierwszy z napływem na przykład bursztynu bałtyckiego do wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Wcześniej bursztyn był w ogóle nieznany, a w tym okresie staje się nagle bardzo popularny, choćby paciorki z bursztynu bałtyckiego występują w słynnych grobach szybowych z Myken, więc to jest taki dowód na popularność tego nowego surowca, jego wysoki prestiż na południe Europy. Więc z wymianą czy przewożeniem tego rodzaju towarów, takich jak bursztyn, ale zapewne wielu innych, które pochodziły z północy, mogło wiązać się pragnienie stworzenia czegoś w rodzaju takiej stacji handlowej w ważnym miejscu na szlaku komunikacyjnym w pobliżu przełęczy karpackich, czyli takim kluczowym punkcie z punktu widzenia właśnie kontroli dróg komunikacyjnych. Tak sobie możemy wyobrazić początki tego miejsca. Więc tak, mamy z terenu stanowiska ślady działania ognia, pożarów, być może również napaści w postaci grocików, krzemiennych grocików strzał, które się grupują w pobliżu fortyfikacji, ale nie wydaje się, żeby te ślady doprowadziły do jego upadku, nas odrobinę wcześniejsze. To są pewne elementy, to się wydarzało w trakcie kolejnych generacji, które żyły w tym miejscu, natomiast nie na samym końcu. Sam koniec osiedla wydaje się być bardziej spokojny. Można mieć wrażenie, że zostało opuszczone w pewnym momencie, w taki planowy sposób, ale to się może wiązać z wydarzeniami gwałtownymi, do których doszło bardziej dalej od naszych ziem na południe od Karpat, w szczególności na terenach zwłaszcza północnych Węgier, częściowo zachodniej Rumunii, południowo-wschodniej Słowacji. Tam żyły społeczności, z którymi ci ludzie mieli bezpośredni kontakt. To byli najbliżsi, powiedzmy, ich pobratymcy zapewne również. Tam zachodziła wymiana pewnego stylu, na przykład ceramicznego, systematycznie. To możemy sobie dobrze śledzić, dobrze obserwować. I na tamtych terenach, właśnie na południe od Karpat, w końcu XVI wieku, czyli wtedy, kiedy kończy się osiedle w Maszkowicach, dochodzi do jakiejś takiej całkowitej katastrofy. Wszystkie osiedla zostały zniszczone w wyniku pożaru. To mogły być jakieś wewnętrzne konflikty, może jakieś zewnętrzne najazdy, tak czy owak. Tam zupełnie znika osadnictwo, przerywa się pewna bardzo długotrwała tradycja, do której ci ludzie nawiązywali. Można sądzić, że z punktu widzenia gdyby ich racji bytu tutaj, czyli pośredniczenia w kontaktach z południem, po prostu urwanie się tego powiązania z terenami zakarpackimi sprawiło, że jakby dalszy ich pobyt w tym miejscu nie miał sensu, bo przestał istnieć szlak komunikacyjny, dla którego podtrzymywanie oni jakby tutaj przybyli. To są oczywiście pewne spekulacje, pewien scenariusz, tak naprawdę tego nie wiemy, to nie jest nigdzie napisane, ale tyle możemy wyspekulować ze źródeł archeologicznych, którymi dysponujemy. I jakby to jest scenariusz, który w oparciu o te źródła jest najbardziej wiarygodny w tym momencie.
15: Aleksandra Wójcik, doktorantka w Instytucie Archeologii UJ i Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. No, szczególnie tutaj to zdobywaniem ogromnej ilości doświadczenia w przeróżnych działaniach. W tym sezonie nam się trafiło tak, że mogliśmy kopać i w takich warstwach kulturowych, w których kopie się na drobno, pędzelkiem, tak jak to widać czasami na filmach, ale można sobie też było pokopać normalnie sztychem, łopatą, więc to są już różne techniki. Studenci się tu uczą namierzać zabytki za pomocą tachimetru, uczą się jak dokumentować rysunkowo, fotograficznie wszystkie nawarstwienie i zabytki, które tutaj znajdujemy. No, więc jest to przede wszystkim ogromne doświadczenie, które tutaj można zdobyć, różne nowe umiejętności. Tak, zdecydowanie. Szczególnie tutaj, gdzie czasami pracujemy w troszkę trudniejszych warunkach, z troszkę cięższym sprzętem, takim jak łopaty czy takie duże grace, to jest szczególnie przydatne w późniejszej pracy, szczególnie w sektorze prywatnym archeologii, na przykład na badaniach ratowniczych czy na autostradach, gdzie trzeba tą łopatą czasami pomachać. Tutaj nam zresztą słońce często przygrzewa, także jest to taka szkoła bojowa, bym powiedziała. Tak, zdecydowanie jest to, myślę, że najciekawsza część tej pracy. To dotknięcie czegoś, co ktoś wytworzył 3,5 tysiąca lat temu. Jest to niesamowite doświadczenie, szczególnie myślę dla studentów pierwszego roku, którzy tutaj przyjeżdżają na swoje pierwsze praktyki. A w tym roku niestety, jeżeli chodzi o takie małe, ruchome zabytki, mamy małą posuchę. Głównie są to narzędzia kościane, takie jak igły czy szpile dekoracyjne. Dużo kawałków ceramiki, jakiś paciorek gliniany. No a w zeszłych sezonach mieliśmy różne ciekawsze artefakty, jak grociki krzemienne wzdłuż muru, czy jakieś miniaturowe naczynia. Tak. A w tym roku głównym znaleziskiem jednak jest odkrycie dalszej części muru, no i tej dziwnej struktury tutaj kamiennej, która być może będzie bramą, być może jakąś inną strukturą związaną z fortyfikacjami z wczesnej epoki brązu. W takich podstawowych czynnościach byli samowystarczalni, natomiast widzimy, że oni utrzymywali kontakty z różnymi stanowiskami tutaj naokoło, w bezpośrednim sąsiedztwie i też być może z obszarami troszkę dalszymi, ale to nie było... Widać tutaj, że wymieniali się takimi przedmiotami, jak na przykład właśnie jakieś... Widać wymianę Jeszcze raz. Widać wpływy różnych motywów dekoracyjnych na ceramice. Mamy tutaj już z poprzednich sezonów takie znalezisko, jak na przykład kawałki bursztynu, więc widać, że też jakiś kontakt musiał tu nastąpić z północą, z Morzem Bałtyckim. No i widać tu też wpływy z tych zupełnie dalszych terenów, szczególnie w tej najwcześniejszej fazie z południem Europy. Więc pod takie jakieś handlowe wymiany, czy może takie wymiany idei, widać, że ona się tu odbywała. Natomiast po takie rzeczy jak podstawowe jedzenie od zwierzęce czy od roślinne, to tutaj sobie mogli je zapewnić. We wczesnej epoce brązu tutaj kamień zdecydowanie nie był normą. To ogrodzisko jest tutaj, powiedziałabym, ewenementem najwcześniejszym okazem takiej architektury kamiennej na ziemiach Polski. Takie grodziska raczej były na południu Europy, po drugiej stronie Karpat, więc tutaj to jest jakieś takie najbardziej wysunięte na północ przykład tej architektury. I potem, po tym jak oni zrobili we wczesnej epoce brązu ten mur i on zmienił potem swoją funkcję na taki mur bardziej oporowy, to przez długi, długi czas już tutaj nie było takich aż imponujących kamiennych fortyfikacji. Mamy tutaj ślady różnych fortyfikacji z późniejszych okresów i one są już raczej na przykład takie kamienno-drewniano-ziemne. Już nie są to takie mury z kamienia w technice suchego muru. Więc jest to zdecydowanie coś wyjątkowego na tym terenie w tym okresie, a niekoniecznie tak wyjątkowego tam po drugiej stronie Karpat.
16: Dzień dobry, nazywam się Artur Grabowski. Bardzo podobają mi się praktyki, zarówno poprzednie praktyki, na których byłem pod Orońskiem, kopiąc prawdziwe kopalnie krzemienia czekoladowego, jak i tutaj te fortyfikacje są absolutnie super. Jest to ewenement na skalę europejską tak naprawdę. Zanim stykamy się z materią, musimy się jeszcze zetrzeć z kupą ziemi, która na niej zalega, więc uczymy się też przede wszystkim dobrze kopać. Zarówno sztychami, jak i gracami, a też wszystkie te czynności, które są wykonywane po to, żeby dobrze zadokumentować te wykopy, też wymagają trochę praktyki. I to jest tutaj super, bo mamy całą szkółkę. A potem oczywiście schodzimy już do tych drobniejszych narzędzi i można faktycznie pokopać trochę zabytków. Przede wszystkim pozwala się zetknąć już na wczesnym etapie studiów z realiami pracy archeologicznej. Podejrzewam, że niektórzy przychodząc na studia, które jednak są podczas roku akademickiego dość teoretyczne, a mogą nie wiedzieć, z czym będziemy się mierzyć potem w terenie. A praca wymaga troszkę wysiłku też tutaj. Oczywiście i spotkanie z historią, spotkanie z ludźmi, którzy tą historię tutaj tworzą. To można przez miesiąc faktycznie pomieszkać z ludźmi, którzy są równie zajawieni historią i to też jest element wykopalisk, który polecam każdemu.
17: Nazywam się Adam Hellstein, student pierwszego roku archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. No, okazją na zdobycie doświadczenia i poznania też trochę kultur, które były tutaj przed kulturą słowiańską, tego co tu się działo 1000 lat temu, bo prawdę mówiąc, to nie są rzeczy, które są opisywane w podręcznikach historii, na przykład w szkołach. I dzięki temu mogę się dowiedzieć wiele rzeczy, których z innych źródeł bym się nie mógł dowiedzieć. Praca to jest ważna część tych wykopalisk, ale jednak jak się już zejdzie do bazy, ogarnie się wszystko, sprzęt, materiał, no to jednak przychodzi ten taki moment, gdzie ludzie integrują, spędza się czas razem, robi się różne rzeczy razem, więc ten element wakacji też to jest. Jest to taka praca, która jest męcząca, ale zarazem to zmęczenie jest takie dosyć przyjemne. Praca jest ciężka, tak, szczególnie jeżeli są cieplejsze temperatury, słońce wyjdzie, ale da się to pogodzić też z jakąś taką formą wypoczynku może aktywnego, jakichś takich wakacji, bardziej taki sposób może obozu integracyjnego z innymi ludźmi. No jest takie dziwne poczucie, jak się dotyka kawałek jakiegoś naczynia albo ceramiki ogólnie, czegokolwiek i wie się, że jakaś osoba parę tysięcy lat temu to najpierw musiała ulepić, wypalić i teraz nagle my parę tysięcy lat później jakby jesteśmy w stanie dotknąć tych samych rzeczy, co ci ludzie dotykali. I jest to takie przeżycie, myślę, warte przeżycia.
15: To są badania prowadzone przez instytucję publiczną, przez Uniwersytet Jagielloński, także bardzo ważne jest dla nas, żeby pokazywać na bieżąco, co tutaj mamy, a nie żeby publiczność musiała czekać przez 10 lat na kolejny artykuł naukowy. Dlatego staramy się szczególnie w trakcie sezonu aktywnie postować na Facebooku, na Instagramie oraz na naszej stronie internetowej z takimi najnowszymi odkryciami. Na Instagramie Forteca Maszkowice, na Facebooku Warownia na Górze Zyndrama w Maszkowicach i strona forcecamaszkowice.pl. Tam wrzucamy zdjęcia najnowszych zabytków, najnowszych odkryć w stylu tego muru, zdjęcia z pracy, jak się ukazują jakieś publikacje czy filmy na nasz temat, to również je tam umieszczamy. Więc zachęcamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany dowiedzieć się, co jest najnowszego u nas, albo popatrzeć na poprzednie sezony, to żeby sprawdzić tam.
1: Swoje plany dla Góry Zyndrama ma

0: bo jeżeli jesteśmy koproducentami tych kilkunastu filmów corocznie, no to chcemy się z Państwem podzielić tymi produkcjami, zaprezentować się Państwu w specjalnie przygotowanym cyklu, przeglądzie. Filmy pokazujemy w ramach zestawów, więc to też nie jest tak, że te filmy dokumentalne, krótkometrażowe są przypadkowo wyświetlane, ale zawsze znajdujemy jakiś wspólny mianownik dla nich, żeby je połączyć w takie zestawy i w zestawach Państwu zaprezentować.
1: I 25 września rusza kolejna edycja tego przeglądu filmowego. Co zobaczymy?
0: Tak, 25 września o 18:30, to jest taka stała godzina, rozpoczynamy. To jest pierwszy zestaw. Zestaw nazwaliśmy, bo zawsze jest taka pokusa, żeby te zestawy jakoś nazwać. Kino superbohaterskie Made in Małopolska. No oczywiście tytuł zestawu nawiązuje do popularnego nurtu kina superbohaterskiego, no ale jest czymś zupełnie innym, chociaż jeśli chodzi o pewne wartości, przesłanie, no to być może zbliżone, a tym przesłaniem jest pokonywanie własnych słabości, ograniczeń, często naprawdę takich obciążających, które finalnie okazują się być taką trampoliną do sukcesu. Dwa filmy pokazujemy w ramach tego zestawu, Supermoce oraz Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać. Supermoce to film w reżyserii Pauliny Ibek i opowiada o grupie młodzieży, dzieci w zasadzie, ale już takich też powiedzmy młodych nastolatkach, z pewnymi ograniczeniami, czy to ruchowymi, fizycznymi, mentalnymi, którzy jednak wspólnie w ramach warsztatów, co ciekawe, realizowanych w Gorlickim Centrum Kultury, to jest też miejsce akcji, tam realizowano te nagrania, realizują pewne warsztaty i realizują pewien spektakl, wydarzenie, więc można powiedzieć, że trochę taka fabuła, chociaż to jest dokument, no ale to fabuła takiego filmu, który mógłby być po prostu filmem fabularnym, natomiast jest to pięknie sfilmowane przez Paulinę Ibek, no i to, co charakteryzuje tę twórczynię, która już w ramach Filmoteki kilka filmów zrobiła, to niezwykła więź, jaką ona buduje ze swoimi bohaterami i jak zwykle jej się to udaje, jest to bardzo autentyczne, ale też estetycznie, warsztatowo jest bardzo filmowe, bardzo takie sprawnie zrealizowane. Natomiast Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać, w reżyserii Michała Króla, to opowieść o człowieku, mieszkańcu Krakowa, który cały świat doświadcza, może nawet bardziej niż te osoby, które no właśnie widzą, ponieważ Rysiek widzi te dźwięki świata, ale nie oczami, ale wszystkimi innymi zmysłami. On się zajmuje i muzyką, i jest kibicem, i my trochę tak podążamy za tym bohaterem w różnych sytuacjach. On może wzbudzać naszą sympatię, czasem złość, czasem się możemy z nim nie zgadzać, ale to też jest przykład takiego bohatera, który ze swojej słabości tak naprawdę czyni siłę. Stąd takie to odniesienie do superbohaterskości, która zresztą zawarta jest w tytule tego pierwszego filmu Supermoce, ponieważ właśnie pokonywanie swoich słabości i tworzenie z nich czegoś takiego większego, lepszego, no świadczy o superbohaterstwie. No i to jest ten pierwszy zestaw z cyklu, z przeglądu, który Państwu prezentujemy.
1: Filmoteka Małopolska to też jest taki przegląd, w którym my zobaczymy filmy nakręcone w naszym regionie, bądź opowiadające o naszym regionie, tak?
0: Tak, ponieważ no, jak sama nazwa wskazuje, musi to dotyczyć Małopolski, to musi dotyczyć bohaterów, no to jest pewien taki wymóg wręcz formalny, ale cała idea tego przedsięwzięcia już wieloletniego, bo to już jest dobrze ponad 10 lat, to legło jakby u podstaw stworzenia tego programu, że te elementy tam. Natomiast zakładam, że zmierzamy do pytania o to, czy odnajdziemy coś tutaj blisko starego
1: naszego sądeckiego, tak, nowosądeckiego.
0: To nas zawsze interesuje. Zawsze taki film się trafia. No i takim filmem, który prezentujemy w ramach cyklu Genialne Fantasmagorie Zapomniane, gdzie słowo zapomniane jest dosyć istotne. No i w ramach tego zestawu pokazujemy Państwu film Genius Loci nad Popradem w reżyserii Krzysztofa Broszka. Może było o tym ostatnio trochę głośno, dlatego że ten film opowiada historię trochę zapomnianego przedsięwzięcia artystycznego, tak zwanego kramu, czyli takiego przedsięwzięcia ruchu artystycznego, i to wydarzenie było przez wiele lat do 1989 roku realizowane w Myślcu koło Starego Sącza, więc w zasadzie między Nowym a Starym Sączem, i tam trochę przypomniano sobie o tym przedsięwzięciu, a w zasadzie nawet odkryto

0: Kiedy szukano nowego miejsca dla innego festiwalu znanego w regionie, czyli Panonika. Już organizatorzy Panoniki i też twórcy filmu, czyli Centrum Kultury imienia Adysarii w Starym Sączu, gdzie dyrektorem jest Wojciech Knapik, szukali nowego miejsca na festiwal Panonika i w tych poszukiwaniach trafili do Myślca, gdzie cała ta infrastruktura, chociaż zarośnięta, jeśli chodzi o trochę taka zapomniana, to jednak się znajdowała i z jednej strony wydawało się, że to jest trudne miejsce do okiełznania i zorganizowania tam festiwalu, z drugiej okazało się, że już te szlaki gdzieś tam były przetarte. No i to rozpoczęło trochę takie śledztwo właśnie tych organizatorów, odkrywania tego kramu i wtedy okazało się, że bardzo dużo ludzi przecież uczestniczyło w tym.
1: Jeszcze pamięta.
0: Tak, pamięta, odbyła się taka uroczysta premiera w Starym Sączu i bardzo dużo tych osób przyszło. Natomiast to nie są tylko sądeczanie, ponieważ okazało się, że mnóstwo osób, które na kramie się pojawiały w młodości, jako studenci, no w tej chwili jest często kierownikami dużych placówek kulturalnych, więc ten kram odegrał dużą rolę w kształtowaniu ich. No to było wydarzenie, na którym pojawiały się naprawdę gwiazdy dużego kalibru. Ja jestem filmoznawcą, dla mnie sensacją było to, że tam pojawiali się twórcy z amatorskiego klubu filmowego Klaps w Chybiu, słynny klub, który gdzieś tam zainspirował Krzysztofa Kieślowskiego i do stworzenia filmu Amator. Natomiast no, pojawiali się na tym wydarzeniu również takie gwiazdy jak Jerzy Tryla czy Jan Nowicki, który zresztą został utrwalony na kramie i są dzięki właśnie Klapsowi. Także no, jest to myślę duże odkrycie i dobrze, że takie filmy w ramach Filmoteki też powstają, bo one wypełniają pewne ważne zadanie, czyli przypominania, nie tylko utrwalania, czy też uczczenia jakichś rocznic, ale przypominania o rzeczach, które no, z jakiegoś powodu, chociaż na wyciągnięcie ręki, to umknęły naszej uwadze.
1: A gdzie program znajdziemy?
0: Oczywiście program można znaleźć na stronie Kina Sokół, ale również MCK Sokół. Oczywiście można do nas zadzwonić, udać się do kasy, tam pozyskać taką wyjściówkę, to za 2 złote na te zestawy, 2 złote na każdy zestaw, także taka kwota wręcz symboliczna. Myślę, że naprawdę warto, ponieważ można zobaczyć profesjonalnie zrobione filmy dokumentalne, ale tak jak mówię, bardzo dużo też nauczyć się o regionie. Jest bardzo duża różnorodność od takich filmów zahaczających o reportażową formułę po filmy również artystyczne i nie boję się tutaj stwierdzić, że takie filmy artystyczne się również w ramach Filmoteki pojawiają.
1: Kolejną taką propozycją, którą ma dla nas Małopolskie Centrum Kultury Sokół, a właściwie dla uczniów sądeckich szkół, to tak zwana kinoterapia. Co to za projekt?
0: Kinoterapia to już, można powiedzieć, przećwiczony przez nas, chociaż wciąż stosunkowo nowy projekt edukacyjny, który łączy kino, bądź traktuje kino jako pewne narzędzie do takich obserwacji psychologicznych, ponieważ spotkania w ramach kinoterapii odbywają się zarówno z filmoznawcą, w tym przypadku będzie to znany sądeckiej publiczności Karol Szafraniec, prezes DKF-u KOT. Natomiast bardzo ważną osobą na tych spotkaniach jest również psycholog, który odgrywa kluczową rolę. W tym przypadku będziemy współpracować dalej już od wielu lat. Myślę, że też również znaną panią Jolantą Piesiewicz Miłek, która powiedzmy, no, ten zespół troszkę się powiększył, bo pojawiają się kolejne osoby, kolejni psycholodzy, psycholożki, którzy zasilają ten zespół, więc można powiedzieć, że program się rozwija. Natomiast no, jeśli chodzi o jego założenia, no to są 3 spotkania dla różnych grup wiekowych i zachęcamy do skorzystania z wszystkich 3 wejść w ramach karnetu, dlatego że ta wiedza, te doświadczenia się osadzają, każde kolejne spotkanie uzupełnia się z innym. Natomiast przed filmem wyselekcjonowanym odpowiednio, skonsultowanym właśnie też z psychologami, odbywa się krótka prelekcja, ale najważniejsza jest dyskusja po filmie, której młodzież konfrontuje swoje doświadczenia z tym, co zobaczyła na ekranie oraz z tym, co ma psycholog do powiedzenia przy wsparciu filmoznawcy. I myślę, że ten projekt ma bardzo duży potencjał. On może oczywiście wędrować w tych rozmowach w różne obszary i również sztuki, ale tutaj mamy bardzo ważny ten komponent psychologiczny ze względu na osoby w to zaangażowane.
1: Więc można się już zapisywać do kinoterapii?
0: Już można się zapisywać. Tak jak mówię, najlepsza jest forma karnetu, który umożliwia nam wejść na 3 zajęcia i te karnety jakby mają pierwszeństwo, ale potem, jeżeli jeszcze będą wolne miejsca, to na takie pojedyncze zajęcia też można się dopisywać, chociaż tak jak mówię, ta preferowana forma to karnetowa. Także zapisy trwają, szybko to się wypełnia, zapisy trwają do 9 października, bądź do wyczerpania miejsc, dlatego...
1: Warto się pospieszyć.
0: Tak, żeby mieć już spokojną końcówkę września i początek października, tak.
1: I jeszcze jeden program edukacyjny, który proponuje Małopolskie Centrum Kultury Soku, również dla szkół, Kino Szkoła. W krótkich, żołnierskich słowach, co to takiego?
0: Kino Szkoła to już też znany sądeckiej publiczności, sądeckim uczniom program edukacyjny przez nas realizowany. On ma trochę inne założenia niż takie typowe spotkania z filmem, ponieważ... nie ma dyskusji po filmie, natomiast jest takie dosyć rozbudowane wprowadzenie w formie prezentacji, ale też rozmowy z prelegentem, który naświetla pewne zjawisko, które potem w filmie odpowiednio dobranym jest zilustrowane. Także młody widz wchodzi w ten film już z pewnym takim bagażem, nie tylko tym, co sam przyniósł do kina, ale co też dostał w ramach tego spotkania. Może się nie zgadzać na przykład z tym, co było powiedziane na prelekcji, bądź tym, że film w niewłaściwy sposób to ukazuje, bądź błędnie, ale też jakby to my możemy to potem weryfikować, jeżeli później się spotykamy. I tutaj Kinoszkoła trwa przez cały rok i to jest 6 spotkań i też zachęcam do tego, żeby najlepiej zakupić taki karnet, żeby szkoła zdecydowała się na karnet 6 spotkań, bo my się wtedy poznajemy, budujemy relacje. Jeżeli są jakieś zajęcia z konkretną grupą, to już ten prelegent jest przypisany do tej grupy i to już z praktyki wiem, że te więzi gdzieś tam z poszczególnymi uczniami są budowane, jakaś wymiana spostrzeżeń, mamy wspólne doświadczenia i możemy się pięknie pokłócić nawet o te filmy, bądź o jakieś spojrzenie na pewne problemy, natomiast panuje tam zawsze bardzo duży szacunek, kultura takiej wymiany myśli i myślę, że to uda nam się utrzymać. Myślę, że ten aspekt właśnie taki komunikacyjny też tutaj jest bardzo istotny. Oczywiście istnieje możliwość uczestnictwa w 3 zajęciach, bądź w pojedynczych zajęciach, ale tak jak mówię, to jest...
1: Lepiej wziąć ten pakiet, żebyście się lepiej poznali.
0: Pozwala nam po prostu, daje nam pełne takie możliwości czerpania z tego programu. Więc to nie jest tylko wyjście na film, tylko to jest coś więcej.
1: Coś więcej, ale coś więcej wiem, że też jest na Leżaku, czyli Młodzieżowym Klubie Filmowym, który również wraca po wakacjach.
0: Nie mieliśmy przerwy wakacyjnej.
1: Nie mieliście przerwy,
0: tak, chociaż jest to trochę trudniejsze.
1: Myślałem, że mieliście jednak.
0: Może mniej było o nas słychać, ale to właśnie ze względów takich urlopowych, natomiast udało nam się utrzymać ciągłość.
1: W każdym razie na pewno proponujecie nowe rzeczy dla nowych osób, dla nowych licealistów, bo to tak naprawdę jest skierowane pod liceum.
0: Tak, liceum, szkoły średnie okazują się być takim trzonem, tak. I na ostatnim spotkaniu pokazywaliśmy film Niebo nad Normandią przedpremierową, on już jest w repertuarze też Kina Soku, więc jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam. Na to wygląda tak, że jeżeli macie legitymację szkolną bądź studencką, to wchodzicie za 10 zł i to jest bardzo ważne, żeby ją mieć. Oczywiście jesteśmy też otwarci na gości bez legitymacji, ale uczniowie, studenci mają pierwszeństwo i w kupowaniu biletów i jakby w uczestnictwie w takiej dyskusji, która jest po filmie, ale także w uczestnictwie w naszych social mediach, gdzie wybieramy filmy, rozmawiamy o nich, to się coraz bardziej rozrasta również na tę przestrzeń cyfrową, co mnie bardzo cieszy. Bo też nie wpływa na to, że kurczy się takie bezpośrednie spotkanie, a wręcz przeciwnie, na ostatnim spotkaniu okazuje się, że nie byłem ostatnią osobą, która opuściła nasze obrady i po prostu w wyniku pewnych obowiązków ja musiałem wyjść, ale leżakowcy jeszcze chcieli zostać, żeby o filmie
1: rozmawiali.
0: To był już taki duży sukces, do którego dążyliśmy, czyli takiego usamodzielnienia się młodego widza w naszym kinie, czyli uczynienia też tym kinem taką przestrzenią bardzo dla nich ich przyjazną, taką ich właśnie studencko-uczniowską.
1: Mówił Filip Nowak z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. A na koniec tego magazynu jeszcze wspomnienie o pewnej malarce, która całe życie spędziła w Nowym Sączu. Uznawana jest za jedną z najlepszych w Polsce malarek intuicyjnych. A mowa o Władysławie Iwańskiej. Jej życie nie było łatwe, a prace, które tworzyła, dziś są prezentowane w galeriach i muzeach. O życiu artystki opowiada Justyna Stasiek-Harabin z Nowosądeckiego Muzeum.
2: Mamy Władysławę Iwańską, która też tak naprawdę maluje, interesuje się sztuką od dawna, natomiast dla niej ta twórczość jest azylem i takim sposobem na ucieczkę od rzeczy, które ją smucą. Ona mieszkała na Helenie, na bardzo zalewowym terenie. Dunaj jest non stop wylewał. Ona non stop była tak naprawdę obciążona taką traumą, takim strachem przed śmiercią, przed zalaniem całego dobytku, przed utratą tego, co się ma. A jednocześnie całe życie przeżyła w tym małym domku i nigdy się z niego nie wyprowadziła i dla niej ta sztuka właśnie to był oddech, to było coś, co pozwalało jej przeżyć. Mówimy o znanymi w kontekście sztuki tej nieprofesjonalnej, która zawsze poniekąd była trochę na uboczu tego głównego nurtu, to jest zawsze taka sztuka, powiedzmy, na marginesie. I też trzeba przyznać, że zwłaszcza w latach 70., 80. Była to sztuka bardzo popularna i w ogóle znawcy tematu zaczęli dostrzegać taką w ogóle tendencję do tego, że jest coś takiego jak sztuka nieprofesjonalna i ona była trochę łączona ze sztuką ludową. Dużo się o tym też mówiło i można nawet powiedzieć, że była pewna moda na to, żeby taką sztukę posiadać. Później to trochę zanikło i my teraz też tak, wydaje mi się, próbujemy wrócić do tego, to znaczy sprawdzić, czy ta sztuka wciąż ma szansę zachwycić. Ja jestem przekonana, że tak i że to wciąż jest twórczość, która jest uniwersalna w każdym czasie i jej wartość taka estetyczna, ale właśnie ta historia, którą też ona opowiada, to jest na pewno coś, co jest aktualne i co na pewno będzie się podobało także teraz. Władysława Iwańska, to jest właśnie malarka, o której wspominałam, że mieszkała na Helenie i faktycznie jej twórczość jest niezwykle bajkowa, malownicza. Ona właśnie operuje niezwykłym kolorem, jest fantastyczną kolorystką. Ma piękną, miękką, taką secesyjną linię i faktycznie mogłyby spokojnie te prace właśnie ilustrować jakieś bajki, baśnie. Są niezwykle lekkie, chociaż też jeśli pozna się więcej i tych prac i popatrzymy na nie przez pryzmat jej samotności, jej takiego też wyautowania społecznego, bo to była osoba raczej zamknięta w sobie, dość nieufna w stosunku do osób. No i też tego właśnie, tego smutku, który wynika z tych przeżyć związanych z powodzią. To faktycznie zerkniemy na te domy, to one też w zasadzie bardzo dużo mówią o tym, co ona przeżyła. Ona bardzo często też umieszcza jedną postać gdzieś samotnie wokół właśnie jakiejś architektury takiej fantazyjnej. To często jest ona sama i też te fale, które gdzieś tam właśnie obijają się o brzeg, które gdzieś otaczają jakiś dom, to wtedy to inaczej na to patrzymy, nie? I właśnie to jest niezwykle ważne, bo żeby poznać też, mieć możliwość właśnie zrozumieć, dlaczego ta sztuka wygląda tak, jak wygląda, bo wtedy po prostu patrzymy na nią inaczej, bardziej jesteśmy w stanie ją bardziej zrozumieć, utożsamiać się też z tymi emocjami. Więc faktycznie liczymy, że Władysława Iwańska jeszcze kiedyś tutaj zachwyci szersze grono, bo też często mówiono na nią, że jest takim Nikiforem Spódnicy. Ja uważam, że to jest bardzo krzywdzące określenie z wielu powodów, ale głównie dlatego, że ona jest tak fantastyczna, że ona nie potrzebuje porównania do dużego innego artysty. Ona sobie radzi sama doskonale. Poza tym Nikifor miał zupełnie inną też i historię, i stylistykę. Ona jest sama, odrębna, własna i nie potrzeba jej do nikogo porównywać tak naprawdę, żeby wskazać jej wartość. Natomiast faktycznie jeszcze nie jest tak znana jak Nikifor, ale jak wiemy, bywa tak, że to jest tylko kwestia czasu.
1: Mówiła Justyna Stasiek-Harabin z Muzeum Ziemi Sądeckiej. I to był ostatni temat, jaki na dziś przygotowaliśmy w naszym magazynie lokalnym. Przypominam, że na bieżąco informacje możecie śledzić na naszej stronie sk.pl. Warto tam zaglądać.
3: SK2. Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Studia doktorskie na specjalności nauki o zarządzaniu i jakości uruchomiła Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. To pierwszy taki kierunek na tej uczelni.
3: Przyznanie praw do nadawania stopni naukowych to jedna z najważniejszych, przełomowych można powiedzieć, wydarzeń, które spotkają nas w tych 35 latach. No i w lipcu pod koniec otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu tak zwanej kategorii naukowej, uprawniającej właśnie do podjęcia studiów doktorskich na naszej uczelni. No i taki program uruchomiliśmy od 1 października. Na razie jest 24 miejsca. Już mogę powiedzieć, że po tygodniu tak naprawdę promowania tego programu mamy już te miejsca zapewnione, ale można się zgłaszać jeszcze przez ponad tydzień. Wybierzemy po prostu najlepsze osoby, 24 miejsca mamy do pierwszej edycji.
4: Na jakim kierunku?
3: Doktoraty czy stopnie prowadzi się w dyscyplinach naukowych, jest to troszeczkę inaczej, no ale ta dyscyplina, która nazywa się nauki o zarządzaniu i jakości, jest związana z naszym najstarszym kierunkiem, czyli zarządzaniem.
1: Czy to jest tak, że osoby, które przyjdą na ten kierunek, które zdecydują się na takie studia, będą musiały, nie wiem, zrezygnować z pracy? Czy te studia będą organizowane w taki sposób, że nie będą wpływały na karierę?
3: Znaczy, oprócz ogólnego uświadomienia sobie, że taki doktorat to zabiera sporo czasu i to na pewno będzie wywierało wpływ na życie rodzinne i życie zawodowe studentów, no bo dzień ma tylko 24 godziny, a tu jest dosyć dużo pracy, no to jeżeli chodzi o takie zajęcia, gdzie się spotykają, to zaprojektowaliśmy te zajęcia weekendami, czyli tak, żeby było jak najwygodniej. Jest duża część programu jest w trybie online, więc też nie wymaga aż tak częstego pobytu w Nowym Sączu, no ale są też inne obowiązki, studenci muszą być przygotowani, że wezmą udział na dalszych latach w konferencjach naukowych, to też jest czasochłonne, tak? Trzeba się do tego przygotować, wystąpić, więc na pewno jest to duży wysiłek od strony studenta i ten wysiłek oczywiście intelektualny, ale też taki logistyczno-czasowy. Dla nas oznacza, że weszliśmy, można powiedzieć, do grupy uczelni, które ładnie nazywają się uczelniami akademickimi. No i więcej wysiłku, więcej energii skierujemy w badania naukowe. No bo te doktoraty, które tutaj, miejmy nadzieję, w ciągu tych 3 lat i następnych będą powstawały, będą wspierały nasze programy badawcze, które mamy, a te programy badawcze z drugiej strony są oczywiście silnie związane z praktycznym aspektem zarządzania. Ja osobiście mam nadzieję, że do tych programów badawczych i do tych doktoratów włączą się aktywnie nasze firmy, znaczy nasze regionalne firmy, no bo one będą miały możliwość, żeby ktoś dogłębnie zbadał jakiś problem, z którym się spotykają, albo coś nowego wymyślił.
1: Czy w związku z tym, że uczelnia staje się teraz poprzez ten kierunek doktorski uczelnią akademicką, planujecie zmienić nazwę?
3: Tak, mamy plany, oczywiście to nie jest łatwe, bo nie chcemy zapomnieć o 35-letniej historii, więc ta nazwa musi wskazywać na historię, no i też pokazywać, że jesteśmy tą uczelnią akademicką, więc w tym momencie pracujemy intensywnie nad tym, jaka ta nazwa, jaki ten, można powiedzieć, cały branding powinien być.
1: Kiedy będziemy mogli poznać tę nową nazwę?
3: Ja myślę, że w najbliższych dniach, przed 1 października, może się uda. Tak. No, remont, tak wprost powiem, no nie jest bezpośrednio z tym związany, bo remont trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować, a wtedy, jak planowaliśmy, to nie wiedzieliśmy, że spotka nas to wyróżnienie. No ale oczywiście studiowało się będzie wygodniej dla wszystkich, również dla studentów, dla doktorantów.
1: Jakie to zmiany będą?
3: To są nowe, oprócz odświeżenia wyglądu całej uczelni, to są nowe laboratoria, nowe możliwości, które właśnie będzie można wykorzystywać przy doktoratach. Wiadomo, że te laboratoria są związane i z technikami elektronicznymi, cyfrowymi, tymi najbardziej na topie, jak i też takimi bardziej tradycyjnymi. Także myślę, że będą one służyły właśnie między innymi nie tylko studentom tradycyjnym, ale też doktorantom.
1: Panie rektorze, jeszcze chciałem zapytać o nowy rok akademicki, bo to już można powiedzieć zapasem za 2 tygodnie. 1 października rusza. Jak nabór w tym roku?
3: Jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to ten nabór jest dosyć podobny jak w ubiegłych latach, więc utrzymamy liczbę studentów, zainteresowanie jest bardzo duże i cieszymy się, że możemy tak ze spokojem patrzeć w przyszłość, bo wiemy, że uczelnie w Polsce generalnie stoją przed obliczem zmian demograficznych, zmian strukturalnych. No i nie jest tak wcale łatwo przetrwać.
4: Na pierwszy rok jakie to są studentów?
3: To będzie kilka tysięcy studentów, około 3,5 do 4 tysięcy studentów. No my też trzeba pamiętać, mamy dużo krótszych programów, więc ta rotacja u nas jest dosyć duża.
4: Taki kierunek, który cieszy się największym zainteresowaniem podczas tych rotacji, tak?
3: No w tym momencie chyba największym zainteresowaniem cieszy się, no jak w całym kraju, psychologia i specjalności, które oferujemy. Przygotowujemy się do takiego, można powiedzieć, w przyszłym roku do takiej specjalności mocno wiążącej informatykę i psychologię. Myślimy, że to będzie przebój. A w tym roku inżynier AI to jest bardzo dużym zainteresowaniem, ale też na zarządzaniu te tradycyjne rzeczy wzbogacone. Niekoniecznie musi się tak specjalność nazywać, nie wiem, sztuczna inteligencja albo cyberbezpieczeństwo, ale patrząc na program, co jest w środku, no to staramy się odświeżać wszystko, tak? No bo narzędzia, których używamy na co dzień, czy będziemy używać w pracy, jeżeli ktoś jest trochę młodszy, no one się zmieniają, więc my też musimy przewidywać, a co najmniej nadążać za trendami.
5: Mówił rektor WSB NLU Dariusz Woźniak. Sprawdzą, czy można zmienić przebieg planowanej sądeczanki na kolejnym odcinku, tym razem na terenie gminy Łososina Dolna. To po protestach części mieszkańców i lokalnych samorządów. Umowa z firmą, która przygotuje nowy plan, jest już podpisana. Może powstanie tunel, mówią Maciej Ostrowski, szef GDDKiA w Krakowie i wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
6: W porozumieniu z konsekwencją aneksu do programu inwestycyjnego z lutego tego roku, gdzie pan minister Bukowiec zapowiedział, że będziemy szukać nowych alternatyw, czyli analiz przejścia sądeczanki zgodnie z wolą samorządową, tak naprawdę wariantem samorządowym, czy można powiedzieć społecznym. I dzisiejszy dzień to jest ostatni jakby akcent podpisania, szukania właśnie nowego przebiegu na tym odcinku pomiędzy Tęgoborzem a Łososiną Dolną. Tutaj powiem szczerze, że zawsze wójt Adam Wolak mówił o tym małym tunelu czy tunelu. No zobaczymy, co analiza pokaże, co państwo projektanci, firma, którą dzisiaj podpisujemy umowę, przedstawi w odpowiednim czasie. Taka była wola samorządowa i wariantu społecznego. Z tym zmierzyliśmy się, kiedy zostawałem ja dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Z tym zmierzył się też minister Bukowiec, przyjeżdżając tu często. Z tym o tym rozmawiała też pani poseł Ula Nowogórska, więc to jest emanacja społeczna, gdzie my jako urzędnicy musieliśmy się z tym zmierzyć. I z drugiej strony też zawarliśmy takie swoiste porozumienie, że byliśmy na komisjach sejmowych, rozmawialiśmy z samorządowcami, przystaliśmy na tą propozycję, no i szukamy tego nowego rozwiązania. Ta umowa tam już jest podpisana, czyli ten najdłuższy odcinek szukania nowej alternatywy, czyli pomiędzy Gnojnikiem a Wyczyszczką, to jest umowa już podpisana i to rozwiązanie też jest już poszukiwane. Więc to jest zmiana jakby w 2 odcinkach z 5 przebiegu sądeczanki w stosunku do obecnej decyzji środowiskowej i to jest poszukiwanie. Natomiast pozostałych 3 podpisujemy tak, jak jest decyzja środowiskowa. Czyli pierwsze mówię, już w tamtym tygodniu miał miejsce też inna uroczystość w Sączu, gdzie miasto Sącz przystąpiło do udziału w projektowaniu sądeczanki, czyli odcinek Sącz-Tęgoborze. Później jest ten odcinek Wyczyszczka-Łososina też podpisany. No i czeka jeszcze na rozstrzygnięcie w Krajowej Izbie Odwoławczej odcinek Okocim-Gnojnik. Tak, dlatego ten odcinek pierwszy, o którym pan wspomniał, to ponad 19 km, który poszukiwanie nowej alternatywy, to jest o wiele więcej pracy niż w tym miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy. Bo tu będzie analiza tak naprawdę przejścia, czyli stworzenia tunelu. W takim kierunku powinniśmy tutaj iść. Głos geologów, No niestety to geolodzy, inżynierowie decydują o tym, czy jest możliwość przejścia, czy nie, odprowadzenia tunelu w takim, czy w innej wersji. Zdecydowanie tak, no bo wyniki przede wszystkim badań i możliwości powstania tunelu, to przejście to tak jest. To jest tak naprawdę około 1,5 roku czasu. 600 tysięcy złotych kosztuje ta umowa, no i będziemy czekać na efekt. Tak, i możliwości stworzenia, tak. Wiecie Państwo, to jest dzisiaj w Polsce już mamy tunele. Tych tuneli buduje się coraz więcej, jak Państwo widzicie, czy S19, czy Węgierska Górka, czy tunel, nawet ten wielki tunel, który mamy pod Luboniem. Już nie mówię o tunelach kolejowych, które teraz tutaj akurat na tym terenie jest mnóstwo, tak? Czyli to nie stanowi już takiego problemu, jak kiedyś, kiedy mówiło się o wariantach tunelowych, to każdy mówi, jak drogo, czy sobie poradzimy. Dzisiaj w Polsce pokazujemy, że radzimy sobie z tunelami i te tunele budujemy. Najkrótszy odcinek to jest odcinek Wyczyszka Łososina, to jest odcinek, który można powiedzieć, gdzie bez przeszkód. No i też nie miałoby problemu żadnego budowania już od Okocimia w stronę Gnojnika, tylko tutaj czekamy na rozstrzygnięcie w Krajowej Izbie Odwoławczej i nie mamy jeszcze terminu podanego rozstrzygnięcia. Także to jest taki najkrótszy odcinek, najbardziej naturalny, który można byłoby najszybciej budować, można powiedzieć, dlatego że z jednej strony będzie stanowił jakby taki... będzie kawałkiem zbiornika przy Uszwi, przed Brzeskiem, a z drugiej strony będzie droga wybudowana. Więc to taki najbardziej naturalny, spokojny odcinek, gdzie byłaby kontynuacja już od Brzeska tej sądeczanki. Powiem tak, minister Stanisław Bukowy jest całym sercem związany, tak jak tutaj Ula Nowogórska, pani poseł, związany z powstaniem tej sądeczanki, więc minister zmierza do jak najszybszego powstania sądeczanki. Ja też uważam, że powinniśmy budować jak najszybciej, natomiast jak patrzymy się z punktu i perspektywy procesów budowlanych, przy czym trzeba powiedzieć najważniejszą rzecz, mamy decyzję środowiskową, to jest jakby klucz, tak? Rozbicie na 5 odcinków daje nam też możliwość alternatyw, przerzucania się, budowania, mamy wybór, tak? No to jeżeli zakładam, że będziemy mieli do roku, 1,5 roku, to ma jesteśmy dzisiaj 26, 27, 28, 31, 32 rok, 33.
7: Budowa czy oddanie?
6: Oddanie pierwszych odcinków. Ja tak, bo ja powiem szczerze, że tak od razu mówię. Nie słyszałem, co mówił minister, bo mnie tu nie było. Natomiast powiem Wam tak, jestem dzisiaj z innym projektem, w projekcie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Mieliśmy naradę akurat z przewodniczącym Komisji Sejmowej w piątek, Mirosławem Suchoniem. Prawie pierwszego odcinku, czyli od Alii Jedynki, od Bielska Białej do Bulowic, czy Kozy w Bulowice. I tam jesteśmy na momencie takim, że będziemy początek, pierwszy kwartał 27 składać już o ZRID, ten pierwszy odcinek z 4, gdzie podzieliliśmy Beskidzką Drogę Integracyjną. No i też będziemy przystępować do dużego przetargu na budowę pierwszego odcinka, więc coś, co się wydawało niemożliwe, co mówiono, że tylko żeśmy dobrze tu zrobili, tu żeśmy rozdzielili proces projektowy od procesu budowlanego. Tam jest w systemie oddzielnie projektuj, oddzielnie buduj. Tu jesteśmy w systemie projektuj, buduj. To też przyspieszy procedury przetargowe. No unikamy już innego przetargu, tak? Na komasujemy i projektowanie, budowanie.
8: To czwarty odcinek, który dzisiaj podpisujemy w ramach inwestycji budowy nowej sądeczanki. Ważny element, dlatego że jeden z najtrudniejszych, jeśli chodzi o technologię, o przebieg, o lokalizację. W poprzednim wariancie, który był preferowany, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz poprzednia władza Ministerstwa Infrastruktury preferowała wariant, który miał omijać Górę Just, ale był bardzo dewastujący, jeśli chodzi o przebieg z uwagi na zabudowania na te osiedla, te miejscowości, które miałyby być w dużym stopniu zniszczone, tam gdzie miały być zniszczone domy. Więc w tym wariancie chcemy sprawdzić, czy jest możliwa technologicznie, środowiskowo ten wariant, który mówi o przejściu tunelem pod Górą Just. Jeżeli te analizy, które będą wykonywane przez firmę, która dzisiaj podpisuje to porozumienie, zostaną przyjęte, to wtedy będziemy właśnie realizować ten wariant z tunelem. Panie redaktorze, jesteśmy przygotowani, mamy zabezpieczenie finansowe, plan inwestycyjny, program inwestycyjny sięga kwoty ponad 7 miliardów złotych, on jest zarezerwowany. Natomiast jeżeli mówimy o kosztach, to warto wspomnieć o tym, że budowa Sądeczanki, odcinka 50-kilometrowego między Brzeskiem a Nowym Sączem, ma strategiczne znaczenie nie tylko dla mieszkańców tutaj tego subregionu sądeckiego, ale ma znaczenie strategiczne patrząc pod względem rozwoju sieci komunikacyjnej całego kraju. Ja porównuję to do budowy Zakopianki i mówię tak, Sądeczanka ma większe znaczenie gospodarcze, turystyczne, jeśli chodzi też o kwestie bezpieczeństwa, jeżeli mielibyśmy porównywać te dwa zadania, więc warto nawet czasem trochę więcej zainwestować, żeby powstała droga komfortowa, droga bezpieczna, droga, która będzie służyć nie tylko mieszkańcom Nowego Sącza i całej Sądecczyzny, ale wszystkim tym, którzy będą chcieli na przykład rozwijać biznes, rozwijać przemysł, żeby zbliżyć również szanse dla firm, które działają w regionie sądeckim, aby mogły one lepiej rozwijać swoją działalność i żeby zaprosić jeszcze większą ilość turystów, którzy będą mogli przyjechać w piękne Beskidy Sądeckie, będą mogli również skorzystać choćby z uzdrowisk, które mamy na tym terenie. Wiele aspektów, więc w tym przypadku ta inwestycja, jeżeli nawet będzie trochę droższa niż w tym pierwszym założonym wariancie, jest ważna i będzie realizowana. Jeszcze nam został do podpisania odcinek pierwszy, ten najkrótszy od Brzeska do Uszwi. Tam mamy odwołania do Kijów, więc trochę nam się to opóźnia, ale myślę, że w najbliższym czasie również ten piąty odcinek. Tam już będzie na przygotowanie całego odcinka tej trasy będzie podpisane. Znaczy myślę, że te dwa warianty, te dwa etapy, które w tej chwili ponownie sprawdzamy pod względem przebiegu, a więc wariant tutaj pod górą Just i wariant na odcinku Gnojnik-Czchów, dokładnie Wyczyszczka, one na pewno nam opóźnią to zadanie, ale no warto to jeszcze raz sprawdzić, dlatego że, powtórzę, ta inwestycja jest na lata. To nie jest inwestycja ad hoc, to jest ważna, strategiczna inwestycja i trzeba ją zrobić rzetelnie, trzeba ją zrobić dobrze, tak żeby służyła wielu pokoleniom kolejnych mieszkańców tego regionu i wszystkim tym, którzy będą chcieli podróżować tą trasą. Więc pewnie będą te dwa odcinki realizowane później, no bo trzy już mamy w tej chwili projektowane, dokumentacje się tworzą, ale nie sądzę, żeby to był aż tak odległy czas. Wierzę w to, że cała Sądeczanka będzie oddana wcześniej, dlatego że jak na razie wszystkie te prace i terminy, które zostały w ramach umów wynegocjowane i zgłoszone, one są dość dobre, więc ja liczę na to, że pójdą prace sprawnie. Nawet jeżeli będziemy oddawać Sądeczankę etapami, to już będzie to ulga dla wszystkich kierujących.
9: Ważna i dobra informacja, dlatego że to jest dzisiejsze podpisanie umowy jest zgodą na przebadanie wariantu społecznego, o który walczyli i mieszkańcy, i samorząd gminy Łososina Dolna, szczególnie pan wójt. I to jest rzeczywiście ukłon w stronę mieszkańców, po to, żeby miejscowości Łososiny Dolnej, Tęgoborzy nie dzielić przede wszystkim, żeby zmniejszyć ilość wyburzeń, żeby tak naprawdę dać również większe bezpieczeństwo. Cieszymy się, bo jest to rzeczywiście wsłuchanie się w to, co tak naprawdę do tej pory nie było słyszane. Więc cieszymy się, mamy nadzieję, że koncepcja, która zostanie opracowana, potwierdzi możliwość realizacji tego wariantu. Na to wszyscy liczą. No, a zobaczymy, jak rzeczywiście będzie końcowy etap tej koncepcji rzeczywiście dawał zielone światło, czy też będą jakieś problemy, ale na to musimy jeszcze zaczekać. Jakby to powiedzieć, niektórzy bardzo upierali się przy wersji przyjętej przez Generalną Dyrekcję, mówię tutaj o wariancie C, ale okazuje się, że w ramach istniejącej decyzji środowiskowej jest szeroki korytarz, który daje możliwość pewnych modyfikacji. I dlatego wsłuchaliśmy się w głos samorządowców, co też było bardzo ważne, bo samorządy się tak naprawdę między sobą porozumiały. Nie było dwóch głosów, nie było trójgłosów, głosów, mówiły jednym głosem i to należało uszanować. I cieszę się, że dzisiejszy dzień właśnie rozpoczyna się podpisaniem tego porozumienia, tej umowy.
10: Mogę powiedzieć, że nareszcie, tak bym to rozpoczął może tą swoją wypowiedź, natomiast ja się niezmiernie cieszę, że dochodzi do podpisania tej umowy na analizę Góry Just pod względem warunków głównie geologicznych, geotechnicznych, co do możliwości wykonania tunelu, bo o to nasz samorząd od samego początku zabiegał, o to walczył, żeby jednak ten przebieg Sądeczanki na odcinku od mostu w Kurowie tutaj do Łososiny Dolnej był brzegiem jeziora i przez Górę Just z tunelem pod Górą Just. I tutaj bardzo się cieszę, że dochodzi do podpisania tej umowy. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Panu wiceministrowi Stanisławowi Bukowcowi, pani poseł Urszuli Nowogórskiej, która tutaj również o to zabiegała, jak i panu dyrektorowi Maciejowi Ostrowskiemu z oddziału krakowskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to ten właśnie przebieg, będzie analizowany w tym momencie, który jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, z tym, co myśmy wnioskowali od samego początku i również z głosami mieszkańców. Ten przebieg zagwarantuje nam, że gmina Łososina Dolna nie zostanie podzielona tą trasą na połowę, nie będzie nam ta trasa przecinała gminy, a szczególnie największych miejscowości gminy, jak Tęgoborze czy Łososina Dolna na pół. Natomiast to jest też jasno trzeba powiedzieć, to jest dopiero analiza i zobaczymy, co ta analiza wykaże, bo być może, że się okaże, że nie będzie takiej możliwości, ale jest ta wola, jest ta chęć, żeby te analizy przeprowadzić i jeżeli one dadzą pozytywny wynik, to będzie realizowany projekt tym właśnie wariantem, który jest proponowany przez samorządy. To jest wariant, który nie wchodzi w kolizję z zabudowaniami już istniejącymi w takim stopniu, w jakim wchodzi wariant C, który jest w tej chwili, można powiedzieć, wariantem preferowanym. Dużo mniej wyburzeń, to jest tylko kilkanaście w tym przypadku. Natomiast w przypadku wariantu C tych wyburzeń, z tego co dobrze pamiętam, nie chciałbym tutaj jakiegoś też fopa popełnić, ale jest ponad 50, jeśli chodzi o przebieg wariantem C. I to jest na pewno ten argument, którego się najbardziej obawiali mieszkańcy. I również my jako władze samorządowe gminy Łososina Dolna, także tutaj jeszcze raz słowa podziękowania do wszystkich, dzięki którym jest możliwe zlecenie tej analizy na przebieg tej trasy właśnie wariantem A, czyli wariantem proponowanym przez samorząd. Na pewno, to myślę, że tego to widać gołym okiem, że ruszyło coś, jakieś konkretne działania w tej chwili już są podejmowane, które myślę będą zmierzać z upływem czasu do finalizacji tej inwestycji i docelowego wykonania tej trasy, która na pewno zwiększy bezpieczeństwo i przyspieszy też dostęp do Krakowa chociażby z naszej gminy Łososina Dolna. Dzisiaj jadąc do Brzeska to się jedzie około 45-50 minut, natomiast z Brzeska do Krakowa to jest około 20 minut, a odcinki są, jeśli chodzi o długość, mniej więcej porównywalne. Dużo jest wypadków tu na tej 75. Niestety tych samochodów przybywa. Ja to zawsze powtarzam, że dzisiaj ciężko znaleźć dom na terenie gminy Łososina Dolna, żeby był jeden samochód, jest ich kilka. Dawniej samochody, jak to ludzie starsi powtarzają, były luksusem, dzisiaj są zwykłym narzędziem pracy. I tutaj to zagęszczenie ilości samochodów na naszych drogach, tym na 75. Jeżeli powstanie sądeczanka, na pewno to bezpieczeństwo się zwiększy i tych wypadków będzie dużo, dużo mniej.
5: Mówiła poseł Urszula Nowogórska i Adam Wolak, wójt gminy Łososina Dolna. Czy przebieg sądeczanki da się zmienić i czy powstanie tunel, to okaże się za 10 miesięcy. Nowa wystawa do obejrzenia jest w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W budynku głównym przy ulicy Jagiellońskiej zobaczymy ilustracje Witolda Chomicza, które pojawiły się w książkach Marii Kownackiej. O szczegółach mówią Justyna Stasiek-Harabin i Teresa Ortyl, kuratorki wystawy.
11: Realizujemy projekt, który w naszych głowach rodził się chyba od dawna, chociaż to jest głównie głowa Teresy i Teresa na tym opowie. Ja bardzo się cieszę, że będziemy prezentować rzeczywiście kolekcję bardzo niezwykłą. Tak jak pan dyrektor wcześniej wspomniał, nigdy wcześniej nie prezentowaną jeszcze w ogóle publicznie. Jest to kolekcja ilustracji rzeczywiście do Rogasia z Doliny Roztoki, które wykonał Witold Chomicz, ale też do drugiej książki, może mniej znanej, ale także bardzo interesującej, dotyczącej też naszego regionu, czyli Szkoły nad Obłokami. Jest to projekt, z którym wiąże się wystawa, publikacja katalogu i wiele działań towarzyszących. Ważny dla naszego regionu z bardzo wielu powodów. I tutaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że oczywiście w pierwszej kolejności mamy do dyspozycji wspaniałe ilustracje, oryginalne ilustracje do dwóch książek, więc taki pierwszy zamysł to jest prezentacja po prostu wyjątkowych rysunków, akwarel i prac, które mają no, z pewnością walory estetyczne, które zachęcą do oglądania tak naprawdę myślę zarówno dzieci, jak i młodzież i w zasadzie wszystkie pokolenia, szczególnie, że mamy tutaj bardzo mocny taki sentymentalny wydźwięk, biorąc pod uwagę faktycznie lekturę szkolną, którą czytałyśmy my, czytali Państwo, a pomimo tego, że nowe, młode pokolenia tego nie znają jako lektury, to liczymy, że zachęcimy właśnie do zarówno poznania książek, no i oczywiście oglądania ilustracji oraz w ogóle wykonywania książki ręcznie. Mamy teraz zupełnie inną technologię graficzną, cyfrową, natomiast my tutaj na wystawie mamy bardzo mocny wydźwięk na tworzenie książki w sposób od początku do końca manualny, więc to też wydaje nam się bardzo ciekawym aspektem. Ten projekt jest jednak o wiele bardziej istotny dla naszego regionu niż tylko kwestia prezentacji samych ilustracji, ponieważ w nim zawiera się bardzo wiele ważnych kwestii, które były istotne zarówno dla Marii Kownackiej, czyli znanej nam wszystkim pisarki, skupionej głównie na literaturze dziecięcej, jak i właśnie dla Witolda Chomicza, który nie przez przypadek stał się właśnie partnerem w tym projekcie, czyli w ilustrowaniu tych dwóch książek. Myślę, że to Teresa Państwu opowie, jak to się stało i dlaczego właśnie oni współpracowali ze sobą. Zarówno jedna lektura, jak i druga dzieje się u nas w Beskidzie Sądeckim. Jedna ma akcję w Rytrze, w Dolinie Roztoki, druga na Niemcowej, na w zasadzie nie wiem, myślę, że to też może być interesujące także dla nas tutaj w regionie, chociaż ma niewątpliwie taki wydźwięk ogólnopolski, że była to jedna z najwyżej położonych szkół nad Opłukami. To jest miejsce historyczne. Mowa o jednej z najwyżej położonych szkół w Polsce, chyba możemy tak powiedzieć, a na pewno tutaj w Beskidzie, do której w latach chyba 50. i 60. uczęszczały dzieci z okolic. I tutaj też...
12: Właściwie już przed wojną szkoła była otwarta, ale i po wojnie wznowiła swoją działalność.
11: Tak, więc tutaj mamy też taki po pierwsze bardzo mocny pedagogiczny akcent, też na pokazanie warunków życia, bo myślę, że też będą Państwo się zastanawiać nad tytułem wystawy, co oznacza muszka w bursztynie. Tutaj myślę, że może Teresa oddam Tobie głos, bo Ty chyba będziesz najlepiej opowiesz, dlaczego taki tytuł. Wiem, że Państwa bardzo intryguje, dlaczego muszka.
12: Skoro rogaś,
11: to jest wszystko ze sobą powiązane, także Teresa.
12: Tu jest tyle wątków do poruszenia, że faktycznie może po prostu zacznę od tytułu. Muszka w bursztynie jest to zwrot ze wspomnień Marii Kownackiej, która w jednym ze swoich zeszytów zapisała, że odwiedził ją młody, bardzo sympatyczny nauczyciel ze szkoły i tak po prostu bezceremonialnie powiedział do niej, że skoro napisała książkę o Rogasiu, to niech napisze też o tej właśnie szkole. I pewnie w Kownackiej zagrały też sentymenty, bo ona była nauczycielką w szkole, też w bardzo trudnych warunkach uczyła w miejscowości, gdzie szkoły nigdy nie było wcześniej, więc na pewno jest tutaj też taka nuta biograficzna. Ale muszką w bursztynie jest też cała ta kolekcja, o której wspominała Justyna i pan dyrektor, ponieważ to jest taki zatrzymany sposób tworzenia ilustracji właśnie na przełomie lat 50. 60. Dzisiaj ta technologia książki wygląda zupełnie inaczej i myślę, że to będzie też świetna okazja zobaczyć te ilustracje, które moim zdaniem straciły trochę w wydawnictwach, a faktycznie one pięknie wybrzmiewają na tej wystawie, dlatego to jest kolejny powód, dla której warto je zobaczyć. Ja jeszcze wspomnę, że mamy bardzo mocną datę otwarcia, bo to jest 11 września, a Maria Kownacka urodziła się 11 września 1894 roku, czyli otwieramy wystawę w dniu jej 132 urodzin. Więc myślę, że też to jest taki mocny akcent podkreślający rolę właśnie Marii Kownackiej, ale nie byłoby tych książek tak naprawdę bez ilustratora, który dołączył nie przez przypadek i właściwie kiedy zajęłam się tym tematem Szkoły nad Obłokami, bo o ile właśnie Rogaś jest bardziej znany, to jakby tutaj pomysł zrodził się przy szkole nad obłokami, to ja... Pewnie każdy, kto zajmuje się jakby regionem, kiedyś wpadł na taki genialny przecież pomysł, że stworzy sobie wzornik regionalny, bo przecież te wzory są tak potrzebne, używane i w marketingu, i w edukacji dzieci, i w działaniach promocyjnych, edukacyjnych. No więc po prostu stwórzmy wzornik. No i jakby gromadząc materiały, trafiłam na tą książkę Szkoła nad obłokami, pomyślałam sobie, kurczę, ale przecież to jest gotowy produkt, to jest gotowy wzornik, gdzie każdy rozdział kończy się finalikiem, który jest motywem regionalnym i zaczyna się bordiurą, która też jest po prostu wzięta, zaczerpnięta ze strojów, ze zdobień na meblach. No i bardzo mnie to zainteresowało, bo ja znałam jako dziecko Szkołę nad obłokami, ale znałam ją z ilustracjami Szancera. I dopiero właściwie po studiach poznałam tą książkę właśnie z ilustracjami Witolda Chomicza. I były takie dwa przełomowe momenty. Jedna to było, kiedy zobaczyłam, znalazłam w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej albumy ze zdjęciami Marii Kownackiej, właśnie z Niemcowej. Fantastyczna dokumentacja Niemcowej z lat 50. Mające duży walor też fotograficzny, bo Maria Kownacka bardzo się interesowała fotografią. I wtedy dotarłam też do Izby Pamięci i tam spotkałam się z listami, które Maria Kownacka dostawała od Chomicza i zobaczyłam, bo tak sobie myślałam na początku, że może to pani Maria Kownacka jakby stworzyła katalog tych finalików, że tak dobrze znała region, włożyła w to tyle pracy, a ilustrator po prostu stworzył te grafiki. Ale z tych listów wynikało, że nie, że to właśnie koncepcja tego, że to będzie w ten sposób zilustrowane, to jest autorstwo Chomicza i że on właściwie zrobił tą wspaniałą pracę, którą pewnie no niewiele osób powieliło po nim, żeby stworzyć taki katalog wzorów. I te wzory znalazły się w tej książce. I z tych listów też, no, kiedy już zobaczyłam jakby rolę tego ilustratora, udało mi się trafić na katalog wystawy w Krakowie Witolda Chomicza. Zwróciłam się do kuratorki tamtej wystawy, pani Magdaleny Laskowskiej, która się bardzo też tym tematem zainteresowała i jakby skierowała mnie do właściciela tej kolekcji, czyli do pana Zjada Raufa. I myślę, że takim drugim punktem bardzo ważnym jest właśnie inwentaryzacja tych zbiorów, którą przeprowadziliśmy z panią Magdą. To właściwie ona była mózgiem całej tej operacji i ta inwentaryzacja pozwoliła przygotować wniosek i aplikować o stworzenie tej wystawy. Także, a taką pierwszą osobą kontaktową w muzeum, która jakby ten katalog z inwentaryzacji widziała i też bardzo życzliwie zareagowała. Ja wtedy nie pracowałam w muzeum i byłam taką osobą z zewnątrz. To była pani właśnie Ania Florek z naszego działu wystaw, która właśnie też jakby zobaczyła potencjał tego tematu i stwierdziła, że musimy sprawę przekierować do dyrektora.
13: Tak, ja może jeszcze dodam, że naprawdę to jest dla nas o tyle ważne, że to jest już trzecie podejście skuteczne, ponieważ tak. To jest niezwykle istotne. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składałyśmy taki wniosek trzy razy, jak mówi się
12: pierwszy
13: podobno,
12: raz w piwnicznej to właściwie cztery.
13: No tak, to prawda. Natomiast jednak sprawdza się powiedzenie, że do trzech razy sztuka i ten... Cieszę się, że w końcu się udało. I to też jest bardzo istotne, bo dzięki temu właśnie, że mamy to dofinansowanie, możemy realizować zarówno wystawę, którą Państwo będą mogli oglądać już od piątku, ale też właśnie będziemy mogli rozdawać Państwu bezpłatnie, ponieważ jest to właśnie finansowane z projektu, katalog wystawy, który jest niezwykle cenny, ponieważ nigdy wcześniej ta publikacja nie została, to znaczy w ogóle ta kolekcja nigdy wcześniej nie ujrzała światła dziennego, więc wiadomo, wystawy są, a później po trzech miesiącach już ich nie ma. Więc jest to dla nas bardzo ważne, bo oprócz oczywiście części katalogowej, którą Państwo zobaczą i która też ma, jest... No też bardzo dziękujemy, bo to myślę, że to jest...
14: Edytorstwo,
13: no właśnie, to jest fantastyczny projekt, za który jesteśmy ogromnie wdzięczni osobie, która zajmowała się tym projektem od początku do końca, od strony graficznej. Jest to Andrzej Borkowski, grafik, któremu naprawdę bardzo wiele zawdzięczamy, który odpowiada zarówno za szatę graficzną katalogu, jak i za to, jak wystawa w dużej mierze wygląda, zwłaszcza od strony dekoracyjnej, właśnie takiej aranżacyjnej, więc... Naprawdę chylimy czoła nad jego pracą i rzetelnością w tym projekcie. No i właśnie oprócz tej części katalogowej mamy też bardzo bogate teksty w zasadzie, które bardzo otwierają ten temat, pogłębiają go na wielu różnych poziomach. To jest też bardzo interesujące, że zarówno Witold Chomicz, jak i Maria Kownacka to były osoby, które były zakochane w regionie, to trzeba bardzo podkreślić, i które do przygotowania zarówno tych książek, ale też ilustracji bardzo się przykładały, to znaczy przyjeżdżały tutaj w nasze okolice, zachwycały się nimi oczywiście, bo mamy, trzeba przyznać, piękny region. Natomiast to była rzetelna, merytoryczna praca, która dała podwaliny do wykonania zarówno ilustracji, jak i książek, które w dużej mierze, nie mówię, że całkowicie, ponieważ mamy do czynienia z książkami, które są w jakiś sposób kreacją literacką, taką poetycką, natomiast zarówno jedna, jak i druga książka powstała właśnie trochę na bazie realnego życia, realnych informacji z regionu, bardzo mocnych, skrupulatnych wywiadów w zasadzie etnograficznych, które pozwoliły na poznanie okolicznych, no po prostu tak, ludzi, kultury, historii, i te wątki się tutaj przewijają. Także przyznaję, że czytanie tych lektur jeszcze raz, teraz, nawet jak jesteśmy dorosłe, daje nam ogromną też satysfakcję i też bardzo zachęcamy Państwa do zerkania jeszcze raz na te treści, bo one się teraz objawiają trochę w innych kategoriach. Zwłaszcza, że te książki bardzo się różnią, jeśli chodzi o takie idee, które artysta, ale też właśnie głównie autorka chciała zawrzeć, bo Rogaś z Doliny Roztoki jest opowieścią, jak wiemy, o jelonku, który traci mamę, ale zostaje zaopiekowany przez dorosłych. To jest poniekąd historia, która wydarzyła się naprawdę. Są tutaj właśnie takie inspiracje z życia i tutaj mamy bardziej taką właśnie historię, która wspaniałym językiem chwali region, pokazuje tak jego poetycki, bardzo malarski też walory właśnie takie krajoznawcze, przyrodnicze, dbałość o to, żeby właśnie pokazać ten świat zgodnie z prawdą. Natomiast szkoła nad Obłokami jest też niezwykle ciekawa, bo ona z jednej strony pokazuje bardzo trudny los dzieci i w ogóle życia w bardzo trudnym regionie. Te książki też, to też jest bardzo ciekawe, one się różnią wizualnie.
12: Tak.
13: Proszę.
12: Ja jeszcze, może zanim przejdziemy do ilustracji, jeszcze nawiążę do tych twoich słów, że do narracji zawartej w książce, ponieważ często te książki, zwłaszcza tutaj w regionie, spotykają się z takim zarzutem, że one nie są idealnie, dosłownie obrazem Rytra i obrazem Niemcowej. I tutaj trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, że Kownacka przede wszystkim prowadziła tak narrację, żeby wyrazić pewne idee. I w Rogasiu ta książka, jakby kanwą jest Rytro, ale książka jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony przyrody, a Szkoła nad Obłokami jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony kultury ludowej. I tutaj Kownacka wykazała się dużym takim kosztem pedagogicznym i zrobiła takie dwa numery, Fortele stare jak świat, bo ona nie mówi tego wprost, to nie jest takie nachalne dydaktycznie, tylko na przykład właśnie Szkoła nad Obłokami wprowadza obcego, czyli wprowadza osobę, którą dzieci ratują, jest akcja. Te dzieci się zaprzyjaźniają z tą postacią starszego pana Siwej Brudki. On zdobywa ich sympatię, wyraża zachwyt ich działaniami, pomaga im w przygotowaniu teatrzyka, a na końcu wykrzykuje, że warto te skarby chronić i na końcu mówi, że on jest etnografem, czyli coś odwrotnego niż było stosowane wtedy powszechnie w państwie PRL, że przyjeżdżała odgórnie osoba, zwoływało wieś na wykład i ci ludzie, tak jak w Konopiejce, słuchali o tym, że słuchajcie, bo to są zabytki i wy je musicie chronić. I wiemy, że taki wykład spotkałby się niekoniecznie z uznaniem. Natomiast ona to zrobiła coś zupełnie innego. Ona tego obcego oswoiła, pokazała jako wartościową osobę, jako przyjaciela, a na końcu ta osoba już, która uzyskuje sympatię, wyraża tą ideę. Czyli zobaczmy, jak wspaniale poprowadzona narracja. I w tej narracji nie chodziło o dosłowność, tylko o wypuklenie właśnie tej idei. A o warstwie ilustracyjnej powie koleżanka.
13: Tak, to jest to też dla nas niezwykle interesujące i to bardzo wybrzmi na wystawie, ponieważ te ilustracje do obu książek, one się bardzo od siebie różnią. Zgodnie z tym, co Kównacka pisała w listach do Witolda Chomicza, jej zamysł był taki, aby Rogaś był bardzo taki miękki, malowniczy, pastelowy, kolorowy, pokazując właśnie te walory takie przyrodniczo-krajobrazowe. Natomiast Szkoła nad Obłokami, zgodnie też z takim charakterem życia w tamtym regionie, takim surowym, zimnym, chłodnym, tam też bardzo mocno ta zima wybrzmiewa w tej narracji, która jest najtrudniejszą porą roku. I to naprawdę warto sobie też o tym poczytać w książce, bo te historie są naprawdę mrożące krew w żyłach, a jednak prawdziwe w dużej mierze. To Chomicz stosuje takie monochromatyczne grafiki i my na tej wystawie będziemy Państwu prezentować nawet nie same efekty tych graficznej właśnie pracy, tylko oryginalne prace tuszem oraz rysunki, ilustracje, czyli jego myśl taką przygotowawczą jako artysty, który zabiera się za jakiś temat, wybiera go i zastanawia się, jak to ugryźć, w jaki sposób to zaprezentować. I ta surowość graficzna, ta czerń i biel, one też tutaj świetnie właśnie działają i pokazują taką właśnie zupełnie inny kształt tego życia i tych czasów. No ale to też jest bardzo ciekawe, też zapomniałam się chyba o tym wcześniej powiedzieć, że dla Witolda Chomicza bycie tutaj w regionie było bardzo naturalne i wynikało z jego powiązań rodzinnych. Jego żona Stanisława z domu Zacharewicz pochodziła z Nowego Sącza i teść Witolda Chomicza był tutaj, Władysław Włodyga był tutaj nauczycielem w szkole, więc poruszamy jeszcze bardzo dodatkowo ciekawe wątki związane po prostu z Sądyczanami, z Sądyczanami.

0: pierwsze inspiracją do przyjeżdżania tutaj i to jest z pewnością taki wątek ogólnopolski, bo my nie chcemy się też ograniczać, jeśli chodzi o grupę odbiorców do regionu, co oczywiście jest jasne, że największą grupą na pewno będą osoby stąd i na to bardzo liczymy. Natomiast zarówno wydźwięk ogólnopolskiej lektury i ten sentymentalny rogaś, który gdzieś w naszej pamięci jeszcze tkwi, zwłaszcza w starszych pokoleniach, ale też no, piękno regionu, który jest znany na całą Polskę, liczę, że też przyciągnie osoby z zewnątrz, spoza okolicy i mamy taką ogromną nadzieję, że to też stanie się jakimś właśnie takim przyczynkiem do tego, żeby odkrywać może też na nowo naszą okolicę i region, ale też wydaje mi się, że tutaj to, co mówiłaś Teresa o tym, jaki jest wydźwięk tej lektury, jeśli chodzi o szkołę nad Opłokami. To jest chronienie dziedzictwa narodowego, dziedzictwa takiego kulturalnego, niematerialnego, też w dużej mierze ludowego. To było ważne już w latach 50. Jeśli pomyślimy o tym teraz, w 2026 roku, ta idea i ta potrzeba chronienia tego jest jeszcze bardziej aktualna, w zasadzie dramatycznie aktualna, ponieważ świat, który oni jeszcze zamknęli w muszce, to znaczy ta muszka, którą oni zamknęli w tym bursztynie, wtedy, to teraz jak pomyślimy o tym, no to jeszcze to ma jeszcze chyba większe znaczenie i też przynajmniej zależy nam na tym, żeby w jakiś sposób uświadomić tą potrzebę zwracania uwagę też już od najmłodszych lat na to, co jest po prostu tutaj ważne.
1: Ja tylko na koniec wspomnę o panu Piotrze Kuliku, ponieważ tutaj, kiedy omawiała ilustrację, to właśnie nasunęło mi się to, że on jako pierwszy się podjął takiej interpretacji tych ilustracji i zrobił to bardzo dobrze, ponieważ najpierw pisał tekst swój do zbioru, do inwentaryzacji, a potem znaleźliśmy te listy w Izbie Pamięci Marii Kownackiej, gdzie dokładnie to, co jakby Piotr wyczytał w tych ilustracjach, Chomicz pisał, że chce zawrzeć. Czyli idealne po prostu odczytanie tych ilustracji. Więc ona naprawdę, troszeczkę uważniejsza lektura tych książek pozwala uchwycić ich wielowątkowość i do tego Państwa zachęcamy.
0: I zapraszamy serdecznie na wystawę. Nie zliczyłyśmy tak co do jednej, natomiast jest ich kilkadziesiąt. Myślę, że jeśli chodzi o ilustracje, no to jest ich około, ilustracje i prace malarskie to jest około 100 prac. Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Tak. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj wasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze, to są rysunki ołówkiem. I do tego prezentujemy jeszcze, jakby poza dwoma książkami, prace Witolda Chomicza, które sugerują i pokazują jego zainteresowanie regionem, czyli bardzo mamy pejzaże prezentujące głównie okolice Rytra, ale też portrety rodziny i też osób po prostu z regionu. Chomicz interesował się też fizjonomią, na przykład mamy piękny portret starszej kobiety, więc...
2: A tam się książki też znalazły, dlaczego? Czy to są jakieś szczególne książki dla
1: Was? Tam się chyba nawet znalazły więcej niż dwie, ale powiem o tych dwóch, których pewnie wymieniasz, bo jedna z nich to jest makieta książki, tak zwana szczotka, czyli przygotowana książka, pierwsza wersja książki z rozkładem, typografią książki, tym jak Zecer już w drukarni ma układać tekst, a jak ma układać ilustracje. Więc to jest taki unikat, do tego ona w tej makiecie, te ilustracje nie są dosłowne, takie same jak się znalazły, to są dopiero szkice, pierwsze kompozycje, i więc są też tam ilustracje, które ostatecznie nie weszły do książki, którą my znamy z wydawnictwa, więc jest to też taka bardzo duża ciekawostka. Jest tam bardzo ładna dana strona tytułowa, całkowicie zmieniona z takim medalionem Rogasia, więc jest to bardzo cenna rzecz. A druga książka to jest też Rogaś, w którym jest dedykacja Witolda Chomicza dla syna Jarosława. On właśnie przyjeżdża tutaj z tym synem. Ten syn też jest znanym takim miłośnikiem folkloru. Zamieszczał nawet jakieś teksty w ogólnopolskich pismach dotyczące regionu, między innymi o dyrektorze Ośrodka Kultury w Barcicach. Więc i on też prawdopodobnie wykonał przynajmniej część tych zdjęć, które są w albumach Marii Kownackiej, no bo skoro na zdjęciu jest Maria Kownacka i Chomicz, a wiemy, że był z nimi też syn Chomicza, to prawdopodobnie on robił te fotografie. Więc stąd też jak

0: Pokazujemy tą książkę z dedykacją dla
1: i oprócz
0: syna.
1: Tego po prostu w gablocie są dwie książki, te książki, żeby Państwo po prostu zobaczyli, jak wyglądają pierwsze wydania, które zdarzają się jeszcze do kupienia, natomiast nie jest to takie proste, zwłaszcza w przypadku Rogasia, bo szkołę nad obłokami kupić jest łatwiej.
0: Bo ja też dopowiem, że ja do tej pory się spotykam z tym, że jak, nie wiem, byłam nawet wśród przewodników sądeckich, miałam spotkanie a propos tych książek, to oni byli zaskoczeni, czy co ja im pokazuję, że to nie są te książki, bo większość osób zna te książki w ilustracjach kolejnych ilustratorów, nie właśnie pierwszego ilustratora Witolda Tachomicza. To też wynika z ówczesnej polityki drukarni, bo Chomicz zrobił taki trochę wyłom, ponieważ wtedy wszystko było planowane i było już odgórnie zaplanowane, kto powinien zilustrować te książki. Maria Kownacka jakby w tych pierwszych wydaniach udało jej się przeforsować, że był to Witold Chomicz, ale w późniejszych już wydaniach drukarnia wymusiła na niej zmianę ilustratora, co spotkało się z oczywistym oburzeniem Chomicza.
1: No tak, Szkołę nad obłokami później będziemy kojarzyć z ilustracji Szancera, który jest na pewno jednym z najbardziej znanych ilustratorów w Polsce, a Rogaj z Doliny Roztoki był bardzo długi czas ilustrowany przez Grabiańskiego, którego też chyba bardziej kojarzymy z okładki, więc też przypominamy pierwsze wydania, no, które rzeczywiście na rynku nie funkcjonowały bardzo długo, ale no, wydaje mi się być bardzo ciekawe właśnie przez to, że możemy pokazać oryginał.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy, tak poruszając się po takiej warstwie sentymentalnej, no bo wiadomo, że każdy z nas gdzieś tam pamięta te lektury z ław szkolnych. To jednak żałujemy, że przez te 4 dekady, można powiedzieć, i dzisiaj nie ma tych lektur w kanonie szkoły podstawowej. To przede wszystkim kształtowało wrażliwość na, tak jak tutaj właśnie wcześniej panie powiedziały, na odczuwanie i afirmację przyrody, korzystanie tak naprawdę z tego bogactwego dziedzictwa naturalnego Sądecczyzny, ale przede wszystkim, tak jak tutaj zostało powiedziane w kontekście drugiej lektury, to przede wszystkim ta ochrona dziedzictwa kulturowego. To jest to, co wyróżnia Marię Kownacką i co chciała przemycić tak naprawdę do naszej świadomości poprzez te lektury. Zachęcamy nauczycieli, zachęcamy profesorów do tego, aby przychodzili ze swoimi uczniami na ekspozycję. To jest też taka, można powiedzieć, podróż sentymentalna po ich czasach szkolnych, ale przede wszystkim, tak jak tu powiedzieliśmy, to jest ogromny przekaz ładunku uniwersalnego, humanistycznego do nas. I myślę, że warto otworzyć się na ten przekaz. Żałujemy, że dzisiaj nie ma tych lektur w kanonie szkoły podstawowej.
3: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Wystawa czynna będzie do końca stycznia. To ostatnie dni na zapisanie się na zawody biegowe z psami Skylos Twisted Trails. Odbędą się one w pierwszy weekend października w Świniarsku koło Nowego Sącza. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy.
4: Joanna Nosal-Hojnowska.
5: Michał Hojnowski.
6: Lucja Zając-Duda.
4: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend. W Świniarsku, koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
3: Jaka trasa czeka na zawodników?
5: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoim psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
3: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
5: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jednym lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
6: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęgów nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów. Czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem, i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa.
7: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
5: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
6: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci. I to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można brać udział, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa. Ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warte tego.
8: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
7: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
8: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skillos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi, i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały.
5: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem. I człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień. Trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w świniarsku nie brakuje.
7: Dlaczego świniarsko wybraliście na te zawody?
5: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, pomimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych i wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
7: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
6: Dystanse mamy różne, w zależności od kategorii, nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów. I tutaj mamy... 2,5 km.
5: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. Jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem. Dobiegają do mety i handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa, a ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze i następnie kolejny przekazuje to rowerzyści i rowerzyści kończą ten bieg.
7: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
6: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
7: Jeszcze odnośnie przygotowania psa, tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
8: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego. Natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
7: Zawody odbędą się w pierwszy weekend października. Info o zapisach znajdziecie na skylos.pl.

0: SK2 Nowy Sącz. Nowy Sącz.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.